Nie oswoiłem, nie chcę tej odpowiedzialności. Jeszcze tyle, a w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów. Mnie aż nosi Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy. Kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto, a cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, ta, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Teraz gramy.
2: O, i tutaj wiecie, można śpiewać, bujać się. Beskidu można nawet filmik nagrać. Możecie nas nagrać, będzie nam miło, jak nas nagracie, albo nie wiem, czy na tym numerze, może następnym.

bezpiecznie. Nie ma w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

Yo, ponownie witam mnie Londyn u bruk. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step. Bluza czarna jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję oyster. Yo, dziś brytyjski vibe jest.

Wcześniej dni były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale tu chuj z babą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby pójść

Słuchasz Czwórki.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, a rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: gościa backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa, tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończy

smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się jak skopany kundel, gardzę sam sobą, nie darzę szacunkiem. Nie umiem umrzeć,

filma. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie. Gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem. Dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

galaksji, z murami od mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta.

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Nie pożyczaj nic od szemranych ludzi, będą gonić cię, a spadniesz do stóp.

0: Γιούρκη.
1: Γράμε.
2: Γράμε.
3: Nigdy im nie pozwoliłem na prosztamy imię. Nawet jak dostaję w pedzip, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidzę.

0: Hey Bruno!
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam

0: dalej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: my jak Carolina Herrera. Zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Gra.
1: Gra. Rap. Rap. Rap. Rap. Gra.
2: Gramy. Gramy. Teraz gramy.

0: ty od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw.
1: Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho.

0: Nie skończył się niespodziewanie, niby tuż w drukarce.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
4: Spróbuję ci to jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinę. Jeszcze raz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babrówkę pykło na raz.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Przypominamy najlepsze rozmowy. Najlepsze rozmowy w czwórce.
1: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: Jak wyglądają nasze poranki, to my to doskonale wiemy. Dzwoni budzik jeden raz, drugi raz, trzeci raz, drzemka. Okej, dobra, wstajemy, idziemy, robimy sobie kawę. Dobra, wcześniej okej, powiem to, miałam tego nie mówić, ale jednak się przyznam. Scrollowanie w telefonie, sprawdzamy, nie, co tam słychać ciekawego u naszych znajomych, kto co jeszcze wrzucił w nocy, jak się bawił, na jakiej był imprezie. I tak dalej, i tak dalej. No i potem jakoś ten dzień się rozkręca. No a jak wyglądał poranek w średniowieczu? O której wstawano? Co jedzono na śniadanie? I jak rozpoczynał się dzień bez budzika, bez prądu, bez bieżącej wody, bez Wi-Fi, bez telefonów komórkowych? O tym dzisiaj opowie u nas Kacper Gębala, autor pracy dyplomowej poświęconej studenckim zwyczajom i zabawom na średniowiecznych uczelniach oraz założyciel latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak twój poranek?
3: Tragicznie, ale oczywiście dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
2: Ale co, nie lubisz wstawać o poranku?
3: Trudne pytanie, przejdźmy dalej, prawda? Nie, jestem jedną z tych osób, co potrzebuje sobie nastawić 10 budzików, 10 na telefonie, drugie 10 na tablecie, żeby na pewno wstać.
2: Więc to no rozumiem, nie rozumiem. No są różne metody wstawania, niektórzy wstają od razu, a niektórzy potrzebują nieco więcej czasu i nie jednego budzika, a kilku. No a co tak naprawdę było budzikiem w czasach, które są bardzo odległe? Dzisiaj cofamy się do średniowiecza. Czy to były dzwony kościelne, czy to było pianie koguta, czy po prostu wschód słońca?
3: Ja bym powiedział oczywiście tak na początku nudno, że wszystko po trochu, ale dużo zależy od tego, gdzie po prostu żyliśmy. Miasto budzi się trochę inaczej niż wieś, ale to, co wymieniłaś, jest to do zasady bliskie temu, jak sądzimy, że było. Miasto budzi się całą symfonią dźwięków, tak jak powiedziałaś. Najważniejsze pewne są dzwony kościelne, które po prostu wyznaczają poranek i są taką globalną pobudką dla całej społeczności, ale temu też często towarzyszą na przykład hejnały miejskie. My dzisiaj hejnał kojarzymy trochę z czymś innym, ale to jest tak naprawdę zapożyczenie, ten termin z języka węgierskiego. Hejnał oznacza wrzask, świt i tak naprawdę wiąże się z takim sygnałem, który wydawali trębacze. Często odpowiadali im trębacze, którzy byli również na murach, więc cała symfonia się podnosi. Ale tak, koguty też były i to zarówno na wsi, jak i w mieście. I wniosek chyba jest z tego taki, że najważniejszą osobą w tym wszystkim był po prostu dzwonnik, bo od niego wszystko zależało.
2: Jak dzwonnik zaspał, to zaspało całe miasto albo cała wieś. Powiedz, kto w ogóle poza dzwonnikiem w średniowieczu wstawał najwcześniej? Czy to byli chłopi, czy to byli rzemieślnicy, czy to byli zakonnicy, czy po prostu mieszczanie? Kto się podrywał z łóżka pierwszy?
3: Generalnie upraszczając, myślę, że to byli zakonnicy, ponieważ oni po prostu wstawiali na jucznię. To była część liturgii godzin, takiego skomplikowanego systemu po prostu nabożeństw odprawianych w trakcie doby i jucznia była ostatnią częścią nocy, no mogła być koło tam czwartej, trzeciej nawet i to było obowiązkowe, żeby wstać i mamy masę takich średniowiecznych historyjek, egzemplów tak zwanych, gdzie są opowieści o diable, który na przykład zakrada się pod łóżko zakonnika i mówi: nie wstawaj na to jucznię, po co? Nie zauważą, że cię nie ma.
2: Dobra, pogadajmy o jedzeniu, bo jednak wiesz, no jedzenie to jest clue każdego poranka. No wiesz, człowiek wstaje rano, idzie sobie zaparzyć kawę. Jedni piją tę kawę, dlatego że ją lubią, inni piją kawę, dlatego że uwielbiają zapach kawy o poranku. No a jak to wyglądało w średniowieczu? Czy śniadanie też było takim no, najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia?
3: No tak formalnie rzecz biorąc tego nie było.
2: Aha.
3: Jest taka
2: ekstra. Jest ale przecież oni do roboty szli.
3: Jest taka średniowieczna maksyma, że człowiek jedzący jeden posiłek dziennie żyje na sposób anielski, człowiek jedzący dwa posiłki dziennie żyje na sposób ludzki, ale człowiek jedzący aż trzy już żyje sposobem zwierzęcia.
2: To jest czyli że dziko.
3: To jest nieograniczenie w jedzeniu i piciu. I te dwa dozwolone posiłki, te na sposób człowieka, to jest to do zasady obiad i kolacja. To, co wygłosiłem przed chwilą, to jest taka moralizatorska

0: maksyma, którą pewnie powiedział jakiś bardzo natchniony mnich, który sobie wyobrażał, jakie jest idealne życie, ale no przejdźmy właśnie do praktyki. Jestem przekonany, że coś było jedzone, tylko tutaj może warto wprowadzić to rozróżnienie między przegryską a posiłkiem. Kiedy mówię posiłek, te dwa dozwolone, to jest coś takiego bardziej zrytualizowanego. Siadamy przy stole, pewnie jest cała rodzina, jacyś nasi przyjaciele, towarzysze i wspólnie jemy. To są tylko dwa. Ale no myślę, że nawet średniowiecze znało przestrzeń na przegryskę, prawda? Żeby przed wyruszeniem w pole wziąć ze sobą czy to kęs bochenku chleba, jakiś twaróg, pretzle były już wtedy, prawda? Więc tego rodzaju drobne rzeczy, które można pochłonąć przed wyruszeniem do pracy.
1: Co pijano wtedy? No teraz pijemy kawę. No to jest myślę, że taki główny poranny napój. Niektórzy, tak jak powiedziałam, piją tę kawę, bo po prostu ją lubią. Dla innych jest to taki napój pobudzający. Inni po prostu piją kawę, bo wtedy ładnie pachnie w całym domu o poranku. No ja na przykład tak mam, lubię sobie tam, żeby ten zapach kawy gdzieś tam się unosił. A co pijano o poranku w średniowieczu? Boję się zapytać. Boję się, że powiesz to, co mi powiedziałeś przed momentem.
0: Nie no, oczywiście pito piwo i to był bardzo mądry wybór z ich perspektywy.
1: A na czym ta mądrość polegała?
0: Piwo było bardzo kaloryczne. Jak już mówimy o jakimś takim nasyceniu się, było takie dużo bardziej gęste.
1: Ale kawy i herbaty nie znano?
0: No nie, nie, to jest wiek XVII bodaj. Nie kawy, nie pito. Pito wodę. Jest taki mit o średniowieczu, że nie pito wody, bo jest zanieczyszczona. Nie wiem, czy słyszałaś, ale ja to widzę w mediach. To nie jest do końca prawda. Oni pili wodę, po prostu dostrzegali zagrożenie zanieczyszczenia.
1: I tego się trzymajmy. Woda o poranku, super. Dzisiaj na Antenie Czwórki zastanawiamy się nad tym, jak wyglądał poranek w średniowieczu i w związku z tym dzisiaj razem z nami Kasper Gębala, założyciel Latającego Uniwersytetu Mediewistycznego. Czy naprawdę w średniowieczu wszyscy byli brudni? Czy jednak było coś takiego jak higiena? Czy oni się w ogóle o poranku myli?
0: Istniała jakaś podstawowa higiena w tym sensie, że już wtedy warto było przemyć twarz. Na niektórych obrazkach, które pokazują nam wnętrze średniowiecznych domów, widzimy tam umywalki z kranami, które oczywiście działały na pewno trochę inaczej niż dzisiaj, ale to pokazuje nam, że szczególnie w tych zamożnych domach istniała jakaś potrzeba obcowania z wodą, że tak to powiem. A też średniowieczne miasto ma na przykład łaźnie, do których był wymóg chodzenia przynajmniej raz na dwa tygodnie. I robiono to wspólnie, gromadnie, jakieś rzemieślnicy wybierali się do łaźni, więc jako taka wizja epoki, w której nikt się nie mył, jest na pewno fałszywa.
1: A zęby myli, czy nie?
0: Nie mieli pasty do zębów. Ja wiem, że higiena jamy ustnej jest na pewno starym konceptem, ale teraz sobie nie przypominam, żeby w średniowiecznej Polsce ktoś akurat miał archeolodzy.
1: Jakiś szczególny fokus na mycie zębów. Okej. Okay. Jak wyglądał poranek studenta? No bo jednak jesteś założycielem Uniwersytetu Mediewistycznego, więc powiedz mi, jak wyglądał taki typowy poranek studenta. Jak się wstawało wtedy i jak to wyglądało z tamtej perspektywy?
0: No, oni byli najbardziej poszkodowani moim zdaniem. Bo studenci w średniowieczu żyli trochę jak zakonnicy, a już ustaliliśmy, że zakonnicy wstają bardzo wcześnie i studentów również zgarniano bardzo wcześnie. Zajęcia uniwersyteckie zaczynały się koło 4-5. No to tragedia z mojej perspektywy. No i mieli problemy ze wstawaniem, ponieważ to często po prostu...
1: Balowali?
0: Balowali, oczywiście, że tak. Picie w karczmach do późnych godzin nocnych, tudzież... No spotykanie się z kobietami również po nocach, wprowadzanie ich do burs, czyli do akademików, prawda? To wszystko kończyło się tym, że po prostu rano było bardzo trudno zleć się z łóżka.
1: No
0: i
1: na czwartą rano zajęcia, no to rzeczywiście, to już lepiej było się nie kłaść.
0: Lepiej było się nie kłaść i myślę, że wielu tak robiło. Chociaż średniowieczni mistrzowie oczywiście wylewali swoje żale na studentów, że oni po nocach biegają na sposób nietoperzy, a w dzień śpią. Czyli w sumie zupełnie jak dzisiaj.
1: Mhm. A studenci mieszkali w akademikach wtedy? Była w ogóle instytucja akademika?
0: Tak, nawet był przymus. Dzisiaj dostać się do akademika to często jest wielkie osiągnięcie, bo mogą, no odrzucają masowo, jest tak wielu chętnych. W średniowieczu od pewnego momentu był wymóg mieszkania w bursie studenckiej po to, żeby po prostu kontrolować jego styl życia, jego moralność. Właśnie to, czy nie chodzi do karczem, czy nie chodzi do domów publicznych, ale studenci sobie z tym radzili. Zamiast chodzić do domów publicznych, to potrafili przyprowadzić kobietę do bursy.
1: Aha, okej, czyli byli dosyć mocno rozhulani. Jak zajęcia zaczynały się o 4 nad ranem, to o której się kończyły?
0: Koło 12 był obiad, potem była kolejna część zajęć. Takie obowiązkowe zajęcia, jeżeli dobrze pamiętam, kończyły się tak 16, 17, ale były oczywiście jeszcze liczne zajęcia dodatkowe.
1: Grubo.
0: Tak, było intensywnie.
1: Myślę, że zabawa, impreza.
0: Tak, tak.
1: Na jakiej zasadzie funkcjonuje wasz latający uniwersytet mediewistyczny i też pytanie, jak się w ogóle zapisać?

0: zapisać?
1: Zacznę od końca. Jak się zapisać? Bardzo łatwo. Obserwować nas na Facebooku. Facebook podobno już nie jest popularny, podobno jest boomerski, ale my go używamy, bo jesteśmy historykami. I więc zachęcam do obserwowania nas. Tam po prostu wrzucamy wydarzenia, informacje o tych naszych inicjatywach. To są zazwyczaj webinary, wykłady online dla pasjonatów tej epoki.
0: Bo jest to taka organizacja naukowa.
1: Tak, tak. Założona przez studentów ambitnych, aspirujących, ale też lubiących się dzielić wiedzą o swojej ulubionej epoce.
0: A balujecie tak jak w średniowieczu?
1: Jesteśmy na wizji i słucha mnie chyba nawet moja promotorka, więc nie mogę odpowiedzieć.
0: Pozdrawiamy. Wiemy, jak balowali studenci w średniowieczu. Czy ci, którzy teraz dołączają do latającego Uniwersytetu Mediewistycznego, balują tak samo jak ci, którzy balowali setki lat temu? No to przekonacie się po prostu zapisując się do tego uniwersytetu i czerpiąc stamtąd wiedzę naukową. Może też wiedzę o życiu, ale to się przekonacie dopiero, jak się zapiszecie. Kacper Gembala dzisiaj był razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę garść wiedzy na temat tego, jak ludzie funkcjonowali o poranku w średniowieczu. Wielkie dzięki i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, nawzajem.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Usiądźmy w cieniu jakiejś knajpy.

przy jedno musisz mówić tu pełnymi zdaniami. Gdy słyszy bełkot, nawet drewno zatupie nogami. Nie możesz gadać, co cię wkuł, bardziej co cię ochach. Bez polityki i historii o związkach. Cierpię

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: Po południowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: W studiu czwórki razem z nami jest Mikołaj z Warszawy, który prowadzi profil na Instagramie Biedny Bogaty. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, cześć.
5: Mikołaju, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, przyniosłeś trochę fantów. Jak mógłbyś na samym początku naszym słuchaczom powiedzieć, co tutaj ze sobą masz?
6: Mam naprawdę wiele drogich rzeczy, rzeczy, które pokazują, że jest dobrobyt, że można wyrzucić naprawdę markowe buty, które kosztują, nawet jest na pudełku tutaj etykieta, 600 zł. Kilka razy założone i poszło to wszystko do śmietnika. Też mam tutaj przed sobą mapę. Mapa oczywiście jest w takim stanie, jak jest, bardzo słabym, ale to jest historia przede wszystkim. Również przed sobą mam pudełko na kosmetyki, lata 50-60. To jest produkcja warszawska przede wszystkim. Na Pradze Północ był zakład kosmetyczny, więc naprawdę na śmietniku wiele rzeczy ląduje i z jednej strony to jest bardzo przykre, a z drugiej strony to jest możliwość, dzięki której właśnie tutaj jesteśmy.
5: Czy ludzie, tak jak sobie o tym myślisz, jak znajdujesz te wszystkie rzeczy, później je gdzieś sprzedajesz, ludzie nie mają świadomości, co wyrzucają? Czy już jest taki dobrobyt, że po prostu wyrzucamy tak dużo rzeczy? Czy jedno i drugie?
6: Myślę, że jedno i drugie, ponieważ przede wszystkim naprawdę te rzeczy bardzo łatwo sprzedać, tylko jak ktoś kupił, załóżmy, buty za 600 zł i ma to sprzedać za 100 zł, to ja wolę wyrzucić to do śmieci niż sprzedać to za 100 zł. Rozumiesz? Takie jest podejście.
5: No, że nie ma tej aplikacji, na której można sprzedawać.
6: A teraz jest taki czas, że robimy 5 fotek, wrzucamy raz, dwa i od razu wysyłamy rzeczy do Finlandii, do Czech. Naprawdę to się rozchodzi po całym świecie.
5: Też korzystam z tej aplikacji, tak, łatwo jest wysyłać. I jakie rzeczy najłatwiej się sprzedaje? Bo teoretycznie ta aplikacja, o której mówimy, tak, której nazwy może nie będziemy wymieniać, ona przede wszystkim chodziło o ubrania, a teraz właściwie można znaleźć tam wszystko.
6: Tak.
5: I co najłatwiej jest sprzedać?
6: Wszystko, tylko jedna zasada, musi być cena, bo jeżeli jest bardzo dobra cena, to my szybko sprzedajemy, nie magazynujemy to w domu i jeżeli jest dobra cena, to schodzi dzień, dwa maksymalnie i tego już nie ma. Najłatwiej myślę, że można sprzedać cenę.

0: Ceramikę, talerze, filiżanki. Ostatnio talerze sprzedałem 10 minut maksymalnie i już poszło. Nie znam się w ogóle na ceramice. Wszystko wychodzi w trakcie. Znalazłem coś, jest napisana powiedzmy jakaś tam firma, marka, zaczynam szukać, historię czytać i tak dalej i wtedy ta baza wiedzy tego sprzedawcy rośnie i tak naprawdę jeżeli na przykład, nie wiem, lata 70, 80, polska ceramika jest bardzo droga, sporo firm kiedyś robili naprawdę bardzo fajne rzeczy, teraz ta ceramika jest bardzo poszukiwana i jeżeli ktoś wyrzuci nawet 2 albo 3 talerze, to i tak da się sprzedać.
1: Tak, nie musi być zawsze komplet, bo tak. Szczególnie bardzo często robi się jakieś takie miksy, jeżeli ktoś
0: na przykład
1: tak, chce w jakiś unikalny sposób na przykład przyjąć gości, no to fajnie mieć różne talerze. A jaką najdroższą rzecz udało ci się kiedyś znaleźć, może najbardziej wartościową i najwięcej na niej zarobiłeś?
0: Mówiłem ci, że ostatnio znalazłem bardzo fajne 4 talerze. Poszło to dosłownie w ciągu 10 minut za 200 zł, okay. Więc to jest myślę, że bardzo fajne.
1: Bardzo dobry zarobek.
0: Tak, bardzo dobry zarobek.
1: Dobrze, a dużo na twoim profilu na wiadomej platformie, dużo masz przedmiotów wystawionych?
0: W ogóle tam nie sprzedaję rzeczy. To było bardziej takie, wiesz, ja ogólnie lubię nagrywać, tworzyć content, więc zobaczyłem możliwość i tylko i wyłącznie robię content taki, wiesz, wideo.
1: Okej, czyli nie robisz handlu?
0: Nie.
1: Okej, i wszystko sobie zatrzymujesz?
0: Handluję gdzie indziej.
2: Popołudniowa w czwórce.
1: Wszystkie przedmioty, które Mikołaj przyniósł ze sobą dzisiaj do studia, zostały znalezione na śmietniku. Jest jakaś taka stara torba, obstawiałbym 60, 70 lata.
0: 70, 80.
1: Ale skóra naturalna. Tak. Jeszcze takie pamiętam, gdzieś u dziadka coś takiego było. Jak reagują ludzie? Starasz się jakoś tak robić to, nie przykuwać na siebie uwagi? Czasami ktoś zagaduje, dziwnie reagują, mają luz, w ogóle nie zwracają uwagi.
0: Nigdy jeszcze nie miałem jakiejś tam, wiesz, akcji, że ktoś tam coś tam. Jeżeli ktoś mi powie, ochronię szczególnie, bo powiem ci, że teraz altana śmietnikowa jest wyposażona w kamerę, więc trzeba bardzo mocno uważać. Staram się po sobie po prostu posprzątać, żeby nie było w ogóle żadnego śladu, że ja tu byłem i że następny raz, jak mnie zobaczył, załóżmy po kamerach, że aha, ten gościu robi tu, wiesz, więc nie wpuszczamy.
1: No dobra, ale jak się wejdzie do śmietnika, tak, i coś z niego wyciągniesz, to już jest przecież śmietnik, to nie jest nielegalne.
0: Nie widzę w tym żadnego problemu. Ludzie zazwyczaj reagują normalnie. Ja, wiesz, robię swoje, ja tworzę content, ja szukam, więc nie zwracam w ogóle na to uwagę. Ja mam, że tak powiem, swój cel. Ja idę do tej altany, żeby znaleźć miejskie skarby, rozumiesz? A to, że ktoś tam coś tam krzyło, popatrzę, tak szczerze, to już mnie nie obchodzi w ogóle.
1: No dobrze, i najwięcej skarbów, jakiego koloru pojemniku można znaleźć? Czy segregujemy się? Śmieci.
0: Nie segregujemy śmieci. Naprawdę to jest wielki problem, szczególnie w nowych blokach. W starych blokach jest naprawdę porządek. Porządek pod kątem, wiesz, czarny, żółty, niebieski. Tam bardzo rzadko w ogóle coś mogę znaleźć. Dużo rzeczy znajduję w nowych blokach przede wszystkim. I najwięcej myślę, że jednak w zmieszanych, bo do zmieszanych lądują całe worki, wiesz, pełne worki i tam są właśnie skarby zachowane, tak jest.
1: No dobra, to tak jak wybierasz się na takie łowy, to tak. Z reguły, poza tą ceramiką,
0: tak,
1: która też o tym sobie myślę, no jak wyrzucasz na śmieci, to często może być pobite, czy nie?
0: Tak.
1: To co najczęściej jeszcze znajdujesz?
0: Buty i ubrania. Markowe buty i markowe ubrania. Tego jest naprawdę, gdybym otwierał już sklep, to już bym miał naprawdę dużo towaru na swoich półkach.
1: Ale przecież to tego tak do śmietnika też nie można wyrzucić.
0: Jak życie pokazuje, wyrzucają wszystko.
1: Jak, nie wiem, twoi znajomi, twoi koledzy reagują na to? Czy w ogóle wiedzą, że czymś takim się zajmujesz?
0: Wiedzą, tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy mój Reels, czyli pierwsze nagranie, które dodałem, miało prawie 1 000 000 wyświetleń. Okay. I nagle się zaczęło, hej, czy to ty w ogóle nagrywasz? Serio? Nigdy nie widziałem, że ty takie rzeczy nagrywasz, wiesz. Więc ja staram się być taki dyskretny, jeżeli chodzi o swoje projekty. Dopiero ludzie się dowiadują już gdzieś tam skądś, więc tak to wygląda.
1: A też używasz do nagrywania okularów.
0: Tak.
1: I jak z tego się korzysta? Bo to też jest dosyć wątpliwa dla wielu osób rzecz, bo niby okulary te migają,

0: ale można to zakleić. Z drugiej strony ty ludzi też nie nakrywasz, tylko to jest na takie potrzeby. Ale jak z tego się korzysta? No bo to jest takie urządzenie, które właściwie to zmienia otaczającą rzeczywistość.
1: To nie są drogie okulary. To jest tak naprawdę połowa wypłaty. Więc to jest inwestycja przede wszystkim w sprzęt. Więc jak chcesz dobrze nagrywać, to musisz mieć dobry sprzęt. Też skoro jesteś twórcą cyfrowym, musisz mieć świadomość, kiedy możesz nagrywać, kiedy lepiej unikać, kiedy, wiesz, gdzieś tam, wiesz, zasłonić, zablurować twarz i tak dalej. Więc tutaj też musisz bardzo mocno uważać, ponieważ no nie wszystko jest po prostu, że tak powiem, dozwolone.
0: Mikołaj, a długo już się tym zajmujesz? Ile czasu?
1: Łącznie mniej więcej już tak z dobre 5 lat ja tworzę content różnego rodzaju. Mhm. Kiedyś tam nagrywałem jeden, miałem projekt, później drugi, trzeci i tak, wiesz, co mniej więcej 1,5-2 lata zmieniam jakieś tam takie projekty.
0: No a z jakimi reakcjami spotykasz się w komentarzach? Bo też widziałem niektóre twoje rolki i mówiąc delikatnie, ludzie mają mieszane uczucia.
1: Tak, to prawda. Jedni mówią, że to jest żenada, a ja mówię, że żadna praca nie hańbi. Drugi mówią, że to jest świetny pomysł w ogóle, żeby pokazać jak wyglądają chociażby te altany śmietnikowe. Ludzie zobaczyli, że my ludzie nie segregujemy śmieci, więc jeżeli ktoś, że tak powiem, wykorzysta mój content świadomie, to proszę bardzo, jest wideo, na którym jest pokazane, że jest problem, możemy rozwiązać ten problem.
0: Bo ja też sobie o tym myślę, że bardzo dużo mówi się o tym, żeby wykorzystywać stare przedmioty, upcycling, żeby nie wyrzucać i tak dalej, szanować rzeczy, że lepiej coś kupić, jeden jakiś dobry przedmiot i korzystać przez lata, ale tylko o tym mówimy, bo z tego, co widziałem na twoich filmach, to tyle rzeczy wyrzucamy, tyle kupujemy i też, tak jak pokazujesz, no stosunkowo nowe rzeczy wyrzucamy.
1: Tak.
0: Szybko nam
1: chociaż
0: się wszystko nudzi.
1: Wiesz co, ja ostatnio, ja bardzo lubię jedną firmę, jeżeli chodzi o buty. Dwa dni temu wyrzuciłem swoje buty, w które chodziłem 8 lat i chodziłem tak, na ryby, na grzyby, do szkoły, do sklepu, do pracy, wszędzie. Miałem tylko jedną parę butów, więc tak naprawdę 8 okay. lat te buty potrafią naprawdę posłużyć.
0: Okej, okay. To 8 lat to na dzisiejsze standardy to jest długo, prawda?
1: To jest, tak, to jest naprawdę bardzo fajny wynik.
0: Z reguły szybciej nam wszystko niestety się zużywa. Mikołaju, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś z tymi wszystkimi skarbami do naszego studia. Słuchaczy, zachęcamy do obserwowania profilu Biedny Bogaty. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie.
1: Po robocie.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. W studiu czwórki są Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Cześć Michał.
4: Witam serdecznie.
3: I mój serdeczny kolega, czyli Damian Sikorski, dziennikarz czwórki. Zapraszamy na letni soundtrack w każdą środę od 21.
5: Zdecydowanie. I do pasma muzycznego.
3: I do pasma muzycznego. Wakacje. To jest taki szczególny czas, kiedy ta krew, na krew jest szczególne zapotrzebowanie. Michale, skąd to się w ogóle bierze? Dlaczego akurat ten okres?
4: No, powtarza się to tak naprawdę co roku. Zawsze okres wakacyjny to jest ten czas, kiedy dużo podróżujemy, jest zwiększona liczba wypadków, natomiast nasi stali dawcy, którzy regularnie

0: oddają krew i jej składniki, też chcą odpocząć i wyjeżdżają. Dlatego zawsze ten okres wakacyjny jest okresem takim ciężkim dla wszystkich regionalnych centrów kraju. No i zawsze też wykorzystujemy takie możliwości spotkania się jak tutaj z wami, żeby zachęcić zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zrobili tego pierwszego kroku, nigdy tej krwi nie oddawali. Może właśnie okres wakacyjny będzie tym fajnym czasem, gdzie nie chodzimy do pracy, mamy jakiś urlop, możemy sobie inaczej ten dzień zorganizować i może warto zrobić ten pierwszy krok i spróbować oddać tą krew.
1: Zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Kim jest honorowy dawca krwi?
0: Honorowy dawca krwi jest to osoba między 18 a 60 rokiem życia, musi ważyć przynajmniej 50 kilo, no i czuć się zdrowy w dniu donacji, tak? Najlepiej zrobić ten pierwszy krok, przyjść, wypełnić formularz, zobaczyć, czy się nadaje, czy nie. I w momencie, kiedy ja oddaję krew po raz pierwszy, staję się właśnie honorowym dawcą krwi i dołączam do tej zacnej grupy.
2: Spotykamy się dziś w radiu i rozmawiamy o oddawaniu krwi, a moje oddawanie krwi zaczęło się w radiu. Bo Polskie Radio uczestniczy w akcji oddawania krwi co roku 14 lutego Walentynki. I pamiętam te kilka lat temu, gdy postawiono krwiobusa na naszym parkingu. Przechodziłem i tak mówię, dobra, do odważnych świat należy. Ja się okropnie boję i przy niemalże każdym pobieraniu krwi mdlałem, było mi słabo, ale zdecydowałem się oddać krew. Zadzwoniłem najpierw do mojej mamy z ciekawości, bo nie wiedziałem w ogóle, jak to się odbywa. Mówię, pewnie zapytają mnie, jaką mam grupę krwi, a ja nie wiem, nie pamiętam, nigdy nie było mi to potrzebne. Dzwonię do mamy i mówię, mamo, jaką mam grupę krwi? Mama mówi, po tacie, gorąco.
1: Czy ten problem związany z oddawaniem krwi istnieje, czy raczej możemy mówić o takiej tendencji wzrostowej i raczej rozwiązywaniu problemu? Michale.
0: Całe szczęście co roku naszych krwiodawców przybywa. Na dzień dzisiejszy jest około 650 tysięcy honorowych dawców krwi w naszym kraju. Staramy się właściwie tak mobilizować tych ludzi, żeby tej krwi nigdy nie zabrakło, bo takie też jest nasze zadanie. Natomiast nie powiem, że gospodarka krwią i jej składnikami jest dosyć skomplikowanym i trudnym procesem. Na pewno łatwiej się gospodaruje, jeżeli ma się troszeczkę większe i zawsze pełne magazyny, tak? Więc dlatego zawsze przed okresem wakacyjnym mobilizujemy naszych krwiodawców w momencie, w którym oni wyjadą na zasłużony urlop, żeby ta krew w naszych magazynach była.
1: No i wśród krwiodawców jest Damian Sikorski. Damian, ty sobie policzyłeś, ile ty już litrów przekazałeś?
2: Ja jestem przed tą magiczną dwudziestką, ale ja nie kalkuluję, nie liczę, bo nie oddaję krwi dla tych odznak. To jest oczywiście piękne i super, że coś takiego jest. Ja nawet dopiero niedawno założyłem sobie portal dawcy. Po 4 latach oddawania krwi mój cel był zupełnie inny. Przede wszystkim to, że pomagam innym. Tym bardziej mając tak rzadką grupę krwi jak 0 RH-, bo w końcu dowiedziałem się, jaką mam. I to jest też w ogóle fantastyczne, bo gdy idziesz oddać krew, jesteś kompleksowo przebadany i masz po prostu wszystkie wyniki, które możesz sobie sprawdzić później w portalu, więc to jest jeden z plusów na pewno oddawania krwi, ale przede wszystkim ten pierwszy, najważniejszy punkt to jest to, że ratujesz ludzkie życie i masz w sobie złoto, naprawdę w naszych żyłach płynie złoto. I tak jak ja byłem osobą, która bała się oddawać krwi, bała się w ogóle igieł. Dziwne, prawda, bo mam dużo tatuaży, ale gdy robiłem pierwszy, to podawano mi glukozę, bo zszedłem na chwilę. Ale to jest taki bardzo wzruszający w ogóle moment, gdy oddajesz tą krew i sobie pomyślisz, że w tym momencie możesz uratować ludzkie życie. Ja jestem trochę zbyt wrażliwą i mocno emocjonalną osobą i zazwyczaj te oczy mi się pocą, gdy oddaję krew, ale to jest takie bardzo pozytywne uczucie i jestem z tego dumny, że oddaję krew.
1: W audycji Po Robocie rozmawiamy o oddawaniu krwi, która jest szczególnie potrzebna w wakacje, bo tak jak Michał Szostek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie opowiadał, dawcy wyjeżdżają, no też muszą trochę odpocząć, w końcu wakacje to czas urlopu, ale też przecież jest większy ruch na drogach, dochodzi do większej liczby wypadków, więc ta krew jest szczególnie potrzebna w tym czasie. No i właśnie, grupy krwi. Wiemy już o Damianie Sikorskim, że ma grupę 0 RH-. Michał, to jaką masz?
0: ARH+, to najbardziej popularna.
1: ARH+, najbardziej popularna. No i właśnie, jeśli mielibyśmy teraz wziąć wszystkie grupy do jednego koszyka, która z nich jest szczególnie cenna?

0: Ja powiem zawsze to samo. Każda. Dlaczego? Dlatego, że biorąc statystycznie populację naszą w Polsce, no to jeżeli mamy, nie wiem, wypadek autokaru, który gdzieś tam podróżuje z punktu A do punktu B, no to statystycznie tego A plusa będzie największa ilość potrzebna. Przepisy w naszym prawie mówią o tym, że musimy leczyć krwią jednoimienną. Czyli jeżeli ja mam A plusa, ALH plus, no to powinienem dostać ALH plus, jeżeli miałbym potrzeba taka transfuzji. Jeżeli Damian, który ma 0 RH minus, no to powinien dostać 0 RH minus. I tak jeden do jednego, tak. Dlatego ja zawsze odsyłam wszystkich do stron www poszczególnych centrów przeradztwa, w zależności od tego, w jakim rejonie Polski się znajdujemy. Każde centrum posiada stany magazynowe, aktualizowane są tak średnio 3 razy w ciągu dnia, ponieważ to też się bardzo szybko potrafi zmieniać sytuacja stanów magazynowych. I trzeba kontrolować, monitorować. Jeżeli widzimy, że ta kropelka jest mocno czerwona, no to wtedy możemy sobie spokojnie odpocząć kilka dni, poczekać do tego czasu, kiedy zobaczymy, że te zapasy topnieją. Wtedy robimy ten pierwszy krok, bierzemy dokument potwierdzający naszą tożsamość, pijemy dodatkowo 2 litry płynów więcej niż przeciętnie. Lekkostrawne śniadanko sobie jemy, w ogóle staramy się już lekkostrawną i kolację najlepiej zjeść poprzedniego dnia i tak dalej. Pamiętajmy, że krwi nie oddajemy nigdy nadto, trzeba z jakiś posiłek zjeść i wtedy reagujemy, czyli monitorujemy na bieżąco stany magazynowe i reagujemy, kiedy jest potrzeba.
1: Tutaj też jednak niektórzy zaznaczają, że krew, ta, która płynie w żyłach Damiana, jest no właśnie szczególnie cenna, tak jak ja to wcześniej też określałem, czyli 0 RH minus, bowiem ją można przetoczyć praktycznie każdemu, ale Damian jest tym najbardziej, można to określić, poszkodowanym tutaj w tej sytuacji.
0: Tak, jest to taka krew, że tak powiem, można powiedzieć pierwszego rzutu. Jeżeli mamy uraz wielonarządowy i do szpitala wiezie poszkodowanego, to wtedy oni nie są w stanie oznaczyć w karetce mu tej grupy krwi, a jeżeli jest to coś pilnego, od razu wjeżdża na salę operacyjną, to wtedy toczona jest właśnie ta 0 RH minus.
1: Damian, a jak to jest w ogóle z tatuażami? Bo Damian, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale Damian ma pokaźną liczbę tatuaży, którą widzę tutaj na przedramionach.
2: Ponad 20.
1: Ponad 20 już. Tak. Pierwszy tutaj się chwalił poza anteną, był klucz basowy. Jak to jest z oddawaniem krwi w przypadku posiadania tatuaży?
2: No musi być odstęp czasowy, nie pamiętam dokładnie ile.
0: 4 miesiące.
2: 4 miesiące. I ostatni tatuaż robiłem 2 chyba lata temu, ale zawsze o tym odstępie czasowym pamiętałem. Zresztą zanim oddasz krew, to wypełniasz ankietę, gdzie są szczegółowe pytania, masz spotkanie z lekarzem. Nie ma takiej możliwości, że po prostu wchodzisz do gabinetu i oddajesz krew. To jest odpowiednie spotkanie i przygotowanie. I to, o czym wspomniał Michał, trzeba się odpowiednio nawodnić, porządnie wyspać, zjeść konkretne śniadanie. Bo jednak idziesz oddać coś bardzo cennego i żeby jednak udało się to pobieranie krwi. Więc ja o tym wszystkim pamiętam i też ważna rzecz a propos wakacji. Można sobie tak ustawić ten czas, że oddasz tę krew i wyjedziesz na wakacje. To nie jest tak, że masz wtedy bana na wyjazd i w ogóle leżysz przez miesiąc w łóżku i cierpisz i w ogóle nie masz siły, bo oddałeś krew. Ja co prawda ustawowo dostaję 2 dni wolnego, gdy oddaję krew, ale pamiętam, że przy ostatnim oddawaniu krwi nagrywałem teledysk jeszcze przy okazji, a wieczorem poprowadziłem audycję i znakomicie się czułem, więc oczywiście ten organizm troszeczkę jest osłabiony i potrzebuje tego czasu, ale uwierzcie mi, że naprawdę można wyjechać na wakacje i spędzać normalnie czas, a oddawanie krwi to jest naprawdę kilkanaście minut. I w ogóle towarzystwo, które pamiętam i w krwiobusie, czy też w RCKiK-u, to są tak fajni ludzie, je zabawni, że trochę szkoda stamtąd wychodzić, wiesz? Więc gdyby można było oddawać więcej niż 450 ml, to wierz mi, że jednego dnia
1: zrobiłbyś to.
2: Te 2 litry byś oddał.
1: O oddawaniu krwi opowiadali Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzięki serdeczne, Michale.
0: Dziękuję ślicznie.
1: I Damian Sikorski, nasz redakcyjny kolega, dziennikarz Czwórki. Dzięki, Damian.
2: Dziękuję.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
4: Czwórka Online.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: De La Soul na dobry początek dnia, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Wtorek, 14 lipca, zapowiada się jak dobrze skomponowana wakacyjna playlista. Będzie trochę słońca, odrobina chmur i kilka pogodowych remiksów. W Warszawie termometry pokażą około 26 stopni. Słońce będzie próbowało zdominować scenę, ale po południu mogą pojawić się przelotne opady, więc parasol warto potraktować jak ubezpieczenie. Lepiej mieć, nie używać, niż odwrotnie. We Wrocławiu zrobi się naprawdę letnio, ciepło, przyjemnie i idealnie na spacer. No a nad morzem, czyli w Gdańsku, klasyka gatunku, około 20 stopni, trochę chmur, trochę słońca i lekki wiatr, no to jest taka pogoda, która mówi bluza do plecaka, ale okulary przeciwsłoneczne też się przydadzą.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu.

0: produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Po reklamie.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: 5 minut po godzinie 7 na antenie czwórki zaczynamy poranek.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jeżeli właśnie zastanawiacie się, czy to już pora wstać, czy jednak jeszcze raz udawać, że budzik nie istnieje, no to mamy złą wiadomość. Dzień już wystartował, ale mamy też za to dobrą wiadomość. Nie musicie zaczynać go sami, no bo my jesteśmy i będziemy razem z wami przez najbliższe godziny. Przez najbliższe godziny będziemy z wami i postaramy się sprawić, że kawa będzie wam lepiej smakowała, a droga do pracy będzie po prostu mijała szybciej, będzie po prostu przyjemniejsza. Zapnijcie pasy, poprawcie słuchawki, podgłośnijcie nieco wasze głośniki, dolejcie kawy albo herbaty, no i ruszamy, bo to jest poranek, w którym jedyną rzeczą, której nie warto odkładać na później, jest dobry nastrój i dobry humor.

0: like this.
1: 13 minut po godzinie 7. Zaczynamy nowy dzień.
2: Poranek czwórki.
1: No i obiecałam wam, że dzisiaj będzie lekko, łatwo, przyjemnie i mam nadzieję, że tak będzie do godziny 10, ale też mam dzisiaj dla was naprawdę trudne pytanie. Sama trochę kminię nad tym już od jakiegoś czasu, również na przykład o poranku, robiąc sobie moją ukochaną poranną kawę. W ogóle bez tego oczywiście nie zaczyna się żaden dzień i nawet jak wstaję bardzo wcześnie, żeby tutaj przyjechać na godzinę 7, to i tak muszę wstać wcześniej, żeby móc sobie zrobić tę kawę i móc ją wypić w łóżku. No po prostu mam taki rytuał, po prostu kawa zawsze musi być wypita w łóżku, koniec, kropka, więc potrzebuję to dodatkowego czasu. Ale nie o tym miało być. Miało być trudne pytanie dzisiaj o poranku do was. No i tak właśnie będzie. Bo chciałam was zapytać o rzeczy, które tak naprawdę was kręcą, ale których nie da się kupić za pieniądze. No bo są takie rzeczy w życiu. Wiecie, no kupić za pieniądze można naprawdę bardzo dużo, ale to nie zawsze przynosi nam jakąś wielką satysfakcję. No daje na przykład na moment jakąś tam przyjemność, ale potem szybko o tym zapominamy. Ale są takie rzeczy w życiu, które są dla nas ważne, które są cenne, a których nie da się kupić za żadne pieniądze. No i ja na przykład mam takie rzeczy i dzisiaj wam o kilku opowiem. Jedną z takich rzeczy są, uwaga, mięśnie. Karnet na siłownię można sobie oczywiście kupić. Można sobie kupić trening z trenerem, ale samych mięśni nie da się kupić za żadne pieniądze. Trzeba je wypracować seria po serii, dzień po dniu, trening po treningu i nikt tego za was nie zrobi. Nie da się tego kupić nawet za miliony monet. Na to tabletki jeszcze nie wymyślili, więc to jest jedna z tych rzeczy, które mnie kręcą. Jak widzę u kogoś wypracowaną taką, wiecie, własną muskulaturę, to myślę sobie, wow, to jest naprawdę cenne. Drugą z takich rzeczy, które naprawdę mnie kręcą, naprawdę doceniam, a nie da się tego kupić za żadne pieniądze, to jest prawdziwe zaufanie. No bo wiecie, można kupić drogi prezent, ale nie można kupić tego, że ktoś będzie przy tobie wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujesz. Zaufania nie da się kupić za żadne pieniądze, trzeba to sobie wypracować i wiadomo, że zaufanie wypracowuje się długo. No nie da się tego zrobić w jeden albo dwa dni, tylko trzeba na to naprawdę ciężko pracować i nie da się tego zrobić za żadne pieniądze świata. Jakie są rzeczy, które was kręcą, a których nie da się kupić za żadne pieniądze? Jestem bardzo ciekawa. 22, kierunkowy do Warszawy, 645-2100. Obiecuję, że za moment będzie coś lekkiego. Podam może fajny przepis na miłą kawkę. Co wy na to? No to zostańcie razem z nami, za moment wracamy.

0: 19 minut po godzinie 7 to poranek w czwórce. Obiecałam, że podam przepis na pyszną kawkę i to będzie tak zwana surf kawka, więc lecę szybko z tym przepisem. Bierzecie zmurszałego bananka. Wiecie, taki po prostu on już musi być prawie brązowy i w ogóle nie wiecie, co macie z nim zrobić. To on do tej kawki, tak zwanej surf kawki, przyda się na maksa. Surf kawka dlatego, że ostatnio byłam nad morzem, na Helu. Ja lubię takie surferskie klimaty. Wiecie, mi nie przeszkadza, że mogę chodzić w bluzie, w czapce, ale jak po prostu popatrzę sobie na surferów, popatrzę sobie na kajdy, to od razu mi się lepiej robi. Dobra, wracamy do surf kawki. Bierzecie zmurszałego brązowego bananka, wrzucacie go do miksera. Do tego dodajecie małą łyżkę gorzkiego kakao. I jak macie czas, to wstawiacie do lodówki tę miksturę. Jeżeli nie, to po prostu dolewacie małą kawkę i do tego wasze ulubione mleko. No i po prostu dzień macie zrobiony. Bananowa surf kawka, przepis ode mnie, voilà, naprawdę zrobi wam dzień. A tymczasem wracamy jeszcze do mojego trudnego pytania o poranku, czyli pytanie o rzeczy, które naprawdę was kręcą, a których nie da się kupić za żadne pieniądze. I zadzwonił do nas Maciek. Maćku, dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dobry, Kasia, cześć, cześć, dzień dobry.
0: No, miło cię słyszeć. Cieszę się, że odpowiesz mi na pytanie, czy masz takie rzeczy w życiu, które naprawdę cenisz? One cię kręcą, one stanowią dla ciebie jakąś wartość, ale nie ma takiej opcji, żeby kupić je za miliony monet. Co to jest za rzecz?
1: Wiesz co, znaczy ja tak trochę można powiedzieć bardziej globalnie powiem, bo nawet miałem niedawno rozmowę z takim moim bardzo dobrym kolegą na temat tego, co nam sprawia największą radość. I ja mam tak, że mi sprawia bardzo dużą radość i to mnie kręci, takie poczucie dobrze zrobionej roboty. I to w różnych aspektach, nie? Może to być właśnie dobrze przygotowana kawa na przykład, ale także na przykład się czegoś tam uczę, nie? I nie wiem za bardzo jak i za którymś razem mi na przykład coś wychodzi, nie wiem, jak miałem kiedyś, pamiętam, że taki trudny projekt w robocie, o Jezus, tam taki no ciężko to szło, ciężko i taki byłem załamany, ale potem jak mi to wyszło i naprawdę bardzo fajnie w zespole, żeśmy wtedy popracowali, zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i jak tak z dystansem dzień później, nie? Pomyślałem sobie, kurczę, Maciej, ale ty jesteś kozak, ogarnąłeś to super, nie? I to takie jest, wiesz, i to mnie strasznie, strasznie mi się to podoba, że czasami mam takie poczucie dobrze czegoś zrobię, dobrze coś zrobionego i to jest to, co jak mam trudno na przykład znowu tam jakiś temat do ogarnięcia, pomyślę sobie, jak to ogarnę, dobrze to ogarnę, to będę znowu taki zadowolony. To mnie tak trochę nakręca, nie?
0: No, ja cię doskonale rozumiem.
1: Nie zawsze się udaje, wiesz, nie?
0: No wiadomo.
1: Nie zawsze się udaje, tak? Bo to takie, że...
0: No życie.
1: Nie ten, ale jak... No, ale jak jest nawet też tak jak ten trening, nie? No masz jakieś postanowienie, że chcesz schudnąć, nie wiem, chcesz zrobić masę mięśniową. I to właśnie, no ja mówię tak globalnie, nie? I samemu to zrobisz, nie, że jakimiś pójdziesz skrótami, nie wiem, właśnie, że a pójdziesz kupić sobie, nie wiem, tam... Też nie, kupić, to, tego się nie kupi, nie?
0: Tego się nie kupi. Mięśnia nie da się kupić, ale rozumiem też, że tego procesu, o którym ty mówisz, też się nie da kupić. Tak jest na przykład często z rzeczami, których uczymy się od zera, tak? Mamy ochotę się czegoś nowego w życiu nauczyć, zaczynamy to robić, jest oczywiście trudno, wkładamy w to dużo takiej swojej pracy i ja teraz nie mówię o takiej pracy, za którą jest jakieś wynagrodzenie, tylko po prostu wkładamy pracę w coś, żeby się czegoś, dla siebie, żeby się czegoś nauczyć. Ja też na maksa to

0: doceniam i to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo cenię, a których nie da się kupić za żadne pieniądze.
1: Kurs językowy, nie?
0: Zapłacić
1: za kurs językowy, ale się sam języka nie nauczysz.
0: No musisz po prostu do tego przysiąść, włożyć tę pracę, żeby się rzeczywiście tego nauczyć. Maćku, dziękuję ci bardzo, że zadzwoniłeś do nas o poranku.
1: Super, siema Kasia, wszystkiego dobrego, zróbka i uśmiechu na co dzień.
0: Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Wracając do rzeczy, które naprawdę mnie kręcą, a których nie da się kupić za żadne pieniądze, to ja mam na przykład też na swojej liście, uwaga, takie uczucie, kiedy spotykasz w swoim życiu, w jakimś po prostu, w jakiejś chwili osobę i właściwie po pierwszych trzech zdaniach rozmawiacie tak, jakbyście znali się od 100 lat. No tego się nie da zamówić z dostawą na jutro, tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Po prostu nagle spotykacie człowieka, z którym meczujecie w taki niezwykły sposób. Zaczynacie nadawać na jednej fali. I to jest takie uczucie, które zdarza się moim zdaniem bardzo rzadko w życiu. Trzeba umieć to wychwycić, docenić na maksa i nie da się tego kupić za żadne pieniądze. Dzisiaj mówimy o rzeczach, które naprawdę nas kręcą, a których nie da się kupić za żadne pieniądze świata.

0: 29 minut pozostało do godziny 8, to poranek czwórki, a w nim dzisiaj pytam o rzeczy, które naprawdę was kręcą, które mają dla was jakąś wartość, a których nie da się kupić za pieniądze. Dla mnie taką rzeczą kolejną jest dobra reputacja, no bo buduje się ją latami, a stracić można tak naprawdę w kilka minut. No i nie ma takiej karty premium, nie ma karty złotej, kredytowej, platynowej, która pozwala to wszystko jakoś błyskawicznie odkupić. Reputację buduje się latami, trzeba na to ciężko zapracować i nie da się tego kupić za żadne dolary świata. Jeżeli macie takie rzeczy, które was kręcą, a których nie da się kupić za pieniądze, no to 22 kierunkowe do Warszawy 645-2100. Cały czas czekam na wasze telefony. A przy okazji przypominam o tym, że u nas trwa polowanie na walizki i tego też się nie da kupić za miliony monet. Trzeba po prostu upolować.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wy już pewnie trochę znacie tę zabawę, bo my przez cały dzień wspólnie pakujemy walizki, w walizkę jedną, którą wy możecie zgarnąć. Dokładamy w poranku zawsze pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No i waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość, a wieczorem, no oczywiście czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy tę walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i jeżeli wasza pamięć jest lepsza niż umiejętność pakowania na wakacje, no to ta nagroda może trafić do was. Takie są zasady tego konkursu. Za moment do naszej walizki wpakujemy pierwszy przedmiot.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8. Dzisiaj pytam was o rzeczy, które są cenne, które są ważne, które was kręcą, a nie można ich kupić za pieniądze. Tomasz do nas zadzwonił, ale niestety stracił zasięg i w związku z tym nie usłyszymy go na antenie, ale zdążył powiedzieć, że dla niego taką rzeczą jest dobre serce. No i to jest prawda, dobrego serca nie da się kupić. To jest, tak sobie myślę, może Tomasz ma jakąś inną teorię na ten temat, ale jednak jest to efekt ciężkiej pracy nad sobą. To trzeba mocno wypracować. Nad tym trzeba się naprawdę mocno, trzeba się bardzo postarać, żeby mieć dobre serce. To jest praca wewnętrzna, więc zgadzam się z tym w 100%. Nie da się dobrego serca kupić za pieniądze. Po prostu. A jak spotkacie w swoim życiu osobę, która ma dobre serce, to po prostu docencie ją i po prostu, żeby to jakoś was nie ominęło. Takich ludzi po prostu warto mieć wokół siebie. 22 kierunkowo do Warszawy, 645-2100. To numer dla tych, którzy chcą się podzielić rzeczą, która jest cenna dla nich, a której nie da się kupić za żadne dolary świata. Tak sobie dzisiaj o tym rozmawiamy, ale też przy okazji przypominam, że mamy konkurs.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No wakacje to oczywiście czas pakowania walizek. Jedni zabierają do tych walizek to, co niezbędne. Inni potrafią zapakować tam pół domu, niezależnie od tego, na jak długo jadą. My postawiliśmy na trzecią opcję. Do naszej walizki każdego dnia trafiają tylko 4 przedmioty, ale za to nieprzypadkowe. Wszystkie związane są z jednym tematem. Jaki to temat i jaki przedmiot tam wyląduje, no to przekonacie się już teraz.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Dzisiaj do walizki wkładamy, uwaga, to będzie pierwszy przedmiot i jest to ręcznik. I od razu mówię, ta walizka to będzie walizka basenowa. I jeden przedmiot już tam jest, włożyliśmy go po ranku, następne pojawią się w kolejnych audycjach, a wy po prostu musicie słuchać czwórki przez cały dzień, żeby wiedzieć, co tam zostało wpakowane i żeby to rozpakować pod koniec dnia. Wtedy otworzymy naszą walizkę, no i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, no to być może walizka absolutnie cudowna może powędrować w wasze ręce.

0: 13 minut pozostało do godziny 8, czego nie możecie sobie kupić, nawet jeżeli jesteście milionerami. No moim zdaniem nie można sobie kupić jeszcze dobrego snu. Można mieć najdroższy materac, można mieć ultra drogą pościel, można mieć poduszkę z kosmicznej pianki, zasłony zaciemniające, a i tak dobrego snu po prostu nie da się kupić. Trzeba po prostu o niego zadbać. Tego nie da się kupić za pieniądze. Dzisiaj o to was pytam na antenie czwórki. No ale też mam dla was coś dobrego, coś, co może odmieni wasze życie. Nie da się tego kupić za miliony monet. Można ewentualnie trochę temu pomóc. Jeżeli szukacie nowej zajawki albo sposobu na relaks i odpoczynek, no to może spróbujecie taftingu. O technice, dzięki której możecie utkać makatkę albo nawet dywan. Kubie Jamroskowi opowiedziała prekursorka taftingu w Polsce, czyli Dominika Owsianko.
1: Tafting jakby sam w sobie jest taką techniką właśnie tekstylną, bo mamy tak ramę, na której jest nabity materiał i my mamy pistolet, do którego zaprzęgamy sobie właśnie włóczkę i tutaj jest taka fajna rzecz, że nie ma żadnej potrzeby posiadania zdolności plastycznych, bo my te wszystkie wzory odbijamy sobie z rzutnika.
2: Jest rama, jest materiał, jest pistolet i teraz co się z tym pistoletem robi? Wspomniałaś, że dużo wełny, tam trzeba dużo włóczki.
1: Bardzo dużo, idzie jak woda, bo to naprawdę są kilometry włóczki. No i mamy nasz projekt, bierzemy pistolet i my tworzymy ten wzór właśnie, lecimy prostymi liniami. To jest tak medytacyjne zajęcie, jest to troszkę fizyczne, no bo to jest ciężkie. Kilo 300 waży taki pistolet, ale o tym się kompletnie nie myśli, bo to jest tak dopaminogenerujące po prostu, że nagle powstaje tak szybko coś i to jest mocno wkręcające też.
0: Dopaminogenerujące. Ładne słowo o poranku. No właśnie takie cuda taftingowe powstają pod pistoletem, bo do tego takie urządzenie jest właśnie potrzebne. Dominiki Owsianko, która jest mistrzynią taftingowania. Można się od niej sporo nauczyć, można nauczyć się od niej właśnie tej techniki, no ale myślę, że takich osób jak ona jest zdecydowanie więcej w Polsce. Jeśli szukacie nowej zajawki, to tafting być może jest dla was.

0: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
1: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
0: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: To thank you very much. A na zegarach 8.
1: Pogoda.
0: Pogoda dzisiaj naprawdę bardzo przyjemna. W Krakowie około 27 stopni i bardzo miłe lato. To dzień, kiedy kawa najlepiej będzie smakowała na rynku, a cień pod drzewem stanie się chyba najbardziej luksusowym adresem w mieście. W Poznaniu około 24-25 stopni. Będzie ciepło, chwilami bardziej pochmurno, ale bez większych dramatów. Pogoda raczej nie pokrzyżuje wam tam planów. Szczecin z kolei postawi na nieco niższe temperatury, około 22 stopni i przyjemny wiatr. Idealnie dla tych, którzy twierdzą, że 25 stopni to już dla nich za gorąco. Reszta pewnie i tak założy krótkie spodenki, no bo w końcu mamy lipiec.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu Wrosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
13: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: 6 minut po godzinie 8 zaczynamy nowy dzień.
2: To jest audycja Poranek Czwórki.
3: Poranek Czwórki.
1: Dzień dobry, jeżeli właśnie rozmawiacie z ekspresem do kawy bardziej niż z ludźmi, to znaczy, że wszystko zgodnie z planem, tak? To jest ten czas, to jest ten moment o poranku, kiedy można sobie na to pozwolić. Ja mam w ogóle taką zasadę, że ja generalnie nie rozmawiam z moimi członkami rodziny na żadne tematy, dopóki nie wypiję tej pierwszej kawy. Po pierwszej kawie możemy rozmawiać na wszystkie tematy, omawiać cały dzień, ale przed wypiciem tej pierwszej filiżanki po prostu proszę o to, żeby nikt nic do mnie nie mówił, więc jesteście w odpowiednim momencie dnia, jeżeli właśnie wstaliście i teraz stoicie naprzeciwko ekspresu do kawy i tej pierwszej kawy jeszcze nie było, ona dopiero się robi, więc to jest czas ciszy i spokoju. No my w każdym razie jesteśmy już na nogach, muzyka też, więc jedyne, co musicie zrobić, to zostać razem z nami. Przez najbliższe godziny będzie lekko, zabawnie, no i też bez żadnych sprawdzianów z życia. Obiecujemy. Lecimy, bo dzień nie rozkręci się sam.

Wtorek z Opi Purlino na antenie czwórki to już za nami 14 minut po godzinie 8, a my za moment będziemy na chwilę zaglądać do mediów społecznościowych i będziemy mówić, uwaga, o zdjęciach profilowych. No, są osoby, które zmieniają zdjęcia profilowe częściej niż tapetę w telefonie. Wakacje, pyk, nowe zdjęcie. Święta, no to dawaj, wrzucamy nowe zdjęcie. Pies spojrzał wyjątkowo fotogenicznie, no to czas na kolejną aktualizację. No, ale są też tacy, których profil wygląda dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy modne były selfie robione z góry, albo kiedy wszyscy grali w Farmville. Ja grałam. Mój rolnik nie miał łatwo w Farmville. Naprawdę byłam w to dobra i po prostu kosiłam tam takie plony, że hej. Ale moje selfie chyba na Facebooku pochodzi mniej więcej z tamtych czasów. Co właściwie mówi o nas zdjęcie profilowe sprzed 5, 10, a czasem nawet 15 lat? Czy to oznaka sentymentu, wygody, braku czasu, czy może po prostu sygnał, że media społecznościowe przestały być centrum naszego życia? O to będziemy pytać za moment. Ten temat będziemy poruszać za chwilę.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Teraz w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: 22 minuty po godzinie 8 zaczynamy nowy dzień z uśmiechem.
1: Poranek czwórki.
0: I zaglądamy do mediów społecznościowych i zaczynamy się przyglądać waszym zdjęciom profilowym. Co właściwie mówią na zdjęcie profilowe sprzed 5, 10, a czasem nawet 15 lat? Czy to jest oznaka jakiegoś sentymentu, wygody, braku czasu, czy po prostu sygnał, że media społecznościowe przestały być dla nas istotne oraz ważne? No i dzisiaj z tym trudnym pytaniem i z przyglądaniem się zdjęciom profilowym postanowiła zmierzyć się Weronika Puszkar, która jak tylko weszła do studia, to zapytała: a ty jakie masz zdjęcie profilowe na Facebooku? Ja już powiedziałam, ja mam takie, wiesz, sprzed 12 lat, no to z czasów, kiedy grałam w Farmville, wiesz.
2: To ja nie wiem, co wtedy grałam, ale jestem w tej samej sytuacji, bo nawet sobie sprawdziłam i mam z 2012 roku i pamiętam, że jeszcze jak te pierwsze lata mijały, od kiedy to zdjęcie wrzuciłam, no to jeszcze co jakiś czas się mnie ktoś pytał: ej, dlaczego ty nie zmienisz sobie tego zdjęcia profilowego? Przecież to już jest, w ogóle inaczej wyglądasz. Zresztą to jest, no, takie nieaktualne zdjęcie, wszyscy zmieniają, no i w ogóle dlaczego? I w sumie nie wiem dlaczego. No, ja uważam, że mi się po prostu nie chciało tego zdjęcia zmieniać, ale może gdyby jakiś psycholog wziął to na warsztat, no to wyszłoby, o co chodzi i dlaczego tych zdjęć nie zmieniamy. Ja sobie też myślę, że no, skrajnie zmieniło się to, jak my korzystamy z mediów społecznościowych, bo ja pamiętam, że miałam już takie sytuacje w życiu, że myślałam sobie o tym, że może zmienić to zdjęcie, no ale potem już okazywało się, bo to chodzi o zdjęcie na

0: Facebooku, że właściwie z tej platformy już mało kto korzysta tak aktywnie, że już wszyscy przerzucili się na tego Instagrama, na tego TikToka. No to co, ja teraz wrzucę nowe zdjęcie, no i tak dziwnie, no to będzie oznaczało, że ja w sumie jestem daleko w tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek trendy, że zaraz dostanę jakieś 5 lajków, tak jak na początku w ogóle istnienia różnych platform, później to już każdy dostawał po 100, po 200 i to było wtedy dużo. No więc no, później to już się mijało z celem, żeby to zdjęcie zmieniać. No, ale jeżeli chodzi o to, co mówią o tym eksperci, no bo teraz psychologowie się tym zajęli, właściwie konkretnie jedna psycholożka, Ruth Guest, która specjalizuje się w takiej cyberpsychologii i w takim analizowaniu zachowania ludzi w internecie. No i ona ma dwie teorie. Jedna z nich głosi, no i to jest taka pozytywna teoria, no że ludzie, którzy rzadko zmieniają zdjęcia profilowe na mediach społecznościowych, są bardzo pewni siebie i oni nie potrzebują tego, żeby za każdym razem chwalić się, że coś zmienili w swoim wyglądzie, że nie potrzebują tych wszystkich lajków, że no w ogóle nie są z tym jakoś związani, że no to zdjęcie no to po prostu jest, bo wypada mieć, albo czasami tam jest taka opcja, żeby właściwie chyba mieć puste miejsce i to też nikomu nie przeszkadza. No więc jest taka pozytywna teoria. No i w sumie tak sobie myślę, że no może mieć to coś, może być prawdziwe, że nas to totalnie nie interesuje, że później zresztą pojawia się już tyle tych profili w innych mediach społecznościowych, że my za tym też nie nadążamy, że właściwie no, w każdym medium trzeba byłoby co jakiś czas to zdjęcie aktualizować, więc nie ma to żadnego sensu. Ale jest też druga teoria i o tej drugiej teorii też za chwilę porozmawiamy. No i ta druga to już będzie trochę mniej optymistyczna.
1: No, Weronika Puszkar dzisiaj przygląda się zdjęciom profilowym, głównie na Facebooku, no ale zdjęcia profilowe to także zdjęcia na Instagramie.
0: Też... Tak, ale my też o tym już trochę sobie tak mówiłyśmy poza mikrofonem, że tam masz to zdjęcie profilowe na Instagramie, ale ono się tak nie wyświetla.
1: No tak, i też jak je zmienisz, to też inni nie dostają tej informacji, że to zdjęcie zostało zmienione. No, na Facebooku jednak jest cały czas tak, że jak zmienisz to profilowe, to wszyscy dostają informację, a zmieniła zdjęcie profilowe. I wtedy wszyscy zaczynają się zastanawiać, no co, ona nie ma co robić w życiu, tylko po prostu zdjęcie profilowe zmienia.
0: No i dostajesz lajki albo tam inne
1: albo
0: reakcje.
1: Nie, no bo no, teraz...
0: Albo nie dostajesz. Ale na Instagramie nie ma takiej opcji, więc to zmienianie zdjęcia wydaje mi się, że jest takie bardziej bezpieczne, takie
1: badania
0: komfortowe.
1: Psychologów też pokazują, że zdjęcie profilowe jest jednym z pierwszych elementów, na podstawie których wyrabiamy sobie opinię o drugiej osobie. Nie wiem, czy to jest prawda. Często w zaledwie kilka sekund. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii wykazali, że sposób, w jaki prezentujemy się w mediach społecznościowych, może odzwierciedlać cechy osobowości.
0: No to jest ciekawe. No, mogłabym sobie coś pomyśleć o jakiejś osobie na podstawie zdjęcia profilowego, ale gdyby to była osoba, której kompletnie nie znam.
1: Mnie w ogóle nie widać na tych zdjęciach profilowych, więc nie wiem, co inni mogą sobie pomyśleć na mój temat na podstawie tego zdjęcia.
0: No ale ja też mam takie zdjęcie, że tam jest trochę mojej twarzy, trochę jakiegoś kubka. No pamiętam, że ja wtedy byłam w ogóle na wycieczce w Nałęczowie i wrzuciłam jakieś zdjęcie.
1: Ale jakie piękne wspomnienia w związku z tym masz związane. Zdjęciom profilowym dzisiaj się przyglądamy na Facebooku oraz na Instagramie. Co tak naprawdę te zdjęcia profilowe o nas mówią, o tym dzisiaj rozmawiam z Weroniką Puszkar. Za moment wracamy.

0: Na zegarach 8:30 to jest poranek czwórki, a my dzisiaj zaglądamy do mediów społecznościowych i przyglądamy się zdjęciom profilowym. Sprawdzamy, czy zdjęcie profilowe może zdradzać coś o naszej osobowości, dlaczego jedni aktualizują je regularnie, a inni nie ruszają od dekady.
1: Ale też tak jest, myślę sobie, że my nawet jeżeli komuś nie skomentujemy tego bezpośrednio, no to zastanawiamy się, czy ktoś o tym zdjęciu i tak nie rozmawia. I też może przez to
0: czasami nie podoszą media zdjęcia społecznościowe, żeby inni o nas gadali.
1: No może i tak.
0: To chyba trochę na tym polega, nie? To jest taka pożywka trochę. Tak, rzucę im to zdjęcie, a niech gadają, a niech mówią.
1: Z jednej strony chcemy, ale z drugiej strony, no tak, no nie wiem, no może są osoby takie i takie, które chcą, żeby cokolwiek o nich mówili, a z drugiej strony ci, którym to przeszkadza albo no mają gdzieś to później z tyłu głowy i myślą nad tym, zastanawiają się. I tak sobie jeszcze myślałam o tym, że to jak zmieniamy korzystamy dzisiaj z mediów społecznościowych, wygląda zupełnie inaczej niż nawet kilka lat temu, no bo poza tym, że kiedyś częściej w ogóle aktualizowaliśmy te zdjęcia, jeżeli już byliśmy w tej grupie, która to robi, no to jeszcze wrzucaliśmy różnego rodzaju posty, częściej niż dzisiaj, albo wrzucaliśmy jakieś teledyski, jakieś piosenki, jakieś cytaty z tych piosenek, no to też świadczyło o tym, jaki mamy nastrój. Podświadomie chyba chcieliśmy, żeby ktoś to, albo nie podświadomie, robiliśmy to już w ogóle celowo, że chcieliśmy, żeby ktoś to przeczytał, żeby wiedział, co w danej chwili sobie myślimy, co robimy i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o to wrzucanie, o zmienianie zdjęć profilowych, no to wcześniej powiedziałam o tej koncepcji, która zakłada, że my po prostu jesteśmy pewni siebie i nas nie interesuje to, co ktoś o nas myśli i nie przywiązujemy się do tego, nie chcemy się chwalić i tak dalej, więc to jest ta pozytywna koncepcja, o której mówi ta psycholożka Ruth Guest. Ale jest też druga strona medalu i no już ona jest nieco gorsza, no bo ona mówi, że my wcale nie jesteśmy tacy pewni siebie, tylko że my chcemy się odciąć emocjonalnie i że jakoś bardzo mało wysiłku wkładamy w to, jak przedstawiamy siebie, że w ogóle nam nie zależy na podtrzymywaniu kontaktu z innymi ludźmi i dlatego my tego zdjęcia nie wrzucamy. I to najczęściej się dzieje, kiedy my czujemy się już tacy wypaleni, jesteśmy trochę smutni, więc nam już nie zależy. No i to już jest takie negatywne, no bo skoro nam nie zależy, no to coś jest z nami nie tak.
0: Że już... No to jest ciekawa teoria, bo być może niektórzy w ogóle tego nie ruszają i w ogóle się tym nie interesują, dlatego że mają swoje bogate życie towarzyskie w realu i po prostu nie potrzebują takiej atencji też w mediach społecznościowych i po prostu nie czują potrzeby ani wrzucania tam jakichś zdjęć, ani właśnie zmieniania tych zdjęć profilowych, które jakoś tam zwracają uwagę innych.
1: No tak. No a z drugiej strony są osoby, które wrzucają jeszcze jak za dawnych czasów jakieś 70 zdjęć, powiedzmy, jak wrócą z jakiegoś wyjazdu i dostajesz nagle takie albumy. I
0: zaczynamy... A ja lubię sobie tak pooglądać czasami.
1: Nie, no fajnie jest tak czasami poprzyglądać i ty wiesz, każde zdjęcie praktycznie takie samo, ale przewijasz dalej.
0: Chcesz zobaczyć, jak co

0: tam kto widział, co można też zobaczyć na jego, co sfotografował, a na co zwrócił tak naprawdę uwagę. Ja się czasami śmieję i mówię do swoich znajomych, że jeżeli wrzucacie coś w media społecznościowe i myślicie, że nikt tego nie ogląda i nikogo to nie obchodzi, to ja mówię od razu, mnie obchodzi, wrzucajcie, mnie to interesuje, ja chcę zobaczyć, co u was słychać. Może też dlatego, że często mamy mniej czasu na te realne spotkania, no to gdzieś te media społecznościowe po prostu nam to rekompensują, choć oczywiście jest to no. Lepiej byłoby spotkać się ze znajomymi w realu i po prostu porozmawiać się z nimi, być może obejrzeć te zdjęcia na telefonie, a niekoniecznie w mediach społecznościowych. Badania też pokazują, że z wiekiem coraz rzadziej aktualizujemy zdjęcia profilowe. Dla wielu osób ten Facebook w ogóle przestał być takim miejscem codziennego dzielenia się życiem, a stał się po prostu takim internetowym albumem, kalendarzem urodzin.
1: No to trochę jak Instagram,
0: powiedz, że tak nie jest,
1: że kalendarz urodzin? To o co chodzi z tym?
0: No, że po prostu Facebook przypomina nam, kiedy ktoś ma urodziny. Gdyby nie Facebook, no to byśmy zapominali bardzo często o tym, że ktoś się świętuje, a Facebook nam uprzejmie o tym przypomina.
1: No niby tak, ale szczerze mówiąc, ja w ogóle rzadko już zaczęłam składać życzenia na podstawie tego, co mi tam wyskakuje na Facebooku. No bo jak mam kogoś bliższego, no i to i tak raczej pamiętam, więc... A kiedyś to się już składało te życzenia wszystkim. No i ja później się dziwiłam, że mi nikt nie zgłasza, a nie składa. I wiesz, jak się zbliżało do tych moich urodzin, to mówię, dobra...
0: Nie, usunę tę datę.
1: Usunę tę datę albo złożę jeszcze tam kilku osobom, żeby później też mieć trochę więcej na tej tablicy.
0: A, na zasadzie, że okej, ja sobie złożyłam, to może oni mi też... A jak mi nie złożą... No tak, ja akurat bardzo lubię składać życzenia na Facebooku i cieszę się, że Facebook w ogóle przypomina o urodzinach. Ja w ogóle lubię do kogoś zadzwonić, ale to tylko dlatego, że Facebook mi przypomina, że ktoś ma urodziny. Lubię sobie też przejrzeć, kto będzie miał urodziny za tam, nie wiem, 2, 3, 4 dni. Tak, no ja lubię zadzwonić do ludzi w urodziny. Mi się wydaje, że to już jest jakaś zanikająca w ogóle czynność.
1: Znaczy ja dzwonię, ale tylko do tych najbliższych, a do tych, o których urodzinach i tak nie pamiętałam i mi przypomniał Facebook, to i tak nie mam żadnego numeru telefonu.
0: Pogadały sobie dzisiaj o mediach społecznościowych, o Facebooku, o zdjęciach profilowych. Rozmawiałam z Weroniką Puszkar. Wielkie dzięki.
1: Dzięki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Ta-da! Zostaję razem z wami jeszcze do godziny 10 z dużą przyjemnością. Mam nadzieję, że kawka już wypita, że smakowała, że była dobra. Niezależnie od tego, jaką kawę pijecie, bo wiadomo, że każdy pije inną. Niby kawa to jest kawa, ale tych opcji naprawdę jest bardzo dużo. I co jest najlepsze? Każdy ma tę swoją ulubioną. Nie, wiadomo, że tam mamy ileś tych rodzajów kawek, ale każdy jakoś tak sobie ją indywidualizuje, że ta kawka, która jest na przykład zrobiona przez kogoś innego, gdzieś u kogoś innego w domu, to ona już nie smakuje tak jak ta w domu. No po prostu tak jest. Domowa kawka jest najlepszą kawką, powiedzmy sobie to szczerze. Dzisiaj w poranku, jak zresztą codziennie, opowiadamy wam o tym, czym żyje świat, co ciekawego się na świecie dzieje. I teraz na moment zajrzymy na plan zdjęciowy filmu, który dopiero powstaje, bo w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstają kolejne zdjęcia do filmu Kopernik. Oblicza nieznane. Projekt realizuje Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. No i bardzo ważnym elementem produkcji są wywiady z najlepszymi w kraju ekspertami od Mikołaja Kopernika. W filmie biorą udział

0: Aleksandra Popławska, Mariusz Drężek, Lech Dyblik, a także ponad 100 statystów. Zdjęcia kręcone były już w Strasburgu, w Krakowie oraz w Warszawie. Aktualnie ekipa pracuje w Toruniu i na zamku w Bierzgłowie. Kolejne plany to Warmia. To będzie historia o Koperniku, jakiego nie znamy, wyjaśnia reżyser i producent Sebastian Bartkowski.
1: Będzie podjętych kilka wątków, między innymi tajemnica jego portretu. Tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi.
2: Mariusz Drężek wystąpi w roli Kopernika.
3: Nikt nie żył w czasach Kopernika, więc są to nasze wyobrażenia o nim. Nie napinam się, że mamy tu ikoniczną postać do odegrania, tylko po prostu opowiedzieć o jego relacjach z innymi ludźmi wokół niego, którzy byli.
2: Aleksandra Popławska zagra Annę Schilling.
4: No właśnie, jak się wpisuje w Google, kochanka Kopernika, to wychodzi właśnie Anna Schilling, a jak się wpisuje gospodyni, też wychodzi Anna Schilling. Tutaj ze scenariusza bardziej wynika, że jest to gospodyni.
0: Premiera filmu Kopernik, oblicza nieznane, planowana jest w przyszłym roku w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, czyli 19 lutego, także na ten film jeszcze trochę poczekamy. To jest poranek czwórki, 15 minut pozostało do godziny 9. Jeżeli spieszycie teraz do pracy na godzinę 9, no to właśnie pozostało wam tego czasu już bardzo, bardzo niewiele. Ja przypominam, że w czwórce cały czas polujemy na walizki. To za chwilę więcej na ten temat, za moment wracamy.

0: 12 minut do godziny 9 pozostało. Wakacje to jest czas pakowania walizek i tak się składa, że akurat w czwórce możecie jedną zgarnąć.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Że czwórka jest na walizkach, to akurat jest prawda, bo my ciągle jesteśmy w jakichś rozjazdach. To tu, to tam.

0: To festiwal, to koncert, to jakieś fajne wydarzenie. My cały czas jesteśmy na walizkach. Wobec tego ten walizkowy konkurs jest jak najbardziej u nas we właściwym miejscu. Po prostu, powiedzmy sobie to szczerze. Przypominam, że zasady tego konkursu są bardzo proste. Przez cały dzień pakujemy walizkę. W poranku czwórki już zapakowaliśmy tam jeden przedmiot i dzisiaj wpakowaliśmy tam ręcznik, bo dzisiaj pakujemy walizkę basenową. No, ale w kolejnych audycjach pojawią się następne przedmioty, które zostaną wpakowane do tej walizeczki. A wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otworzymy naszą walizkę i sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, jeżeli będziecie nas słuchać przez cały dzień i kolekcjonować te przedmioty, to być może ta cudowna walizka będzie wasza.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć,

Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i

0: najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: To You Seek She's Mine, a na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wtorek zapowiada się bardzo przyjemnie, będzie trochę słońca, odrobina chmur, no i kilka pogodowych remiksów. W Warszawie termometry pokażą około 26 stopni. Słońce będzie próbowało gdzieś tam zdominować, ale po południu mogą pojawić się przelotne opady, więc parasol warto potraktować jak ubezpieczenie. We Wrocławiu zrobi się naprawdę letnio, ciepło, przyjemnie i idealnie na spacer. Nad morzem w Gdańsku klasyka gatunku, czyli około 20 stopni, trochę chmur, trochę słońca i lekki wiatr. To jest pogoda, która mówi nam, że bluzę warto zapakować do plecaka, ale okulary przeciwsłoneczne też jak najbardziej się przydadzą.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: 6 minut po godzinie 9 to będzie dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No dzień dobry, mam nadzieję, że poranek obszedł się z wami bardzo łagodnie. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście się obudzić, to spokojnie, od tego jesteśmy my. Kawa może działać z opóźnieniem, ale dobry humor postaramy się dostarczyć od razu. Przez najbliższą jeszcze godzinę budzimy ten dzień z uśmiechem, ciekawymi historiami, dobrą muzyką, no i odrobiną porannego chaosu, bo przecież idealne poranki zdarzają się głównie w reklamach, ale nie w życiu, come on, nie dajmy się wkręcić. Nieważne, czy jesteście już w drodze do pracy, na spacerze z psem, czy właśnie po raz trzeci przestawiacie budzik z myślą jeszcze 5 minut. To i tak bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Startujemy, niech to będzie dobry dzień, taki, po którym wieczorem pomyślicie, no dziś to się udało.

To The Roots, Don't Say Nothing na antenie czwórki, 13 minut po godzinie 9, a my za moment przeniesiemy się do Francji, bo 14 lipca to jest święto narodowe Francji, które upamiętnia wybuch Wielkiej Rewolucji oraz zdobycie Bastylii w 1789 roku. I nie, tej daty tak dobrze nie zapamiętałam z lekcji historii, po prostu sprawdziłam to dokładnie specjalnie.

Specjalnie dla Was. To jest dzień ustawowo wolny od pracy, hucznie obchodzony w całym kraju, w całej Francji. No ale z tej okazji my wybierzemy się w kulinarną podróż nad Sekwanę, bo my lubimy rozmawiać o jedzeniu, zwłaszcza o poranku. Zaczniemy od klasycznego śniadania i historii najsłynniejszego rogalika świata. No a potem sprawdzimy, co sprawia, że tamtejsza kuchnia zachwyca na całym świecie. Więc namawiam, nie kręćcie gałką, zostańcie razem z nami, bo będzie pysznie.

0: 21 minut po godzinie 9, a ja zabieram was do Francji.
1: Poranek czwórki.
0: Bo 14 dzień lipca to święto narodowe. Francji upamiętnia wybuch Wielkiej Rewolucji oraz zdobycie Bastylii w 1789 roku, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o datach, tylko będziemy mówić o jedzeniu, o francuskim jedzeniu i zaczniemy od śniadania. Bo czy naprawdę każdy Francuz rano je croissanta? Właściwie skąd wziął się ten najsłynniejszy rogalik świata i dlaczego wbrew nazwie jego historia wcale nie zaczyna się we Francji? Będzie też o bagietkach, będzie o serach, o maśle, o kawie i o tym, dlaczego francuski posiłek to coś więcej niż tylko jedzenie. I dzisiaj do rozmowy w związku z tym zaprosiłam Natalię Mentrak-Rudon, która jest dziennikarką kulinarną, ale także tłumaczką książki Bon Appetit, jak zjeść Francję. Bonjour, witam w czwórce.
2: Bonjour, bonjour, bardzo mi miło.
0: Miło cię spotkać. Czy dzisiaj o poranku jadłaś może croissanta?
2: Nie, ja nie jem za bardzo śniadań.
0: A, czyli śniadanie tak naprawdę jeszcze przed tobą, koło godziny 13, tak?
2: Coś takiego, bardziej brunch.
0: No ale Francuzi jedzą śniadania, no i jest taki stereotyp, że no właśnie, jedzą tego francuskiego rogalika, czy to jest jakiś mit?
2: Ja myślę, że zawsze kiedy mówimy, że wszyscy Włosi, Francuzi, Anglicy robią coś tam, to jest zawsze trochę mit, to jest zawsze trochę stereotyp, ale na pewno we Francji jest tak, że piekarni jest multum, że Francuzi faktycznie chodzą do tych piekarni swoich dobrych i kupują tam croissanty i bagietki, czasami nawet dwa razy dziennie, więc to jest na pewno jedno z najpopularniejszych śniadań, chociaż to nie jest tak, że zawsze tak było we Francji.
0: No a jak było kiedyś? Jak jeszcze może być inaczej? Jak może jeszcze inaczej wyglądać francuskie śniadanie?
2: To jest w ogóle bardzo fajna historia. Śniadanie we Francji nazywa się le petit déjeuner. Petit znaczy małe, a déjeuner to jest takie słowo jak angielskie breakfast, czyli odnosi się do przełamania postu. Tak? We break the fast. To tutaj rompre le jeûne. Czyli to przełamać
0: brzmi ekstra.
2: Post. Brzmi ekstra. Ale kiedyś pierwszym posiłkiem francuskim, jeszcze w XVII wieku, na początku XVIII wieku, było po prostu déjeuner. Ono nie było małe. I był to posiłek wytrawny, który składał się z pieczywa. To jeszcze też nie były croissanty i bagietki, bo jeszcze te techniki jeszcze nie istniały. Ale było to pieczywo, ser, wędlina, jakieś rzeczy z poprzedniego dnia. I dopiero XVIII wiek, kiedy zaczęto w klasach wyższych pić egzotyczne napoje, czyli kawę, czekoladę, zaczęto chadzać do kawiarni, w ogóle powstały kawiarnie. Kiedy powstały techniki nowe, pozwalające wypiekać croissanty czy bagietki i różne takie eleganckie, drobne francuskie wypieczki, które my bardzo dzisiaj z Francją i z francuskimi piekarniami kojarzymy, to wtedy zaczęto to jeść rano, jakby wypychać ten drugi

0: i posiłek taki wytrawny coraz później i później. I ten drugi to dalej jest déjeuner, a to malutkie coś rano to jest le petit déjeuner, czyli to malutkie śniadanko.
1: A jaka jest w ogóle historia croissanta? Bo gdzieś wyczytałam, że croissant wcale nie jest do końca taki francuski.
0: No nie jest i Francuzi oczywiście by mnie tutaj zastrzelili, ale croissant pochodzi z Austrii. Jego historia sięga wieku XVII i jest związana, legendy związane z powstaniem croissanta są związane z arabskim półksiężycem i z oblężeniem Wiednia przez Turków. Takie są legendy. W La Rousse Gastronomique na przykład możemy przeczytać, że w XVII wieku był taki piekarz w Wiedniu, który podczas oblężenia Turków w nocy już zajmował się wypiekaniem czegoś, no bo piekarze wiadomo pracują w środku nocy i usłyszał zbliżających się wrogów i zrobił raban, uchronił miasto przed zdobyciem przez wroga i w nagrodę dostał ekskluzywne takie prawo do wypiekania rogalika, który właśnie na cześć tego wydarzenia przybrał kształt arabskiego półksiężyca.
1: Ale wspaniała historia.
0: Piękna historia, ale co istotne, nie był to jeszcze rogalik taki, jaki dzisiaj znamy, bo to było takie ciastko drożdżowe. Ciastko drożdżowe, które w ogóle w tradycji niemieckiej jest, niemieckiej, austriackiej, środkowoeuropejskiej, jest obecne od czasów średniowiecza. Rogal drożdżowy. No my też mamy rogale drożdżowe, prawda? Natomiast croissant w tej wersji takiej listkowej, jaką mamy dzisiaj z ciasta, no, który my nazywamy właśnie francuskim, to jest połączenie tego kształtu, który został w wieku XIX przywieziony przez takiego słynnego, legendarnego austriackiego piekarza Augusta Zanga z technicznymi umiejętnościami francuskimi, które właśnie pozwoliły stworzyć listkową wersję.
1: Piękna historia croissanta. No i kto by teraz nie miał ochoty zjeść takiego świeżego, chrupiącego croissancika? Może być zwykły maślany, może być z czekoladą.
0: No chyba nie doczekam do tej 13, wiesz?
1: No
0: właśnie,
1: nie dziwię się. Z morelką też dobrze, z malinami. Pyszne. Za moment wracamy.

0: Natalia Mędra-Gruda dzisiaj jest razem z nami, dziennikarka kulinarna, ale także tłumaczka książki Bon Appetit, jak zjeść Francję. I my dzisiaj po prostu pożeramy tę Francję o poranku, robiąc sobie też smaka i wam na te croissanty. Nie miałam dzisiaj tego w planach. Dzisiaj planowałam bardzo zdrowo jeść, ale jak teraz rozmawiamy o tych croissantach, to już gdzieś w głowie kombinuję, gdzie by tutaj wyjść i po prostu kupić sobie takiego croissancika. Ale prawda jest taka, że po pierwsze croissant wcale nie jest do końca taki francuski i to przed chwilą wyjaśniliśmy wam, że tak naprawdę croissanty pochodzą z Austrii, tylko zostały przytulone przez Francuzów, nieco zmienione i mamy je teraz w takiej formie i ona uchodzi za francuską, ale tak do końca nie było. No ale w ogóle Francuzi słyną z miłości do pieczywa, no bo też nie tylko croissanty, ale także bagietki. Dlaczego w ogóle kupowanie świeżego pieczywa niemal codziennie jest tam takim rytuałem?
1: To jest w ogóle bardzo piękne we Francji, tak mi się wydaje, że bardzo się je świeżo i bardzo to jest istotne, żeby jedzenie, które się kupuje, było jak najświeższe i dość dobrej jakości. Oczywiście znowu to jest stereotyp, na pewno nie wszędzie tak jest, ale widać to na ulicach francuskich miast, że mamy co dwa kroki piekarnię i mamy co dwa kroki warzywniak. To bardzo duże na mnie wrażenie ostatnio zrobiło, kiedy we Francji byłam, że nie ma tam w zasadzie sklepów takich sieciowych, znaczy nie ma. Nie ma tak jak powiedzmy na warszawskich ulicach, gdzie mamy co chwila sklep jakiejś sieci, ale jest bardzo, bardzo dużo właśnie takich małych lokali z wysokiej jakości produktami i o tym powszechnie się mówi, że ze względu na różne polityki wprowadzane przez rządy francuskie, po prostu producenci żywności lokalnej są chronieni na różne sposoby i rolnicy są chronieni na różne sposoby. Dzięki temu właśnie i te pieczywka, i te warzywka, i te serki można rzeczywiście kupić w bardzo wielu miejscach.
0: No i też tutaj warto dodać, że bagietka ma swój oficjalny przepis i podobno może zawierać tylko 4 składniki: mąkę, wodę, drożdże albo zakwas i sól. Bez no konserwantów właśnie. I bez polepszaczy.
1: No właśnie, no to jest kolejny przykład regulacji, które są wprowadzane po to, żeby chronić jakiś produkt, żeby nikt, kto przyjedzie i kupi sobie tę bagietkę, nie był rozczarowany, tylko żeby ona zawsze utrzymywała jakąś jakość. I faktycznie w historii bagietki, która z kolei powstaje, no właśnie, to jest pięknie się łączy nam z croissantem, bo również wpływ na to miała piekarnia Augusta Canga, która wprowadziła parowe takie piece, dzięki które pozwoliły osiągnąć taką błyszczącą, lekko chrupiącą skóreczkę, która nam się dzisiaj z bagietką kojarzy. I już wtedy, już w tym XIX wieku, kiedy zaczęto je wypiekać, zaczęto też wprowadzać różnego rodzaju regulacje dotyczące tego, jakiej ona powinna być długości, jakiej powinna być szerokości i na przykład też, ile powinna kosztować.
0: Jakiej powinna być długości?
1: Oj, nie pamiętam, ile to dokładnie jest centymetrów, ale jest to określone. Nie
0: może. To chyba minimum.
1: Chyba coś takiego. Nie, w każdym razie to wszystko jest ustalone. Jakieś zakresy są ustalone, żeby nikt nie oszukiwał. Ale przez długi czas też tak było, że określona była cena, ponieważ bagietka jest no, jednak uważana za prawo człowieka, więc dla każdego dostęp do bagietki miał być możliwy.
0: No i też znalazła się na liście UNESCO, prawda?
1: Znalazła się również na liście UNESCO, niematerialnego dziedzictwa, jako taki wraz w ogóle z francuskim jakby śniadaniem, jako taki element bardzo istotny dla tożsamości jakiegoś danego kraju. Francja właśnie, czy Włochy, to są kraje, które tego rodzaju tradycje i produkty już na listę UNESCO wprowadziły. My jeszcze nie mamy, ale też
0: staramy się, też
1: są różne dążenia dotyczące pewnych tradycji kulinarnych
0: w Polsce. Tak, bo polskie jedzenie to jest dobre jedzenie, to powinno być nasze tak zwane soft power i liczymy na to, że tak się w przyszłości stanie, a jeżeli chodzi o bagietkę, no to mówi się, że bagietkę najlepiej rozpoznać po tym, że zanim doniesiesz ją do domu, zjesz chrupiącą końcówkę.
1: Tak.
0: No
1: tak,
0: ja no mam tak zawsze.
1: No bo kto wytrzyma bez zjedzenia chrupiącej końcówki?
0: Ona jest
1: końcówki.
0: Taka ładna, taka okrąglutka i taka zawsze ona jest tutaj gdzieś pod pachą, nie? Że po prostu tylko drugą ręką sięgasz, łamiesz i po prostu... No tak właśnie kończy bagietka, zanim jeszcze pojawi się w naszym domu. Dzisiaj rozmawiamy o kuchni francuskiej. Za chwilę więcej porozmawiamy nie tylko o pieczywie, ale też o innych pysznych daniach.

0: Natalia Metra-Kruda cały czas razem z nami. My dzisiaj jesteśmy zanurzeni we francuskiej kuchni, czyli wiecie, masło, dużo masła, bardzo dużo, tłusto. Po prostu taka jest francuska kuchnia, czyli croissanty, ale też i bagietki. No ale powiedzmy sobie szczerze, że przecież bogactwo tej kuchni jest niesamowite. Nie jest może tak, że wszystkie te dania doskonale znamy i też gotujemy je w domu, bo ja mam jednak takie przekonanie, że to jest dosyć trudna kuchnia. No ale wiele potraw jest znanych też dzięki filmom. Ja tutaj nie będę ukrywała, że potrawę, która nazywa się Ratatouille, poznałam dzięki temu słynnemu filmowi. Wiadomo, kto tam gotował, szczurek, ale później rzeczywiście w moim domu ta potrawa jakoś tam zagościła. Ale co jeszcze właściwie znajduje się na takiej liście najsłynniejszych francuskich potraw?
1: Kuchnia francuska przez długi czas rzeczywiście rościła sobie takie, chciała uchodzić, czy uchodziła za najbardziej istotną w Europie. I do dzisiaj jest tak, że najwybitniejsi, czy wszyscy w zasadzie ważni, czy prawie wszyscy ważni szefowie kuchni zaczynają od uczenia się francuskich technik, tak? Techniki krojenia, powstawanie sosów, robienie bulionów, wszystko to jest kuchnia francuska i to są podstawy kuchni francuskiej. Kuchni francuskiej i francuskim mistrzom zawdzięczamy też chociażby to, w jaki sposób ułożone są menu w restauracjach, czy to, w jaki sposób pracują
0: to
1: współczesne
0: Francuzi?
1: Restauracje. To wszystko Francuzi, a to głównie jeden Francuz, Auguste Escoffier, który po prostu wymyślił, jak ma wyglądać serwis i w jaki sposób powinny być podawane potrawy, to, że mamy tam przystawki i kolejne dania. Wcześniej ten serwis wyglądał inaczej, wszystko stawiano na stole naraz. I po drugie, to w jaki sposób brygada kuchenna działa, to, że mamy tego szefa, sous-szefa, chef de cuisine, chef de partie, saucier, bla, bla, bla. Wszystko to, jak wyglądają współczesne kuchnie, to jest wymyślone przez Escoffiera. Ale to jest jedna podstawa, która obowiązuje do dzisiaj i to jest jakby taki ślad, który kuchnia francuska zostawiła i tradycja francuska zostawiła. Drugi ślad to są, tak mi się wydaje, wspaniałe produkty, o których tutaj rozmawiamy, ale też sery, ale też słodycze, no najróżniejsze rzeczy, które Francuzi mają. Natomiast jeżeli chodzi o potrawy, bo dochodzę wreszcie do twojego pytania, wydaje mi się, że tutaj masz rację, że one są dosyć trudne w przygotowaniu i przez to jemy ich tak naprawdę dużo mniej niż kiedyś jedzono i nie są tak powszechne w naszych kuchniach, jak nie tylko kuchnia włoska, która bardzo zdominowała podniebienia całego świata w zasadzie.
0: Ale też, ona jest prosta.
1: Bo jest dużo prostsza. Ale też na przykład kuchnie azjatyckie. Myślę, że gdybyśmy spytali teraz na ulicy w Warszawie, kiedy ostatnio jadłeś coq au vin, albo kiedy ostatnio jadłeś wołowinę po burgundzku,

0: a kiedy ostatnio jadłeś ramen albo pad thaja, to zdecydowanie więcej osób je ramen albo pad thaja, albo sushi na co dzień, niż te dania kuchni francuskiej. Ratatouille faktycznie, nie tylko dzięki szczurkowi, ale myślę, że w ogóle jest dosyć prostym i takim pięknym letnim daniem, które sporo osób je. I myślę, że są fani owoców morza, to pewnie robią bujabes. Byłam na takich imprezach, gdzie ktoś jako swoje danie popisowe właśnie bujabes przynosił, ale to jednak jest wszystko już pewien poziom zaangażowania tutaj wymagany.
1: Gdyby ktoś chciał zgłębić tajemnicę tej kuchni, to czego dowie się z książki Bon Appetit, jak zjeść Francję?
0: Bon Appetit, jak zjeść Francję, to jest bardzo fajny przewodnik, który rzeczywiście polecam czytać przede wszystkim, jeżeli mamy taki pomysł, albo gdzieś nam coś świta, taka myśl, że może by pojechać do Francji. Bo to na pewno, ta książka na pewno bardzo może pomóc w wybieraniu właściwych miejsc i znajdowaniu właściwych i najciekawszych produktów i dań. Oczywiście można czytać ją tylko leżąc w Polsce gdzieś na leżaku czy na hamaku, ale istnieje wtedy takie ryzyko, że będziemy chcieli jednak jak najszybciej zabukować bilet do Francji, dlatego że to jest też charakterystyczne właśnie dla kuchni francuskiej, że wielu z tych produktów i dań nie znajdziemy. Jakby cała przyjemność polega na tym, że je się je na miejscu.
1: Przekonałaś nas.
0: No, tak mi się wydaje, że to nie jest. Oczywiście wiadomo, że z innymi krajami też tak jest, ale o ile czytając sobie o dobrej pizzy, możemy iść w Warszawie na
1: dobrą pizzę.
0: Na naprawdę dobrą pizzę, możemy sobie dość łatwo niektóre z tych rzeczy odtworzyć, no to tutaj no jest to trudniejsze.
1: No, zachęcam też do tego, żeby przeanalizować kuchnię Julie Child, bo przecież ona też się uczyła we Francji i też mnóstwo swoich przepisów pochodzi właśnie z kuchni francuskiej, jak na przykład bœuf bourguignon, który wcale nie jest łatwy do ugotowania, no ale tak jakoś jest, że raz w roku u mnie na talerzu ląduje po 5-godzinnym gotowaniu, bo wiadomo, że to jest trudne danie do zaserwowania. Zachęcam do tego, żeby zgłębić francuską kuchnię. Natalia Mentre-Cruda dzisiaj, dziennikarka kulinarna, zachęcam cała razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję.

finish, we get to dance together as family. Let me see you.

0: No bardzo radosny ten utwór, to Joy, taki jest jego tytuł, Ezra Collective. To już za nami na zakończenie naszego spotkania. Tak prawie, ja tylko przypomnę, że czwórka jest cały czas w rozjazdach. Jesteśmy tu, to tam, cały czas dzieje się i przemieszczamy się w różne miejsca, żeby zaznać trochę radości w czasie tych wakacji, ale też mamy konkurs z tym związany.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No i w związku z tym, że jesteśmy na walizkach, to jest walizka do zgarnięcia. Mielibyście ochotę na jakąś miłą walizeczkę? Wystarczy, że weźmiecie udział w naszym konkursie, który polega na tym, że codziennie wkładamy tam różne przedmioty. No i o poranku włożyliśmy tam ręcznik, bo dzisiaj pakujemy walizkę basenową. Ale w kolejnych audycjach pojawią się kolejne przedmioty, w sumie 4. No i pod koniec dnia wielkie rozpakowywanie. Otworzymy naszą walizkę, sprawdzimy, kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Jeżeli zapamiętaliście, dodzwonicie się do nas, no to walizka po prostu.

może być wasza. No i tym optymistycznym akcentem, że możecie zgarnąć walizkę w czwórce. Żegnam się z wami, dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam miłego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia. Yeah, yeah.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
2: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Kongem. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród.

0: Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: 200 on it.
1: Minęła 10.
2: Pogoda.
1: Ciepło, coraz cieplej. Wtorek przynosi nam prawdziwie letnią pogodę. Już od rana wysokie temperatury, a z każdą godziną będą tylko rosnąć. Przed południem więcej słońca, po południu miejscami zacznie przebywać chmur i lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Najcieplej dziś na zachodzie i w centrum kraju. We Wrocławiu około 27 stopni, w Poznaniu i Warszawie 26, w Krakowie i Katowicach około 25, a w Trójmieście około 23-24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz może się chwilowo nasilić. Czeka nas jednak trochę mniejsza wilgotność niż wczoraj, a więc również i chwila oddechu przed bardzo gorącą końcówką tygodnia.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
4: w co ja to wszystko zmieszczę?
3: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
5: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
5: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
6: Czyli dla ciebie.
5: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

wszystkich bardzo serdecznie. Z wami dzisiaj Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Już po raz drugi dzień. Mamy już prawie 10 minut po godzinie 10. Moi drodzy, pobierzcie płyny. Dzisiaj będzie dużo dobrej muzyki. I co jeszcze? Muse Festival, trochę o Audio River, trochę o Las Festivalu również, bo przecież jesteśmy w trakcie sezonu festiwalowego. Będą premiery, będą klasyki. No właśnie, no i doskonała muzyka. Oczywiście, jak co dzień. I walizka, ochnik do zgarnięcia. A jak? Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w samochodzie, w pracy, w domu, gdziekolwiek możecie się teraz zrelaksować, chwycić kawkę w dłoń, rozkoszować się najlepszymi elektronicznymi brzmieniami. I nie tylko. Na pierwszy ogień premierowo irlandzki, niemiecki DJ, producent David Jackson z numerem Real Vibes, Real Music. No właśnie. Prawdziwy vibe, prawdziwa muzyka. Dokładnie tak jak zawsze w czwórce.

0: Štúrka poleca.
1: Sezon festiwalowy w pełni. Czwórka jak zawsze trzyma rękę na pulsie, śledząc dla Was najlepsze wydarzenia. No i jednym z tych wydarzeń jest Muse Festival, który odbędzie się 24 do 26 lipca w Balzac Palace w Coventrynie. To butikowy festiwal muzyki elektronicznej, który odbywa się od roku 2024, więc jest stosunkowo młodym festiwalem. Stawia na połączenie światowej klasy techno z wyjątkowymi historycznymi lokalizacjami oraz z taką piękną kameralną atmosferą. Oto tego mamy koncerty, mamy sztukę wizualną, mamy warsztaty, mamy panele dyskusyjne, czyli wszystko to, co na festiwalu dobrym powinno się znaleźć. A w tym roku w line-upie Anne Kelzak i Toch Ribe. Moi drodzy, Easy Audio Dante to jest wspaniały DJ z Trójmiasta, związany z klubem Crack House. Dominik, Leix, Absurd, to są wszystko nazwy, nazwiska i pseudonimy związane oczywiście ze sceną techno. No i uwaga, Faustyna Maciejczuk również. To jest dla mnie zagadka w tym line-upie, bo jednak Faustyna jest kojarzona z raczej miękkimi brzmieniami, raczej takimi piosankowymi, ale może to jest ten sam case, co Jacek Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, który teraz, jak wiemy, gra pod pseudonimem Hyacynt i gra muzykę elektroniczną, właśnie muzykę cięższą. Moi drodzy, Balzac Palace w Coventrynie, 24-26 lipca, Muse Festival, i wy możecie również zgarnąć bilety na to wydarzenie. I jest to niezwykle proste, wystarczy do nas zadzwonić pod numer 226452100. Dzwonicie, no i cóż, bilety mogą być wasze. 226452100. Ja wam niestety nie zagram techno w tym paśmie muzycznym. Jeżeli to się kiedyś stanie, to możecie osobiście do mnie napisać, pogrozić mi paluszkiem. Nie wolno, nie wolno, tak nie wolno, ale ja mam dla was dwie premiery. Pierwsza właśnie w trochę mroczniejszym klimacie, więc może organizatorzy Muse Festiwalu nie mieliby nic przeciwko. I to jest Georgia Smith z Nia Archives, Get Me Down, wydany numer dosłownie 4 dni temu. Fantastyczny numer brytyjskiej

artystki spod szyldu R&B, soul oraz elektroniki, no a potem jeszcze house'owy Einotr z Emily Warren na wokalu, czyli Silver Lines, świeżynka z wytwórni Circo Loco.

Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami 26 minut po godzinie 10, a my dzisiaj w klimacie festiwalowym, w klimacie letnim będzie dużo o różnych wydarzeniach. Ja ostatnio wróciłam z festiwalu Audio River. Całe 3 dni wspaniałej muzyki elektronicznej na Błoniach Łódzkich. Grałam również na tym festiwalu na scenie Park, otwierałam tę scenę. No i powiem szczerze, że była to moim zdaniem osobiście najlepsza scena tego festiwalu. Naprawdę tego dnia akurat fantastyczni artyści występowali na tej właśnie scenie po mnie, między innymi Joanna Bukerka klubu Tama w Poznaniu, następnie Efi, następnie nasz ukochany czwórkowy redakcyjny kolega, czyli Naked Relaxing, grał B2B z LB aka Labatem, no i Party Boy 69 na koniec. Troszkę może mocniejsze brzmienia, ale melodyjne i to mi się zawsze podoba. Disclosure dało również piękny popis swoich umiejętności na głównej scenie. To była główna atrakcja w ogóle tego dnia. Zespół Nerwy oraz Agim także na głównej scenie. Bardzo melodyjnie, trochę melancholijnie też, ale przede wszystkim instrumentalnie, co też nie jest takie oczywiste na tym festiwalu Audio River. No i oczywiście było coś dla fanów brzmienia mocniejszego na scenach Circus czy Kosmos oraz dla fanów tego miększego brzmienia na scenie Studio, którą otworzył chociażby znany trójmiejskiej scenie Wakos. Ja osobiście byłam na Handim, który też bardzo pięknie poprowadził swój set i melodyjnie. Wiecie, że ja tak lubię. A przede wszystkim fantastyczne było to, że można było spotkać tych artystów na żywo. No i właśnie mnie udało się spotkać Malgrabach. No właśnie Malgrab również na scenie Park zagrał pięknego seta, takiego nawet powiedziałabym bardziej house'owego niż mocniejszego. On ostatnio lubi mocno grać. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo skromny, wystąpił w takiej pięknej, nerdowskiej koszuli w kratę. No i wyjaśniłam swoją wielką zagadkę sprzed 2 lat, kiedy weszłam na jego seta i zastanawiałam się, czy ma na sobie kowbojki, czy ma na sobie kalosze, bo padał wtedy deszcz. Otóż wyjaśniło się, miał na sobie kalosze. Także jest to bardzo stylowa osoba, bardzo zdolna również. No i wydał na przykład w tym roku bardzo popularny remix, który stał się viralem pośród również osób postronnych. Przypadkowe osoby do mnie przychodziły, pytały o zagranie tego remixu. To jest remix projektu włoskiego, house'owego Milky, Just the Way You Are. 2002 rok to był numer tego kawałka i teraz po 24 latach Malgrab zrobił fantastyczny remix. Oczywiście teraz go posłuchamy, a potem właściwie nie, posłuchamy go jako drugiego, a pierwszy

Zagra nam Labat. To jest LBAK Labat, który zagrał z naszym Nakedem na scenie Park właśnie. Dobrze, rozgadałam się. LBAK Labat zagra nam Feel So Good Around You. To jest oczywiście kawałek troszkę szybszy, trochę mocniejszy. No i ten melodyjny 2000 kawałek Malgraba i Milki Just The Way You Are.

0: Elbe, Aka, Labat oraz Malgrab i Milki zagrali nam teraz w czwórce. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami w paśmie czwórka, to słychać. A my teraz wybieramy się w dalekie podróże do Afryki oraz do Włoch.
1: Igłą po mapie.
0: Dzisiaj Afryka na celowniku. Ava Band. Jeżeli ktoś nie wie, a raczej prawdopodobnie nie zna tego zespołu, nie wie kim jest, to jest londyński zespół założony przez Kayode Samuela i Barbarę Snow. Łączy muzykę Afryki Zachodniej z house'em, jazzem, no i piękną latynowską perkusją. Pierwsze wcielenie projektu powstało już na początku lat 90., a kawałek Timba stał się dla nich przełomowym utworem. Tego utworu właśnie za chwilę posłuchamy. Timba ukazała się w roku 2000 nakładem wytwórni Defected Records. No i szybko stała się klubowym hitem dzięki remiksom Full Intention oraz Dimitri & Tom, a także dzięki remiksowi niemieckiego duetu Tief Schwarz. Tego właśnie remiksu posłuchamy za chwilę. Utwór czerpie przede wszystkim z afrykańskich korzeni zespołu. Tekst opiera się co prawda na angielskim refrenie. Let's dance, this is Timba dance, ale są tam również afrykańskie zwroty oraz okrzyki, a cały utwór ma charakter afro-house'owy. To jest bardzo popularny gatunek ostatnio, natomiast myślę, że Timba brzmi jednak troszeczkę inaczej niż te popularne, dzisiejsze, współczesne produkcje afro-house'owe. Przed sukcesem wytwórni Defected ten utwór funkcjonował jako niezależne wydawnictwo w brytyjskim undergroundzie, ale to właśnie to wydanie otworzyło im drogę do międzynarodowej kariery oraz kolejnych wydawnictw. Afrykańską, moi drodzy, a potem coś dla wielbicieli Włoch. Właśnie ta Bella Italia odezwie się w piosence Elasi i Young Pulsa i to będzie Milano Formentera. Smacznego. Buon appetito.

0: jest Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Zgadza się, to Czwórka na walizkach. Pamiętajcie, że każdego dnia możecie w Czwórce wygrać wspaniałą walizkę firmy Ochn.

Nik, coś dla tych, którzy szykują się na jakieś dalekie wojaże, bo jest to dosyć duża walizka. Walizki mamy czarne oraz żółte oczywiście w kolorze czwórki. A zasady konkursu są proste, zawsze to powtarzam. Wkładamy do walizki każdego dnia 4 przedmioty. Wy sobie je zapamiętujecie albo zapisujecie też. No i po godzinie 18 dzwonicie do nas i mówicie nam, jakie przedmioty zostały do tej walizki włożone. Super proste. Można wygrać wspaniały prezent na swoje wakacyjne przygody. No i cóż, ja do walizki również muszę coś włożyć i będzie to, uwaga, coś dla intelektualistów. Książka. Wkładamy do walizki książkę. Moi drodzy, zapisujcie, dzwońcie wieczorem. Walizka Ochnik może być wasza. Ja w tej godzinie już się z wami żegnam i słyszymy się po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.

0: nie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.

0: przynieść krótki deszcz albo nawet burzę. Na termometrach od około 23 stopni nad morzem do 27 na Dolnym Śląsku. W Warszawie prognozowane jest około 26 stopni, w Krakowie i Katowicach około 25, w Poznaniu 26 stopni. Wiatru prawie brak, biometr raczej korzystny. Warto skorzystać po pracy z pogody i trochę przewietrzyć głowę. Aura powinna być temu raczej sprzyjająca.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie.
11: No, I'm better solo, solo. I never let me down, down, down, down.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Lato pokazuje nam wreszcie przyjemne oblicze. W większości kraju bardzo ciepło, przeważnie słonecznie, zwłaszcza na północy, ale to nie będzie dzień zachwycający całkowicie błękitnym niebem. Po południu chmury na zachodzie i w centrum lokalnie mogą

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Mamy 7 minut po godzinie 11, a z wami już drugą godzinę Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. I tak będzie jeszcze do godziny 13. Gramy najlepszą elektronikę, disco, house, no i różne funkowe, przyjemne klimaty wakacyjne. Oczywiście przede wszystkim, bo mamy wakacje. Dużo jeszcze będzie o festiwalach, będzie parę rzeczy do wygrania. Musicie koniecznie być z nami przynajmniej do 13, a najlepiej cały dzień, bo wtedy będzie można wygrać jeszcze walizkę Ochnik. A teraz mam dla was troszeczkę klasyki, bo ja oczywiście klasykę zawsze lubię grać w remiksach, zwłaszcza tych remiksów mam bardzo dużo w swojej selekcji oraz mashupów, ale trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że to są mashupy bardzo dobrego smaku, bo czasami remiksy nie spełniają oczekiwań parkietowych i nie tylko parkietowych. Mam dla was kawałek Steve'a Tosi Marmalade i to jest wariacja na temat utworu Lady Marmalade. To jest kawałek znany wszystkim głównie z piosenki Moulin Rouge, która to piosenka, znaczy z filmu Moulin Rouge, gdzie ta piosenka została nagrana z Christiną Aguilerą oraz Lil Kim, Mią i Pink. Ta wersja zdobyła Grammy i podbiła też listy przebojów w latach 2000. To był konkretnie 2001 rok, ale oryginalnie piosenka została nagrana przez trio La Belle w 1974 roku i również była wtedy hitem, może nie takim jak ta wersja z 2001 roku, ale była to dosyć znana piosenka. No i opowiadała ona o nowoorlańskiej pani lekkich obyczajów. Zawiera słynny francuski refren Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Wiele osób nie wie, co to tak naprawdę oznacza. Nuci go latami, a jest to zaproszenie do dzielenia łoża. Napisał ten utwór Bob Crew, który zainspirował się wizytą w Nowym Orleanie i tamtejszą właśnie kulturą. Soul funk, no i ten nowoorlański klimat sprawiły, że do dzisiaj jest to utwór regularnie coverowany. Steve Tosi wykonał numer, w którym znajduje się również motyw muzyczny z utworu Staying Alive, więc bardzo ciekawe połączenie. No i chyba idealne na ten wtorkowy poranek, jeszcze poranek i jeszcze się nadal rozbudzamy. Steve Tosi Marmalade, a potem LPGOB i So Nice to Be in Love.

0: to be. So nice to be in love.
1: Patrol. Słoneczny patrol. Patrol.
2: To była LP Giobi w klimacie house'owym, a teraz jeszcze coś dla hausiarzy. Udało mi się na Las Festiwalu złapać niezwykle zdolną młodą DJ-kę Ulale i zapytać ją o wrażenia z tego wspaniałego wydarzenia. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia o tych chwilach pod czeską granicą.
3: Jesteśmy na Las Festiwalu w Paczynie. Jest tu dużo pięknych, uśmiechniętych, kolorowych ludzi i oczywiście też dużo DJ-ów, którzy czerpią inspirację do swoich setów, do swoich przyszłych setów. Jest tutaj również Ulala, wspaniała młoda DJ-ka house'owa. Powiedz mi, jak się bawisz na lesie i co ci się tutaj najbardziej podoba?
4: No cześć, jestem tutaj pierwszy raz, bawię się wspaniale, jestem pod mega wrażeniem tego, jak to wszystko wygląda pod względem dekoracji. Najlepiej bawię się na Las Palmas w ciągu dnia i na Risingu, na house'owej scenie.
3: Czy za rok wybierzesz się na ten festiwal? Jak czujesz? Czy to jest twój vibe?
4: Jeśli będzie się odbywał, to bardzo prawdopodobne, że tak.
3: A jak znosisz temperatury, które tutaj mamy dookoła? Jednak 30 parę stopni, nawet w cieniu. Czy to są takie temperatury, które ty lubisz i odnajdujesz się dobrze w tych klimatach?
4: Na szczęście dość dobrze odnajduję się w upałach, ale myślę, że dla każdego jest to dość mordercze, bo nie ma momentu na odpoczynek tutaj. Aczkolwiek, no nie wiem, podoba mi się i tak. Wolę tą pogodę niż miałoby padać na przykład.
3: To poleć nam jeszcze jakiś gorący kawałek na to upalne lato.
4: Shapeshifters Lola Steam.
3: Fantastycznie, no to gramy.
5: I zagramy.
2: Dokładnie tak, zagramy zaraz dla Ulali specjalnie Shapeshifters. Tak właśnie było na lesie, gorący klimat dosłownie, bo temperatury sięgały prawie 40 stopni Celsjusza. Uśmiechnięci ludzie, cudowna muzyka, warsztaty, dekoracje, yoga również. Łezka się w oku naprawdę kręci. Ja mam też dla was kawałek z mojego seta ze sceny Las Palmas. Oryginał nagrał Jackie Wilson w 67 roku, a tę wersję, którą zagramy teraz, wykonała Katie Brown z G.O. Gospel Choir oraz Revival House Project. Wszystkim hausiarzom bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ten projekt robi piękne, odświeżone wersje klasyków. Your Love Keeps Lifting Me Higher w remiksie Soul Avengers, a potem właśnie z dedykacją dla Uli Shapeshifters, a może nawet najpierw zagramy dla niej Lolas Team.

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Dokładnie tak, w czwórce gramy co chcecie, w piątki o godzinie 18:00, tam właśnie gramy kawałki od słuchaczy, można zamawiać je przez maila czwórka@polskieradio.pl z dopiskiem gramy co chcecie, możecie też dzwonić po prostu do nas w każdej chwili, my zapisujemy kawałek, o którym mówicie, oddzwaniamy do was w piątek, żebyście nam mogli na antenie opowiedzieć, jaki kawałek wybraliście. Bardzo proste. Mail czwórka@polskieradio.pl oraz telefon 226452100. Możecie wybrać sobie wspaniały kawałek do zagrania. No ale u nas oczywiście muzyka zawsze jest taka właśnie piękna, energetyczna i dodająca energii i dobrego nastroju. I teraz właśnie taką muzykę zagramy dla was, to będzie Hot Mood oraz Touch Sensitive teraz w czwórce.

Jak co tydzień nowości w czwórce. Nowa muzyka, jeden z tych kawałków to Bibi Trix, Te Gusto. Bibi Trix to jedna z najgłośniejszych postaci hiszpańskiego rapu aktualnie. W kilka lat zaledwie przeszła drogę od wiralowych utworów na TikToku do współpracy z Charlie XCX przy remiksie utworu Club Classics. No i do występów na festiwalach takich jak Coachella czy Roskilde chociażby. Te Gusto pochodzi z wydanej w czerwcu 2026 króciutkiej płyty Sugar He. No i jest to bardzo charakterystyczny dla tej wykonawczyni numer, krótki, bezpośredni, oparty na minimalistycznym bicie, trap, drill, latynowskie rytmy, no i elektronika przede wszystkim. Często ironizuje w swoich piosenkach, ma taki ironiczny, zabawowy styl. To są też krótkie piosenki, dosyć współcześnie, we współczesny sposób zrobione, no bo 2 minuty to teraz właściwie standard, jeżeli chodzi o muzykę popularną, no ale to też format, który świetnie się odnajduje w mediach społecznych. To jest nowość czwórki na playliście Bibi Trix, Te Gusto. No a skoro nowości, to premiera sprzed paru dni. Fantastyczny DJ i producent DJ Hot Since 82. No i jego nowy kawałek Life's Too Short. Trudno się nie zgodzić, życie jest za krótkie, żeby słuchać złej muzyki. Dlatego my tutaj w czwórce puszczamy zawsze tylko tę dobrą.

0: jest Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Codziennie w Czwórce do rozdania mamy dla Was walizkę firmy Ochnik. Czarna lub żółta, zobaczymy jaka Wam się trafi tego dnia, kiedy akurat zgadniecie wszystkie cztery przedmioty. A właściwie nawet nie zgadniecie, tylko po prostu zapamiętacie, zapiszecie, bo co trzy godziny w każdym paśmie muzycznym podajemy Wam przedmiot, jaki wkładamy do walizki. No i potem wydzwonicie po 18, podajecie nam te przedmioty. No i walizeczka leci oczywiście do Was wtedy. Wystarczy zadzwonić 226452100 i powiedzieć, jakie przedmioty włożyliśmy do walizki. Ja dzisiaj, moi drodzy, do tej walizki włożyłam coś bardzo ważnego, przedmiot zapomniany troszeczkę niestety przez nas jako ludzi, jako społeczeństwo, więc kto walizkę wygra, niech wyciąga natychmiast i rozkoszuje się tym, a włożyłam do walizki oczywiście książkę. Książka, moi drodzy, zapisujcie, zapamiętujcie. No i dzwońcie do nas pod koniec dnia, jak już nas będziecie słuchać cały dzień i nie będziecie mieli dość. Oczywiście, że nie będziecie mieli dość. Wtedy dzwonicie i podajecie wszystkie cztery przedmioty. Ja się żegnam w tej godzinie. No i słyszymy się po godzinie 12. I zostawiam Was w bardzo dobrym towarzystwie. To jest Purple Disco Machine, Boris Długosz, no i Karen Harding zmontowali piękny taki funkowo-disco numerek Love for Days.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla

0: ostrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a Ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Po reklamie.
3: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: przybierać na sile. Najcieplej zrobi się na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce, gdzie termometry pokażą od 22 do 28 stopni. W centrum, w tym w Warszawie i Łodzi, około 25-26 stopni. Na południu 24-25, natomiast najchłodniej tradycyjnie nad Bałtykiem od 21 do 23 stopni, bo tam temperatura jak zawsze hamowana będzie przez chłodniejszą bryzę z nadmorza. Tak czy inaczej, lato zmierza w naszym kierunku i nie zamierza się zatrzymywać.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Wtorek upłynie pod wpływem ciepłego, wilgotnego powietrza napływającego z południowego zachodu Europy. I to właśnie on sprawi, że temperatury w wielu miejscach przekroczą 25 stopni, choć jednocześnie po południu stworzy dobre warunki do rozwoju chmur burzowych. Największa szansa na nie po południu i na popołudniowym wschodzie kraju oraz, uwaga, w Łodzi. Na północy dzień powinien być trochę spokojniejszy. Ciśnienie utrzyma się na dość wyrównanym poziomie, wiatr słaby, jedynie podczas burz może gwałtownie

0: Trójka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się tutaj Kugar, Lulu Zupczyńska z wami już trzecią godzinę. Jeszcze do 13 będę wam puszczać najlepszą elektronikę, najlepszy house i najbardziej pozytywne rytmy również, żeby was troszeczkę obudzić w ten wtorkowy, no już trochę letni jednak poranek, a właściwie to już popołudnie, bo mamy 7 minut po godzinie 12. Dużo było o festiwalach, trochę jeszcze może o festiwalach będzie. Będzie można oczywiście też wygrać walizkę jak codziennie w czwórce. A ja mam dla was na początek trochę klasyki zmiksowanej ze współczesnością. To będzie utwór Ultra Nate oraz z projektu Lebisu Dangerous So Dermy. To współpraca amerykańskiej ikony house'u Ultra Nate z francuskim projektem disco house'owym Lebisu właśnie. Wydana w 2023 roku przez wytwórnię Armada Music. No i cóż, brzmi tak Stupid Disco, które na pewno fani house'u kojarzą, ale nie, to jest nowoczesna reinterpretacja hitu, który samplowany był w tym numerze, czyli The Pointer Sisters Dermy z 1985 roku. No i usłyszymy tutaj ten charakterystyczny refren Baby, make your move, come on, Dermy, ale w wersji nudisco oraz house'owej. Ultra na te bisu Dangerous, a potem Gennaro i Sabor.

0: klasycznie o tej porze.
1: Jak zwykle mamy dla was w Twórce trochę klasyków, klasyków na lato, ale nie tylko klasyków muzyki. No, oczywiście w przypadku mojej audycji to będzie muzyka elektroniczna, ale nie tylko. No właśnie, bo dzisiaj mam dla was kawałek z troszeczkę innego nurtu muzycznego. Co prawda w remiksie, ale jednak. A jest to Lumi D Never Leave, kawałek z roku 2003. I to był debiutancki singiel nowojorskiej wokalistki Lumi D, który błyskawicznie po wydaniu stał się światowym hitem. Niektórzy twierdzą, że sekret tego utworu tkwi w wykorzystaniu Diwali Rhythm, to jest jamajski podkład stworzony przez Stevena Lenkiego, Madzena, na którym powstały także hity Shona Paula oraz Wayna Wondera. Nie, moim zdaniem to jest po prostu dobra, chwytliwa kompozycja, bardzo udany wokal. No i to charakterystyczne które za chwilę usłyszycie. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów popu początku lat 2000. Sam utwór był jednym z pierwszych przebojów, który tak mocno połączyły R&B z dancehallem. No ale dancehallu nie będę wam puszczać, to będzie remix. Dosłownie 4 dni temu ukazała się bardzo ciekawa wersja house'owa tego numeru. Absolutna świeżynka autorstwa Sonego Kane'a. Jej teraz właśnie posłuchamy. No a potem prawdziwie klasyczko.

Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugor, a to jest pasmo czwórka, to słychać. No i jak zawsze mamy dla was jakieś imprezki do polecenia, jakieś dobre wydarzenia, dobre koncerty. Ja wczoraj mówiłam o między innymi Łódź Summer Festival oraz, który odbywa się 24-25 lipca w Łodzi oraz o imprezie Błysk, która co tydzień teraz odbywa się w Warszawie, co sobotę, a w tym tygodniu zagram tam również i ja oraz znakomite grono polskich DJ-ów i jedna wspaniała DJ-ka z zagranicy, czyli Mira. To się odbywa na barce Kaskada i oczywiście podtrzymuję swoje rekomendacje tych dwóch wydarzeń, ale jeszcze jedna dla was dzisiaj i to będzie Saltwave Festival 2026, na którym oczywiście pojawi się czwórka. Pojawimy się tam z naszym namiotem, będziemy rozmawiać z gośćmi, będziemy relacjonować wam tę gorącą atmosferę. Sam Saltwave to jest jeden z najbardziej malowniczych festiwali w Polsce. Dlaczego? Bo odbywa się na lotnisku w Jastarni na Półwyspie Helskim, dosłownie między Zatoką Puckią a Bałtykiem. No i dzięki temu bardziej przypomina taki wakacyjny wyjazd, plażowanie niż klasyczny festiwal. Od początku organizatorzy stawiają na kameralną atmosferę, no i line-up łączący elektronikę, alternatywę, indie oraz hip-hop. Powiedziałabym, że może nie ścigają największych stadionowych gwiazd, ale z drugiej strony w tym roku wystąpi tam na przykład Crystal Fighters oraz Salvatore Ganacci, no i polskie gwiazdy Sokół, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon oraz dziewczyny, również Zalia i Liwka. Jest to jeden z najciekawszych festiwali w Polsce. Ja go bardzo, bardzo polecam. No i oczywiście usłyszymy

się tam ze studia polowego czwórki. Crystal Fighters ja słucham od wielu lat. Nawet udało mi się supportować ich z moim zespołem 12 lat temu. Piękne to było wydarzenie, piękne to było też doświadczenie. No i zostałam zaproszona na scenę, żeby uderzać z nimi w bębenki podczas finałowej piosenki. To była piosenka Ecstatic Truth. Było naprawdę ekstatycznie. Do tej pory to wspomnienie noszę w sercu. No i cóż, zagrajmy wobec tego ten wspaniały numer, jeden z ich pierwszych singli. Crystal Fighters, które wystąpili na Salt Wave w tym roku, Salt Wave Festival w Jastarni. Kawałek Ecstatic Truth, a potem jeszcze tak imprezowo Girls Don't Sing i You Wanna Party.

To było Girls Don't Sing, You Wanna Party. No bo właściwie dlaczego nie zapuścić sobie w środku tygodnia w trakcie pracy takiego właśnie imprezowego chcika? Nikt nam tego zabronić nie może, a w muzyce chodzi przecież właśnie o wolność. Wiedzą o tym doskonale największe gwiazdy muzyki klubowej i największe wytwórnie. Jedną z nich chciałam wam dzisiaj przedstawić, to Nervous Records, które powstało w 1991 roku w Nowym Jorku i to jest jedna z najbardziej zasłużonych, niezależnych wytwórni muzyki tanecznej na świecie. Skąd możecie kojarzyć te wytwórnie? Na pewno kojarzycie charakterystyczne logo z kreskówkową postacią tak zwanego Nervous Man. Znaje prawie każdy fan house'u, wydaje mi się. Label od początku wydawał zarówno surowy nowojorski house, jak i również UK garage, trochę nawet hip-hopu, trochę tribalu, trochę tech house'u. Ostatnio dużo soulful house pojawia się w tej wytwórni. Przewinęły się tam nazwiska takie jak Armand Van Helden, Masters at Work, Louis Vega, Kerry Chandler, czy chociażby Roger Sanchez. Fantastyczne, piękne nazwy z właśnie katalogu house'owego. No i wytwórnia ma ogromne zasługi w popularyzacji tych latynowskich, soulowych wpływów w muzyce house. Obok tych klasycznych rzeczy wydaje również właśnie współczesnych producentów, którzy czerpią i z disco, i z funku, i również z latynoskich rytmów. A co ja wam dzisiaj zagram, to będzie Street Player Pro, to właśnie z Nervous Records, Nothing You Can Do, kawałek, który brzmi jakby właściwie został zrobiony 20 lat temu. Nie wiem, na czym to polega, może to właśnie urok tej wytwórni. Street Player, Nothing You Can Do przed wami teraz, a potem Club Soda.

0: Moi drodzy, moi mili, kto wybiera się na jakiś dłuższy wyjazd, na tropikalny wyjazd, może na egzotyczny wyjazd, może być też krótki, może być gdzieś w Polsce, nad morzem, w góry albo nad jeziora mazurskie. My was tutaj w czwórce dobrze do tego przygotujemy.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Mam nadzieję, że wiecie już i że pamiętacie, że codziennie można wygrać w czwórce walizkę firmy Ochnik. My wam mówimy co 3 godziny, mniej więcej, ale nawet trochę częściej, co do tej walizki wkładamy. Są to 4 przedmioty każdego dnia. Wy te przedmioty zapisujecie albo zapamiętujecie. To też jest dobre ćwiczenie na waszą pamięć. No i potem pod koniec dnia po 18 dzwonicie, podajecie te 4 przedmioty i możecie wygrać wspaniałe walizkę firmy Ochnik właśnie na te podróże małe i duże, może w góry, może nad morze, a może nad jakieś jeziora polskie albo zagraniczne. Ja do tej walizki dzisiaj włożyłam coś bardzo specjalnego, co, jak powtórzę jeszcze raz, jest dobrem narodowym i nie tylko, dobrem naszym społecznym. Mam nadzieję, że nie tylko w tej walizce książki się będą znajdować, bo to właśnie książkę włożyłam do walizki Ochnik. Mam nadzieję, że wy również na swoich półkach macie ich wiele i czytacie i codziennie do nich zaglądacie, no bo to przecież... wspaniała rzecz sobie poczytać wieczorem. Ja bardzo lubię. Do walizki powędrowała książka. Zapisujcie, zapamiętujcie. No i dzwońcie do nas pod koniec dnia. Ja się z wami już dzisiaj żegnam. Była z wami przez

3 godziny Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i tak co poniedziałek i czasami również we wtorek wyjątkowo zdarzy się, że mnie usłyszycie. Ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach, bo zaraz na antenie Kamil Jasieński, a teraz zagra nam na koniec piękny kawałek Jilla Scotta w remiksie Granta Nelsona. To będzie golden dla was na ten złoty czas popołudniowy. No i cóż, chce się aż żyć. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć.

0: piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Jeśli

0: A to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Ona czuje we mnie piną, wytroiła się jak biją.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: I właśnie minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: W najbliższych dniach na południu kraju wystąpią burze z nawalnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Natomiast we wtorek najcieplej w centrum i na południowym zachodzie naszego kraju do 28 stopni. W środę bez opadów, tylko na północy.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę

0: serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.

Ćiče, ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszy, szachy, śmyła Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Sogu raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet mata. Nieraz tyku.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 9 minut po godzinie 13, wtorkowe, dzień dobry, kłaniam się nisko, no i naprawdę pełen ekscytacji dzisiaj się z wami witam. Konkursy, zgadywanki, oczywiście klapki, to wszystko będzie i walizki, to wszystko będzie, ale po godzinie 15 absolutna legenda polskiego internetu. Chyba jeden z najdłużej działających vlogerów na polskim YouTubie pojawi się dzisiaj w naszym studiu. Prace nad ściągnięciem go tutaj do studia trwały lata, pojawiały się odmowy. No ale sympatycznie się złożyło, że jakiś czas temu jego ziomek przyjechał do radia, a on mu towarzyszył. No i zagadałem, czy można zdjęcie zrobić od słowa do słowa. Przyjął zaproszenie i dzisiaj po 15:00 Szafa Mocny Vlog będzie naszym gościem. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało możecie je wysyłać na Facebooku czy na Instagramie czwórki, a jak nie, no to poradzimy sobie bez waszych pytań, ale na pewno to będzie bardzo interesująca rozmowa. Kawał polskiego internetu. Szafa Mocny Vlog po godzinie 15:00, no ale do tego oczywiście i klapki będą do zgarnięcia i zestaw książek, więc mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy milutko. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: back home. Już mamy 16 minut po godzinie 13. Coming back home. No najlepiej do domu oczywiście wraca się z walizeczką, którą później można napchać słoikami.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No i my oczywiście wychodzimy naprzeciw waszym potrzebom. Każdemu przyda się walizka, niezależnie czy na city break, czy do domu po słoiczki się jedzie. Zawsze dobrze się spakować w jakąś solidną walizkę. No i taką możecie zgarnąć dzisiaj. Dzisiaj walizka basenowa. Od samego rana pakujemy różnego rodzaju przedmioty do tej walizki. No i wy pod koniec dnia w audycji u Jędrzeja Rosiewicza dzisiaj akurat będziecie musieli podsumować te wszystkie rzeczy, które wylądowały w walizce. No i teraz czas na trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Ostrożnie, ostrożnie wkładamy ten przedmiot. To jest drink z palemką. Ostrożnie, żeby się nie rozlało, bo będzie bieda. No i...

0: Zapisujecie drink z palemką, to jest trzeci przedmiot. Jakie były wcześniej? Niestety nie mogę podpowiedzieć, no ale walizka basenowa, więc może jakieś skojarzenia się pojawią, jeżeli czegoś nie dosłyszeliście. No i rozwiązanie w audycji po robocie. I tak każdego dnia przez całe wakacje trzymam za was kciuki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość na playliście.

25 minut po godzinie 13 to oczywiście Crystal Fighters. Przypominam, że playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Natomiast teraz usłyszycie utwór, który został zwolniony. Synek, to trzeba na spokojnie i na razie jeszcze tego utworu nie znajdziecie na playliście, bo wy musicie odgadnąć, co to jest za kawałek. No a komu się to uda, zgarnia czwórkowe klapki Kubota. Słuchamy.

Spokojnie, to nie jest żaden sludge metalowy zespół, dumowy też nie. To jest bardzo znana i myślę, że przez was też lubiana piosenka, która raz na jakiś czas pojawia się na naszej playliście, no tylko została zwolniona. To też nie jest żadna muzyka typu drone, absolutnie nie. To, no, mogę powiedzieć, gitarowy zespół. 226452100. Co to jest za kawałek? No warto próbować, warto strzelać, bo do zgarnięcia są klapki Kubota, czwórkowe. No takich w sklepie na pewno się nie dostanie, a jak wyjdziesz na plażę albo na molo, szyk i klasa, elegancja ponadczasowa. 226452100.

0: 29 minut po godzinie 13. Jaki utwór przed chwilą usłyszeliśmy w zwolnionej wersji? Być może Rafał zna odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, Rafale.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Dzień dobry. Rafał, zanim nam tutaj odpowiesz, co to był za numer, oglądałeś serial Klan?
1: No kiedyś tam coś oglądałem.
0: Była taka postać Rafalski. Rafalski, tak sobie pomyślałem, że mógłbyś mieć taką ksywę Rafalski.
1: Ja miałem... Niektórzy używają.
0: Na studiach ja miałem z kolei ksywę Kamilowski, więc wiesz.
1: No to jesteśmy blisko.
0: Bardzo blisko. Dobrze, Rafale, jaki masz typ? Co to jest za kawałek?
1: Dobra, Kamil, ja tu od razu mówię, że będę strzelał.
0: Dobra.
1: Nie mam 100% pewności, ale obstawiam, że to jest piosenka mocno letnia, czyli W dzień gorącego lata.
0: A jakiego zespołu?
1: Big Day?
0: Ale nie, to nie jest to. Sprawdzałem, podpucha.
1: Kurka, no.
0: No niestety, w dzień gorącego lata. Pozdrawiam cię.
1: To.
0: Ja wiem, co za kawałek.
1: No dobra.
0: Trzymaj się wszystkich.
1: Myślę, może jeszcze wrócę.
0: Dobrze, będą następne podpowiedzi. W końcu trafiła się jakaś zagadka, której od razu nie zgadujecie. Bardzo mnie to cieszy. Trzymaj się, Rafał. Dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się, dzięki. Cześć.
0: Na razie, hej. No i mamy Daniela na linii. Dzień dobry, Danielu.
2: Cześć, witam.
0: Siemano, słuchamy twojej propozycji. Co to był za kawałek?
2: Block Party Banquet.
0: Jakim cudem ty to zgadłeś? Jak to jest możliwe?
2: Tak, no widzisz, no to zrobię. Taki talent.
0: Daniel Złote Ucho.
2: Dokładnie
0: to ty
2: tak.
0: jesteś. No nie, no myślałem, że trochę powalczymy. Tyle się nazwalniałem, tyle różnych podpowiedzi, a tu już banket. Chyba, że nagrałeś i szazamowałeś później, przyspieszone.
2: A, no wiesz, nie będę swoich tajemnic zdradzać.
0: No dobrze, MacGyver nam się trafił. Danielu, tak czy siak, gratuluję ci serdecznie, bo klapki Kubota są już twoje. Czwórkowe klapki
2: super.
0: Kubota, niepowtarzalne. No. Unikat, pamiętaj. Ja bym w nich nie chodził, tylko trzymał w reklamóweczce, wiesz co, za parę lat one będą naprawdę bardzo dużo warte. To jest egzemplarz kolekcyjny.
2: Albo w takiej szkatułce przeroczystej na telewizorze.
0: Ewentualnie, tylko żeby jakieś tam promieniowania, wiesz, z telewizora nie przeszły i ten...
2: No
0: i guma,
2: tak.
0: Żeby nie sparchaciała. Trzeba uważać. No korzystaj. Wszystkiego dobrego, gratuluję serdecznie.
2: Dzięki.
0: W ogóle, czy lubisz Block Party? Czy to jest twoja muza?
2: Znaczy, no mam niektóre kawałki, okej.
0: No dobra, a to ich najlepszy numer, więc słuchamy już teraz Block Party i Banquet. Wszystkiego dobrego, na razie.
2: No hej.

No i proszę bardzo, ponad 20 lat ma już ten utwór, ale Block Party, a w szczególności Banquet, bardzo dobrze mi się kojarzy, bo wtedy byłem w ogólniaku, kiedy ten utwór się ukazywał. Dużo wieczorami siedziałem i się uczyłem, leciało radio, no i w radiu wtedy bardzo często pojawiał się Banquet i sobie myślałem, ale fajnie byłoby kiedyś w radiu pracować. No i kilka lat później z Ramienia Czwórki pojechałem na Openera i robiłem wywiad z wokalistą, więc marzenia się spełniają, dlatego tak dobrze mi się kojarzy ten utwór i muszę przyznać, że to nie pierwszy raz, kiedy Banquet i Block Party pojawia się w konkursie, który przygotowywałem dla was. Obiecuję, ale tak obiecuję już od początku wakacji, następna zagadka będzie znacznie trudniejsza.

0: All right, thanks a lot. See you. Bye.
1: Słuchasz czwórki.

0: Molesta, chciałbym powiedzieć stara dobra molesta, ale to całkiem nowa molesta, 16 liter, ale coś oczywiście o latach 90. musi się pojawić śmierć, podatki i jakiś wątek z lat 90. w numerze molesty. Tego możemy być zawsze pewni. Natomiast dzisiaj o 21.00 rozpocznie się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. W meczu rozgrywanym na stadionie niedaleko Dallas zmierzą się reprezentacje Francuza i Hiszpanii. Zdaniem ekspertów większe szanse zwycięstwo ma Francja, ale według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału. To co, Francja czy Hiszpania?
1: Hiszpania. Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
2: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie są, nie robią z siebie takich gwiazd.
3: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
4: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj pierwszy półfinał o godzinie 21.00. Ja chyba jestem za Francją, chociaż z drugiej strony w Hiszpanii Kukuryna, fajne nazwisko, ale jednak Francja ze względu na twórczość Lecha Rocha Pawlaka. Żeli Papon, powodzenia.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 14. New York, ale zmieniamy teraz lokalizację. Tak się bawią Działoszyce. Nocne spotkanie młodych mężczyzn właśnie w tym miasteczku zakończyło się pożarem samochodu, uszkodzeniem wiaty przystankowej i interwencją policji. To co robili chłopcy? Wcześniej umówili się przez internet na, no chyba można powiedzieć, pojedynek, bo w trakcie spotkania odpalali race z samochodów. Strzelali do siebie petardami po prostu. Jedna z nich trafiła w przystanek, kolejna wpadła do zaparkowanego auta. No, wychodzi na to, że chyba bardzo dużo grali w GTA, bo postanowili tak się zabawić, ale za bardzo nie trafiali, bo zaczął palić się też przystanek, później zieleń dookoła. Łącznie zatrzymano aż 8 mężczyzn, czyli jednak chyba nie GTA, a bardziej Battle Royale.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo,

0: Odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Mówiliśmy o dzisiejszym meczu w Dallas, a tam rekordowe fale upałów. Niebezpieczne upały rozciągające się od Los Angeles po Boston mają w tym tygodniu dotknąć ponad 100 milionów Amerykanów. Wiele miast na zachodzie kraju, od Utah po Montanę, odnotowało rekordowe temperatury sięgające 46 stopni, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy prawie 10 minut po godzinie 14. No i druga godzina popołudniowy przed nami. Już za moment kącik literata. Kolejny zestaw książek do zgarnięcia. Kolejna zgadywanka. Wszystko według starych zasad. Ja wymyślam hasło, wy dzwonicie, zadajecie pytania. To w tej godzinie, natomiast po godzinie 15 szafa mocny vlog pojawi się w naszym studiu. Absolutna legenda polskiego internetu. No już chyba z 15 lat tworzy vlogi. Wcześniej w trochę innej formie. Pomysłodawca, twórca fast foodowej diety, czyli jak jeść fast foody, a przy tym wszystkim chudnąć, o tym na pewno sobie trochę porozmawiamy. Wielki entuzjasta ostrych potraw, o tym też na pewno porozmawiamy. Swoją drogą też przecież on prowadzi inny kanał YouTube'owy Test Hub, gdzie zajmuje się tylko i wyłącznie nową technologią. Jak na to wszystko znajduje czas, że mu przez te 15 lat się nie znudziło, czy proponowali mu freakfightowe jakieś walki, o tym na pewno sobie wszystkim porozmawiamy, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Jaram się przepotwornie dzisiejszym gościem, naprawdę, bo no, ja szafę oglądam, bo to myślę, że właściwie od samego początku jego działalności. Internet wtedy wyglądał zupełnie inaczej. Inna była też kultura w komentarzach. No wszystko się pozmieniało, o tym też na pewno będziemy sobie rozmawiać. Mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami, no ale zanim internet, no to jeszcze oczywiście te wszystkie książki wypadałoby rozdać naszym słuchaczom, więc zostańcie z czwórką.

0: 226452100 to jest numer do naszego studia. Przypomnę zasady, które nie są jakoś bardzo skomplikowane, ale jednak warto w imię zasad, prawda? Przypomnieć zasady, cytując, parafrazując klasyka. Ja wymyślam hasło, ale to wy zadajecie pytania, nie prowadzący. Wy dzwonicie do studia. Każdy telefon to jest jedno pytanie i jeden strzał poza pierwszym śmiałkiem, ponieważ najtrudniejsze jest wtedy zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, które trochę rozjaśnią nam sytuację. 226452100 to jest numer do naszego studia i ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię, ale zanim kategoria, to nagrody.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
0: No i wszyscy miłośnicy podróży, ale też literatury powinni tutaj być podekscytowani. Takie książki dzisiaj do zgarnięcia. Bali, Kreta, Siga Siga, Mój dom Hiszpania, Teneryfa. No i oczywiście najbardziej ekscytująca pozycja w historii ludzkości. Intymne życie polskich poetów. Co tam w tej książce musi się dziać? No ale najpierw trzeba ją wygrać, żeby dowiedzieć się, co oni tam wyprawiali. 226452100, numer do naszego studia. A dzisiejsza kategoria to dzieciństwo. Jeszcze chyba nigdy takiej kategorii nie było. Co tam w tym dzieciństwie się wyprawiało? Czekam na wasze telefony 226452100. Każdy był kiedyś dzieckiem, więc nie ma, a nie, nie znam się, nie znam się. Każdy kiedyś był. 226452100. No matter what, no matter what, you got to

0: Już mamy 22 minuty po godzinie 14. Czas na nasze zgadywanki. Tomek jest razem z nami. Halo Tomku.
1: Halo, halo, witam, witam.
0: Siemano, jak u ciebie?
1: No, od dentysty wyszedłem.
0: No nie słychać, jadłem, nie słychać.
1: Nie mogę, nie, a, bo ja się boję znieczuleń, wiesz? No. To po prostu...
0: Wiesz, powiem ci, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. Lepiej się znieczulić u dentysty i nie czuć bólu, niż się nie znieczulać i czuć ból.
1: Tylko ja się strasznie boję igieł i zastrzyków.
0: Ale tego nawet nie widać, tego nawet nie widać. Chwila cierpienia, naprawdę, to jest takie ukłucie.

0: Trauma,
1: trauma z dzieciństwa. Trauma
0: spróbuj
1: z dzieciństwa.
0: Na, spróbuj następnym razem. Spróbuj.
1: A propos dzisiejszej kategorii właśnie. Trauma z dzieciństwa. Słuchaj.
0: Dwa pytania.
1: Mogę zadać pytanie pierwsze? Mogę.
0: Tak, możesz. Dwa nawet.
1: Czy szukamy czynności?
0: Nie.
1: Czy szukamy przedmiotu?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Pozdrawiam wuja Konrada i ekipę z Rejspotu.
0: Pozdrawiamy.
1: A ja strzelam hula hop.
0: Niestety, mieścisz się jeszcze w hula hop?
1: Oczywiście, 14 kilo zrzuciłem w ciągu roku, tak sobie wiesz.
0: Gratuluję, przeskakuję. Tomku, ale dziękuję. to nie jest hula hop, to nie jest hula hop.
1: Mogę zadać pozakonkursowe pytanie, walczymy o klapki czy o książki?
0: O książki.
1: O książki, bo nie słyszałem, o co walczymy, tylko że trzeba dzwonić, to zadzwoniłem.
0: A, jak o książki, to takie głupie pytania zadałeś dlatego, tak? Jakby było o klapki, to coś mądrzejszego. Walczyłbyś do upadłego.
1: Jakby było o klapki, to bym zadzwonił zaraz jeszcze raz. A o książki jeszcze też wcześniejszych nie przeczytałem od was, także dam szansę innym.
0: Tak zwana kubka wstydu rośnie. Tomku, owocnej lektury, trzymaj się. Dzięki.
1: Cześć.
0: Na razie, hej, hej. To był Tomek. No i teraz mamy Wojtka na linii. Dzień dobry, Wojtku.
2: No cześć, ale długo czekałem.
0: No widzisz, zagaduje Tomek, zagaduje. To dentysta, no to coś. Teraz słuchamy ciebie.
2: No, to jest przedmiot, tak? Czyli tak. Czy to może być nabiał jakiś?
0: Nabiał?
2: Tak.
0: Nie.
2: No dobra, to pieluszka.
0: Pieluszka? Nie, to nie jest pieluszka. Tak. Wojtku, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. No i teraz razem z nami jest Ewa. Dzień dobry, Ewo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Czy ty jest... Pierwszy raz biorę udział w jakimkolwiek konkursie.
0: No i jak wrażenia, jak na razie na antenie? Jak
3: się... dobrze,
0: super,
3: miło,
0: wszystko
3: mi
0: dobrze,
3: przyjemnie.
0: Dobrze. Trzymamy kciuki w takim razie, wiesz, za każdym razem. Za pierwszym razem jest większe szczęście. Słuchamy więc pytania.
3: Jaka może być to trauma dzieciństwa? Jest to przedmiot, tak?
0: Tak, ale to nie musi być trauma, tylko po prostu kategoria to dzieciństwo. To tutaj Tomek z Wojtkiem dodać, że trauma. Ja o traumach nic nie mówiłem.
3: A jeszcze jakieś dodatkowe pytanie?
0: Ty możesz zadać dodatkowe pytanie. Cały mych polega na tym, że słuchacze zadają pytania, a ja tylko odpowiadam. I wcześniej wymyślam to słowo. I to słowo się nie zmienia. Mam je tutaj zapisane na karteczce.
3: Klasówka szkolna.
0: No rzeczywiście to może być trauma. No chyba, że ktoś dobrze się uczył. Ale nie, to nie jest klasówka. Nie jest klasówka. Ewo, poszło ci całkiem nieźle. Jak na pierwszy raz było ok. Czekamy na więcej. Możesz dzwonić do oporu. Zapraszamy, zachęcamy.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na razie. No i mamy Janusza. Dzień dobry, Janusz.
4: No, cześć, ładnie, słonecznie mamy, tylko strasznie ciężkie powietrze jakieś się zrobiło, przytłacza.
0: No dobrze, ale lepiej, że jest ciepło, prawda, niż jak miałoby być zimno.
4: No nawet lepiej jak ciepło jest, lepiej.
0: Oczywiście.
4: Popadało trochę teraz, wilżyło te wszystkie roślinki ładnie nami.
0: Więc nie jest tak źle. Januszu, teraz myślami przenosisz się do dzieciństwa i słuchamy twojego pytania.
4: Niedawno było, trzeba myśleć.
0: Ja tak po głosie jest... wnioskuję, że może jeszcze trochę trwa nawet. U ciebie.
4: Dziusia sobie znalazłeś? Dobra.
0: Słuchamy.
4: Czy to na tym się siedziało, do zabawy jest?
0: To się działo, czy do zabawy?
4: No, zabawka do siedzenia.
0: Nie.
4: No, nie. Ale się siedziało na tym.
0: Już odpowiedziałem na pytanie, czy to zabawka do siedzenia? Nie.
4: No to nie jest zabawka.
0: Janusz, jedno pytanie. Zadałeś pytanie, czy to jest zabawka do siedzenia. Różne są zabawki do siedzenia. Akurat dzisiejsze hasło nie jest zabawką do siedzenia. Na różnych rzeczach można siadać.
4: Nie jest zabawką do siedzenia, ale jest do siedzenia. To nocnik.
0: Nie, to nie jest nocnik. Na nocniku, powiem ci tak, jak byłem dzieckiem, to świetnie się bawiłem. Ale nie, to nie jest nocnik.
4: Janusz, bardziej na tych nowych, to grają jeszcze.
0: Na moje wtedy jeszcze nie grało.
4: Moje też nie.
0: Zazdrościłem tym, co siedzieli na tych grających.
4: Zimny i metalowy.
0: Ale pisuary w polskim radiu grają dla Elizy na przykład. Powiem ci, taka ciekawostka. Nie wszystkie, ale pojawia się melodyjka.
4: Tak. Moja z jednych ulubionych.
0: No musisz przyjechać i spróbować.
4: Muszę pojechać, posiedzieć sobie.
0: I to na stojąco. Co trzeba, ale warto próbować. Janusz, dziękuję ci bardzo serdecznie. Tak, pisuar, jak zawsze. Wszystkiego dobrego, pozdrówki.
4: Do usłyszenia.
0: Na razie. No i mamy Szymona. Dzień dobry.
5: Siemanderko!
0: Siema, cześć Szymon, jak tam?

0: u ciebie dzisiaj?
1: Dobrze, fajnie, pogoda, cudownie.
0: Moc, energia, wszystko endorfiny cieszy. Słyszę u ciebie w głosie.
1: Tak, jak zawsze. Jak do was dzwonię, to tylko i wyłącznie. Positive vibes.
0: Słuchamy pytania.
1: Dobra, to doprecyzujmy. Czy to jest do zabawy?
0: Tak.
1: Kurczę, to tego mnóstwo było.
0: Patyk z kupą odpada, od razu mówię.
1: Nie, no, potem cię nie posadzał, no.
0: Najbardziej niebezpieczna broń na podwórku, Patryk z kupą.
1: Różne dzieciństwa człowiek miał, no nie? A to jak jest do zabawy i nie jest to hulahop, nie wiem, jojo!
0: Nie, to nie jest jojo, to nie jest jojo. Pozdro, Szymon, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Cały czas czekam na wasze telefony 226452100, numer do naszego studia. Przypominam, że pakiet książek do zgarnięcia, tylko trzeba zadzwonić.
2: Ten tylko o jednym myśli.

0: tylko o jednym myśli.
1: Walczymy, walczymy o zestaw książek. Michał jest razem z nami. Halo, Michale.
2: Siemano.
1: Siema, siema. Jak tam u ciebie
2: dzisiaj? Czy ja mogę najpierw kogoś pozdrowić?
1: Pewnie.
2: Chciałem pozdrowić Lilę, Patryka, Jarka i Pawła.
1: Nie wiedziałem, że aż tyle osób, ale dobra, masz w pakiecie. Masz w pakiecie ze względu na stare czasy.
2: Zamiast pytania od razu ładuję złoty strzał.
1: Dawaj.
2: Czy to jest płyn Lugola?
1: Nie, to nie jest to, to nie jest to. Ja tego nie pamiętam, całe szczęście, ja tego nie pamiętam. Michale, pozdrawiam serdecznie, bardzo ciekawy
2: dzięki,
1: strzał.
2: Pozdro,
1: elo. No i mamy teraz Sebastiana na linii. Halo.
3: Halo, cześć.
1: Cześć Seba, słuchamy pytania.
3: Czy to się kręci?
1: To coś tam możesz zakręcić, wiesz. Jak człowiek chce, to zawsze się coś tam zakręci.
3: Nie, to myślałem o bądku, ale skoro to się tak nie kręci, to to powiem guma.
1: Guma. Nie, to nie jest guma.
3: Gumę.
1: To nie jest...
3: Gramy
1: no, wiem,
3: w gumę.
1: Wiem. No ale można byłoby gumą zakręcić, ale nie, to nie jest to. Pozdro, na razie, hej, hej. No i teraz Piotr jest na linii. Dzień dobry, Piotrku.
4: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, słuchamy pytania.
4: Czy to może być związane z latami 80?
1: Może.
4: No dobra, strzał. Lupa Gadi.
1: Nie, nie.
4: Jelka do zbierania jajek.
1: Wie, wie, wie. Też w to grałem, sipałem w to. Ale nie, to nie jest to, niestety. Trzymaj się, pozdrówki, na razie. Hej,

0: Dzień dobrego, hej, cześć. Hej,
1: Kamila jest na linii. Dzień dobry, Kamilo.
2: No hej.
1: No hej, słuchamy.
2: Czy to jest długie?
1: Długie?
2: Tak.
1: No a co rozumiesz przez to pojęcie długie? Co dla ciebie jest długie?
2: No, ma więcej niż metr.
1: Nie, nie. Znaczy może, ale nie.
2: Nie.
1: Nie.
2: No dobra, to strzeram. Gra w kapsle?
1: Nie, to nie jest gra w kapsle. No tak możesz strzelić kapslem na więcej niż metr, ale nie, to nie jest to. Pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: No
1: na razie, hej, hej. No i teraz Paweł jest na linii. Halo, Pawle.
3: Cześć, cześć.
1: Cześć. Słuchamy.
3: Jest to zabawka ruchowa.
1: To ruchoma, czy ma ruchome elementy, czy można tym ruszać?
3: Nie, nie, nie, taka ruchowa, służąca do, wiesz, biegania, skakania i tak dalej.
1: Nie, nie, nie.
3: Są to w takim razie klocki?
1: Już mówiłem, że to nie jest patyk z kupą. Nie, to nie są klocki. To nie okay. są klocki. Paweł, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej, hej. Żadnej konkretnej marki, klocki tym bardziej. No i teraz Janusz wraca do gry. Halo, halo.
4: No, jeszcze zapomniałem. Pozdrawiam nam Wiesia, bo kurde, Wiesia nie słychać nic.
1: A,
4: i
1: właśnie.
4: Słuchaczy, no nie.
1: Dzięki, dzięki, nie dzięki stresują. Janusz. Pozdrawiamy. Dobrze. I słuchamy.
4: Czy to jest nazwa jakiegoś zwierzaka?
1: Nie.
4: Nie jest nazwa zwierzaka?
1: Nie.
4: Nie, dobra, strzelam tam, nie jest nazwa zwierzaka, ale to co pomyślałem. Siedzi się na tym konik na biegunach.
1: Nie, to nie jest konik na biegunach, nie, to nie to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
4: No, na
1: pa,
4: razie,
1: pa.
4: Najważniejsza zabawa, dobra.
1: Wiadomo, wiadomo, zawsze najważniejsza. No i Krzysztof jest teraz razem z nami. Halo, Krzyśku.
5: Cześć, jestem.
1: Cześć. Walczymy, słuchamy.
5: Czy oprócz tego, że to służy do zabawy, to też ma jakąś funkcję, taką praktyczną?
1: Raczej nie, ale no... Na bezrybiu i rak ryba.
5: No wiem, właśnie dlatego pomyślałem o trzepaku.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie jest trzepak, niestety nie. Aż takiej funkcji nie ma. Na razie, hej, hej.
5: Dobra.
1: No i jeszcze mamy Wojtka. Halo, Wojtku.
6: No cześć.
1: No cześć.
6: Czy to jest sprzęt amatorski?
1: Wiesz co, jak dużo się tym bawiłeś, to tak mi się wydaje, że można było przejść na profesjonalizm.
6: Bo ja takie debilne pytanie zadałem, ale tak chciałem przewrotnie nawiązać do nazwy, bo może jest to proca.
1: Nie, to nie jest proca, nie, nie. Badumce. To sobie pożartowaliśmy, nie, to nie jest proca. Wojtku, pozdrawiam cieplutko, na razie, hej, hej. I zachęcam was do tego, żebyście dzwonili. Każdy był dzieckiem, 226-45-2100, numer do naszego studia. Jakiego hasła dzisiaj szukamy? Mam tutaj je zapisane na kartce. Kategoria dzieciństwo. Co to jest? Służyło do zabawy.

0: ten tylko o jednym myśli.
1: No i wywołany do tablicy Wiesiek jest razem z nami. Halo Wieśku.
2: Halo, halo Kamilu, halo, halo Januszu, halo, halo słuchacze.
1: Pozdrawiamy Janusza, oczywiście widzisz jak cię zmobilizował i słuchamy pytania.
2: No nie odzywałem się, bo tydzień sobie wakacjowałem.
1: Rozumiem, odpoczęty?
2: Oczywiście i odkryłem coś niesamowitego dla nieumiejącego pływać. Mianowicie południowy brzeg Balatonu jest bardzo długo, bardzo płytko.
1: To jak głęboko się zanurzyłeś?
2: Słuchaj, nie wiem jakbym szedł dalej, ale 400 kroków od brzegu dalej miałem wody tylko trochę powyżej kolan.
1: Okej, ale poleżałeś coś na wodzie czy nie? Czy tylko do kolan?
2: Na leżaku, na leżaku.
1: Dobrze, najważniejsze, że jesteś wypoczęty. Pojadłeś pewnie też, co? Taki brzmisz na najedzonego.
2: Tak, w restauracji Brata w Budapeszcie.
1: No i gratuluję serdecznie. Wieśku, no to proszę bardzo, odpoczywałeś, mózg oczyszczony, prawda, bateryjki podładowane, no to ładuj teraz, panie Mądraliński.
2: No to oczywiście, dawno nie liczyłeś, więc czy dzisiejsze hasło ma więcej niż 9 liter?
1: 9?
2: Tak, więcej niż 9.
1: Tak.
2: Tamagotchi.
1: Nie. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko... To nie to. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie.
2: Jeden telefon uda.
1: Hej, pa, hej, pa. Walczymy dalej. Artur jest razem z nami. Halo.
3: Halo, halo.
1: Cześć, Artur.
3: Ja od razu będę pytał. Dawaj. Czy to taka sprężynka, co się spuszczało ze schodów?
1: Nie, to nie jest to. To nie jest to. Trzymaj się, pozdrówki, hej, hej.
3: Dzięki.
1: Dobrze, teraz Ola się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
4: Tak, cześć.
1: Cześć, słuchamy.
4: No ja właśnie już wiem, że to, na co jakby stawiałam, to chyba nie, bo myślałam, że to jest to, co ma się poziom master w tym zapowiedzi.
1: Kulki, nie, to nie są kulki.
4: Ale to nie ma 9, więc to nie jest moja odpowiedź. No to strzelę. Aha, czy ten, to jest dwuczłonowa nazwa?
1: Nie,
4: czy jedno?
1: Jedno.
4: Jedno. Babington może?
1: Nigdy nie wiem.
4: Badminton,
1: wiem o co chodzi. Pić i polo z paletkami, tak, no paletki. Nie, to nie jest to. Pozdrawiam. Cześć, Ola, na razie. No, hej, hej. No i Seba jest razem z nami. Halo.
5: Halo, halo. Siema,
1: no, siemano, słuchamy pytania.
5: O Jezu, powiedz mi, to można, to się gra jakoś zespołowo? Można się bawić tym, czy to raczej jest dla jednej osoby?
1: Możesz z kimś, ale jeżeli samodzielnie byś się tym bawił, tym zajmował, to super też. Mega. Ja bardzo lubię.
5: Nie, nie wiem. Skakanka.
1: Zawsze kolegów miałeś. Nie było zabawy w samotności. Zazdroszczę. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Nara i razem z nami jest Paweł. Halo, Pawle.
6: Cześć. Czy to wymaga podłączenia do prądu albo
1: nie, zupełnie nie. Nie.
6: W ogóle nie.
1: Tylko paluszki.
6: Paluszki?
1: Twoje palce, dłonie, ciało.
6: To jest pistolet na wodę?
1: Nie, to nie jest to. Nie, nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. No i jeszcze mamy Sebastiana. Halo.
7: To ja może strzelę od razu.
1: Dobrze.
7: To są żołnierzyki.
1: Nie, to nie są żołnierzyki. Niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. I cały czas możecie dzwonić. 226452100. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy blisko, ale nie jesteśmy blisko, więc dzwońcie, zadawajcie pytania. Więcej niż 9 liter. To już wiemy, służy do zabawy. Dzieciństwo. No i tyle. I cały czas szukamy dzisiejszego hasła. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 15, więc musimy podkręcić śrubę. Paweł jest na linii. Halo, Pawle.
2: Witam serdecznie.
1: Słuchamy pytania.
2: Kamilu, czy ta rzecz, ta zabawka, bo nie słuchałem, co było wcześniej, może być drewniana?
1: Nie. Nie ma takiej opcji.
2: Nie ma takiej opcji. Dobra. To mi trochę rozjaśniło, a więc widziałem to pierwszy raz 20 lat temu na Krupówkach. Były to dwie kulki połączone sznureczkiem i one się odbijały od siebie, dawały taki dziwny,
1: tiki-taki,
2: charakterystyczny... Tiki-taki, tak. Tiki-taki.
1: Nie, to nie jest to. To nie jest to. Pocharatane a, łapy
2: było miałem wcześniej? Nie było?
1: Nie było, ale to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, wiem, o co chodzi.
2: Dzięki, do usłyszenia.
1: Nigdy mi nie wychodziło za bardzo i miałem dużo siniaków. Kamila jest teraz na linii. Halo?
3: No, halo.
1: Halo, słuchamy pytania.
3: Czy to jest kolorowe?
1: Tak.
3: Kostka Rubika?
1: Nie, to nie jest kostka Rubika. Pozdrawiam serdecznie. Jedno słowo. Mamy teraz na linii Łukasza. Dzień dobry.
4: No witam.
1: Witamy.
4: Czy to służy do malowania?
1: Nie.
4: Kurczę, nie będą kolorowani.
1: Nie.
4: Dobra, to odpuszczam.
1: Dobra, na razie, hej. Teraz Wiesiek wraca do gry. Halo, Wieśku.
5: Halo.
1: Słuchamy.
5: Czy to zaczyna się na D?
1: Nie. No to właśnie.
5: No to samochodziki, wyścigówki.
1: Nie, to nie jest to. Wieśku, trzymaj się na razie. Teraz mamy Pawła. Halo, Pawle.
6: Cześć, czy to jest na literę P jak Paweł?
1: Tak.
6: Jest to plastelina.
1: Tak, to jest plastelina. Yeah! Brawo. Bawiłeś się plasteliną?
6: Oczywiście, plasteliną, modeliną, wszystkie te motywy.
1: Ja wolałem modelinę, bo plastelina pod paznokcie wchodziła i ręce takie były tłuste. A modelina
6: tak jakaś jest.
1: A modelinę później można było wygotować, ale dużo czasu z tym spędziłem. Uwielbiałem, moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu w dzieciństwie, to było coś. No to Pawle, sobie powspominaliśmy, wypadałoby dzisiaj coś polepić z modeliny. Co byś ulepił, jakbyś miał taki...
6: Co bym ulepił? Ulepiłbym figurkę piłkarza, o!
1: Pewnie Mbappé, który dzisiaj będzie strzelał gole, co?

0: NBP, dwie brameczki.
1: Ulala, ależ to zrobił. Czyli za Francją jesteś?
0: Tak, za Francją, no bo tak postawiłem w typerach i musi tak być.
1: Tak, dużo obstawiłeś, nie zachęcamy nikogo do hazardu.
0: Nie, dla zabawy.
1: Okej, okay, rozumiem. Ja nigdy nie obstawiałem, nie kumam, nie wiem o co w tym dokładnie chodzi. Nie wiem kiedy, coś, nie rozumiem, nie rozumiem tego i bardzo dobrze w ogóle mnie tam nie ciągnie. Już wystarczy, że inne rzeczy mnie interesują. Oczywiście muzyka i sport. Pawle, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: Dzięki.
1: Trzymaj się wszystkiego dobrego. Zestaw książek jest już twój a propos podróżowania. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Udanego meczyku życzę.
0: Dzięki.
1: Na razie, hej hej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian?
3: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara.
2: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Piękna pogoda. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23-24 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie, a także do 29 stopni lokalnie na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki wyjątkowy gość, absolutna legenda polskiego internetu, Szafa Mocny Vlog. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
1: Szafa, bardzo się cieszę, że pojawiłeś się w studiu czwórki. Ja cię oglądam właściwie od samego początku. Pamiętam pierwsze filmy, które twoje widziałem, to jeszcze takie robiłeś tygodniowe podsumowanie chyba fast foodowej diety.
2: Były, tak.
1: To było
2: tak.
1: Z 15 lat temu, prawda?
2: No myślę, że 13-15... No, dużo czasu minęło. Trzeba by zobaczyć, kiedy ten kanał był założony, ale to już ponad dekadę.
1: Ja mam wrażenie, że ty właściwie chyba tworzysz od samego początku internetu, jak się YouTube pojawiał.
2: Słuchaj, ja powiem ci więcej. Ja tworzę jeszcze zanim był internet, bo mam vlogi ponagrywane jeszcze z poprzedniej epoki na kasetach wideo i nawet je ostatnio digitalizowałem, ale że nie mam kontaktu już z tymi ludźmi, z którymi kręciłem te filmy, no to nigdzie tego nie upubliczniam, ale to jeszcze z 98 mam jakieś vlogi ponagrywane.
1: I to na kasety naprawdę nagrywałeś?
2: Sety takie VHS-owe było nagrywane, tak więc potem i to szło do szuflady i tam się, wiesz, z znajomymi to oglądało. A potem się pojawił internet i mówię, kurczę, zróbmy coś tak bardziej szeroko.
1: Bo jak ty zaczynałeś, jak nagrywałeś te pierwsze vlogi czy swoje filmy, to YouTube, czyli twoja główna platforma, YouTube miał trochę inny charakter, bo przede wszystkim, tak jak ja sobie to wspominam, YouTube z jednej strony był taką platformą do śmiesznych filmików, ale to też była platforma społecznościowa. A teraz ta funkcja społecznościowa chyba nie jest aż tak widoczna na YouTube.
2: Znaczy, wiesz, w ogóle w tym okresie, kiedy ja zaczynałem publikować, to nie było dużo polskich twórców. Głównie był content zagraniczny, a tak naprawdę jak ktoś zostawał twórcą polskim, szczególnie jeszcze jak nie miał 15 lat, to była wręcz siara, nie? Bo ja wiem, jak tu się podśmiewywali moi znajomi. O, tam na YouTubie będziesz wrzucał głupie filmiki. No ale jakoś sprawia mi to cały czas fan. Tyle lat już to robię, cały czas staram się, żeby to było, żebym był sobą, nie? Żeby nie wchodzić w te tryby takie marketingowe, chociaż z każdej strony ci atakują, może zostań tu, a podpisz umowę z tą agencją, a to w ogóle mnie to nie interesuje, robię sobie to, co mnie sprawia przyjemność. Komuś to może odpowiadać, komuś to może nie odpowiadać. Ja wiem, że teraz jest tego kontentu cała masa i te wyniki wyświetlenia są zupełnie inne niż były lata temu, ale też no, nie mogę mieć pretensji, że kogoś bardziej interesuje to, jak ktoś pije wodę z toalety, niż oglądanie starego chrupka, nie?
1: No tak, ale też, wiesz, jak ty zaczynałeś, to nie było jeszcze tych pieniędzy, sponsorów
2: nie
1: na
2: było.
1: YouTubie.
2: Nie było sponsorów, nie było w ogóle czegoś takiego jak ten program AdSense, który ci tam za wyświetlenia coś generuje. Tak więc to było czysta pasja i to czysta pasja była i na tym kanale Mocny Vlog, ale też założyłem ten kanał test hubowy, bo technicznie jestem bardzo mocno, zawsze byłem zajarany i też to było na przykład, nie wiem, z Marianem, który jest tu dzisiaj u nas, jeszcze nie w studiu, ale mam nadzieję
1: może
2: za chwilę.
1: Dotrze, tak?
2: Było tak, że coś tam sobie kombinowałem, majstrowałem, mówię, weź, że nagraj filmik z tego i mi to podeślij, bo po coś będziemy z tego korzystać. No i też się pojawił ten kanał testhub.pl, strona do tego i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo też tak sobie o tym myślę, o twojej historii, działalności w internecie, ale nie tylko, że ty mogłeś doświadczyć na...

0: własnych oczach, na własnej skórze tej całej rewolucji technologicznej. Wszystko się zmieniło, bo i pamiętasz te wszystkie stare komputery, a pamiętasz jeszcze pewnie czasy, kiedy nie było niczego.
1: Słuchaj, pamiętam czasy, kiedy nie było niczego. U nas w Kielcach był jeden numer wdzwaniany na Politechnice Świętokrzyskiej i jak ktoś się na ten numer wdzwonił, to on tylko miał w całym mieście internet. Nie było w ogóle przeglądarek, nie było tego, co jest, co znamy dzisiaj. Był Gopher, było IRC, był Telnet. I ten internet no, od samego początku ze mną był, to jest taka moja zajawka z dzieciństwa, generalnie podsycona oglądaniem Sondy przez wiele lat jako dziecko. I tutaj no, to jestem mocno w tym internecie zakotwiczony, ale od tej strony medialnej no to dopiero jak ten YouTube zaczął być popularny, a ja postradałem zmysły i postanowiłem coś publikować.
0: No tak, ale powiedziałeś, że znajomi mówili, że była siara. Też była inna kultura w internecie, inaczej ludzie reagowali, inaczej ludzie komentowali. Teraz przez te 15 lat wszystko się pozmieniało. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami. Szafa Mocny Vlog jest dzisiaj naszym gościem. Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Benita Applebaum.

0: Szafa, Mocny Vlog jest cały czas razem z nami. Szafa, powiedziałeś już o różnych propozycjach, jakie otrzymywałeś na przestrzeni lat. YouTube, cały internet się skomercjalizował. Oglądałem przez wiele lat twoje vlogi. Pojawiały się jakieś drobne współprace, ale nigdy to nie było na jakąś taką szerszą skalę. Czy ciebie to nie korciło?
1: Wiesz co, może z perspektywy czasu powinienem to zrobić i teraz liczyć dudki przysłowiowe. Ale z drugiej strony ja widzę, jak potem ktoś coś musi robić na siłę, wiesz, bo to jak podpisujesz jakąś umowę z agencją, czy ktoś cię tam prowadzi, to masz...

0: reklamować, nie wiem, mleczko w tubce i masz reklamować mleczko w tubce, chociaż ono nie jest swoim charakterem. Ja zawsze, nawet jak jest jakaś współpraca, czy coś polecę, czy wiele rzeczy polecam po prostu z własnego doświadczenia i z tego, że używam, korzystam, podoba mi się to i ja nie mam z tym problemu, że robię to za darmo, to ja jestem wtedy sam sobą. A nie wiem, nie jestem w stanie zmusić się do tego, żeby mówić, że coś jest okej, jak nie jest okej. I to jest mój błąd, bo ja jestem, nie wiem, z takiej starej epoki, że to nie przechodzi, nie przystoi. Nie chciałbym, kurnia, nie wiem, sprzedawać proszków do pieczenia, farby do butów i różnych innych dziwnych rzeczy, co mnie po prostu nie dotyczy.
1: No dobrze, ale są pewne produkty, z których korzystasz. Nie mówię tylko o technologii, ale na przykład produkty spożywcze. Czy do ciebie żadna marka się nie zwróciła? Nie. Pojawia się jakiś tam na vlogu, czy jakiś sos, no dużo różnych rzeczy testujesz, nie zwrócili się do ciebie. Może zostaniesz ambasadorem marki.
0: Nie, powiem ci, że z perspektywy tych moich, bo w mojej serii vlogowej to są takie moje wycinki z życia, tak powiem słuchaczom, bo być może oni nie śledzą i marnują swoje życie, nie oglądając kanału Mocny Vlog. Tyle lat do nadrobienia, naprawdę. Ale ja takie, no, wycinki ze swojego życia, to co mnie interesuje, to co mnie pasjonuje, to gdzie pojechałem, to gdzie jestem, w ten sposób to pokazuję. Dużą częścią tego kanału jest fast foodowa dieta i w ogóle fast foodowe peregrynacje kulinarne, czy same fast foodowe, czy bardziej fast foodowe, ale powiem ci, że przez cały ten czas, jak robię to, przez te 15 lat powiedzmy, to tak, raz mnie McDonald's zaprosił na otwarcie lokalu w Kielcach, to była jedna rzecz, po prostu żeby przyjść, ja chętnie przyszedłem, wtedy by wchodziła taka opcja, że tam były takie bardziej podrasowane burgery do sprzedaży. I drugą opcją to było tak, że w jednej z restauracji we Wrocławiu, jak byłem tam na jakichś peregrynacjach, gościu mi nie pozwolił zapłacić, bo on jest moim widzem i to była druga taka rzecz. To takie dwie rzeczy mi się przez 15 lat trafiły i nawet z tej akcji we Wrocławiu to się gruba chryja zrobiła, bo ja powiedziałem, że nam nie pozwolił człowiek zapłacić za to, ale teraz wtedy dostałem taką grubą falę hejtu za to, że za pieniądze, za to, za tamto.
1: I że się sprzedałeś.
0: Że się sprzedałeś, że to, że wiesz. A widzę, że te afery to żyją tak naprawdę przez kilka minut. Ktoś wykręci aferę, no wiecie, i to w życiu takim medialnym, jak i w życiu takim realnym. Była afera, że jachty kupowali, to tamto, że afera na cały kraj. Minęło dwa tygodnie, już jest inna afera, że nikt o tych jachtach nie pamięta, a goście tymi jachtami dalej pływają.
1: Ale tymi aferami trochę ten polski internet żyje. Czy ty to śledzisz, albo tak obserwujesz, co tam w ogóle się dzieje?
0: Wiesz co, raczej nie. Nie, ja się skupiam na tym, co mnie interesuje. Sam tworzę dużo rzeczy i raczej te takie aferki, że ktoś z kimś tam ma jakieś napięku, to ja nie jestem w ogóle tym zainteresowany. Oczywiście wiem, że jakbym taki format, nie wiem, wprowadził komentowania tego życia publicznego, czy YouTube'owego, czy interesowałoby mnie, co akurat robi Doda, to pewnie by było dużo większe zainteresowanie. Ale mnie to po prostu nie interesuje.
1: No dobra, Szafa, a czy proponowali ci udział we freakfightach?
0: Nie, ale to wiesz, ja tu już jestem zawodnikiem, kurnia, w takiej klasie wiekowej, że to już by było równoznaczne z pójściem na śmierć.
1: To no zależy, jakiego by ci dali przeciwnika, no ale wiesz jednak, te subskrypcje, które masz, to liczby mówią same za siebie.
0: Tak, jest subskrypcja, ale to można by powiedzieć, ja mam inną grupę docelową, bo najbardziej aktywną grupą docelową w internecie to są dzieci, młodzież, studenci powiedzmy, a później jak wpadasz w tryby życia, w tryby rodziny, w tryby, no tych wszystkich spraw, które nas otaczają, to ty już nie masz czasu na YouTube'a, bo ty się musisz zatroszczyć o to, że trzeba zapłacić czynsz. A jak jesteś młodym człowiekiem, jesteś studentem, jesteś licealistą, to czynsz się sam płaci, gacie się same piorą, wszystko się dzieje tak, a potem brutalne spotkanie z rzeczywistością jest, jak trzeba nagle to wszystko samemu ogarniać i czasu brak.
1: Ale muszę też tutaj powiedzieć, że znam naprawdę wielu młodych ludzi, którzy ciebie oglądają i w takich kręgach osób, które po prostu śledzą to, co dzieje się w internecie, no to jednak Szafa Mocny Vlog. Absolutnie skojarzony, legenda.
0: Słuchaj, no ja mam dużo feedbacku takiego z racji tego, że przez tyle lat tam prowadzę tą swoją działalność YouTube'ową. Gości, którzy do mnie piszą, słuchaj, oglądałem ciebie, zainspirowałeś mnie, dzięki tej inspiracji zmieniłem swoją drogę życia, zostałem tym i tym, pracuję teraz tu i tu. I to jest dla mnie naprawdę fajnym takim realnym feedbackiem, że wpłynąłem na kogoś i to wpłynąłem w sposób taki pozytywny. Nie to, że zachęciłem kogoś, żeby się lać pod śmietnikiem z drugim typem, nie? Tylko coś zrobił pozytywnego i to jego życie poszło w taką stronę, z której on jest teraz zadowolony.
1: No a poza tym też jest dużo polecajek, wiele rzeczy podpowiada. I wyjazdy, i podróże, o tym na pewno będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, więc zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Szafa Mocny Vlog jest cały czas razem z nami. Szafa, bardzo ważny element twojej internetowej działalności to jest jedzenie, fast foodowa dieta. Czy ty sam to wymyśliłeś, tą fast foodową dietę?
2: Tak, jestem, można by powiedzieć, po 4-minutowym kursie dietetyki i powiem państwu, że w moim przypadku to się najlepiej. To w ogóle, bo próbowałem różne diety, bo jestem całe życie kotletem i chciałbym być czasami mniejszym kotletem, a nie większym kotletem. Jak się trzymam w tych swoich okolicach 100 kg, to już jestem zadowolony, nie mam aspiracji, żeby schodzić jakoś głęboko poniżej i próbowałem różne diety, ale jednak dieta fast foodowa, polegająca, pokrótce też opowiem osobom, które tego nie oglądają, macie założony limit dzienny. Dawniej to było 25 zł, teraz za 25 zł to niestety byłoby kłopotliwie. Musiałby być, no nie fast foodowa, tylko baromlecznowa chyba dieta, ale żyjecie tylko za te 20, 30, 40, ten limit, który sobie założycie obiadowo. W moim przypadku to był, teraz mam trochę takiego luzu, jeden posiłek dziennie, i tyle.
1: No dobra, ale teraz jesteś dalej na fast foodowej diecie?
2: I... Generalnie byłem od początku roku na fast foodowej diecie. Schudłem... ostatnia fast foodowa dieta to 18 kilo schudłem. Teraz z racji lata za bardzo kocham jeść i za bardzo kocham te smaki, żeby tak się cisnąć. Tak więc na lato sobie...
1: Ale nie chodzi o truskawki, tylko raczej
2: nie. Generalnie chodzi o napoje, które się pije w gorące dni.
1: I trzeba się nawadniać.
2: Trzeba się nawadniać i stwierdziłem, że no, na te wakacje to sobie tak zawieszam. Znaczy nie pochodzę w skrajność, bo to te 20 kilo odbić to jest żaden problem, bo to jeden wyjazd do Stanów i 20 kilo wraca w ciągu 3 tygodni. Ale po wakacjach będzie znowu powrót do fast foodowej diety.
1: No dobra, ale na przestrzeni tych wszystkich lat nie znudziły ci się

0: fast foody? Nie zbrzydło ci to?
1: Wiesz co, poniekąd jestem już trochę znudzony i nawet jestem znudzony strefą gastronomiczną w Kielcach, no bo generalnie kręcę się w kółko. Poza tym teraz diametralne zmiany są związane z tym, że to wszystko bardzo podrożało. I coraz więcej do mojej fast foodowej diety, ogólnie do mojej diety, szukam takich produktów gotowych albo, nie wiem, wchodzę w jakieś steki, próbuję coś, co jest dostępne dla wszystkich, bo wiadomo, że można sobie zamówić jakieś... no bardzo dobrej stekowni internetowej steki, ale to chodzi o to też, że jak ja coś mogę spróbować, to żeby sobie mogli i ci, co mnie oglądają, też ten temat przetestować u siebie i sprawdzić, czy te nasze kubki smakowe są kompatybilne, bo wiadomo, że każdy ma inny smak. Wiem, że u nas jest teraz bardzo duży hype w sieci i w ogóle w Polsce na kebaby, a to jest dla mnie wybór ostatni na przykład.
0: Ja nie jesteś takim
1: Nie jestem fanem kebabu. Czasami się obudzę z silnym przeświadczeniem, że powinienem zjeść kebab i wtedy tak, ale uważam, że w tej gastronomii, która nas otacza, to ten kebab to no to raczej okay. Takie...
0: Ale też kebaby na pewno zmieniły się na przestrzeni ostatnich
1: Być może.
0: Lat.
1: Nawet w Warszawie robiłem taki film, że przyjechałem do takich trzech najbardziej popularnych. Tak. Zrobiłem sobie tam swoją próbę organoleptyczną. No robi się. No u nas w Kielcach się otworzył ten taki kebab przez celebrytę jednego promowany, ale z tego, co widziałem już w tym tygodniu, to już się zamknął, tak no, więc nie siadło.
0: Ale jesteś, Szafa, od lat fanem burgerów.
1: Jestem.
0: A też rewolucja nastąpiła na rynku czy scenie burgerowej. Były jeszcze niedawno takie grube kotlety, teraz smasze. Jak znajdujesz smasze?
1: Smasze to jest mój target. Tak, generalnie trafiłem na te smasze i bardzo mi one podchodzą. Nadal, jeśli chodzi o te fast foodowe kwestie, lubię burgery bardzo. Mam wybrane kuchnie, które mi smakują. Uwielbiam włoską kuchnię, uwielbiam japońską kuchnię, trochę może z koreańskiej, bo tym bardziej, że z racji tego, że oprócz tych moich kulinarnych przygód, to jest dużo wyjazdowych przygód. Tam tego półświata, można powiedzieć, zwiedziłem i spróbowałem i tam też sobie trochę powyrabiałem poglądów na lokalne kuchnie, ale to też jest ze stratą, bo tak jak dawniej w Polsce lubiłem kupować polskie sushi, to jednak jak jesz je w Japonii i w dużych ilościach i jesteś jeden, drugi, trzeci, piąty raz w Japonii, to potem w Polsce trochę jest gorzej. Są suszarnie, które trzymają poziom, ale wtedy trzeba średnią krajową zostawiać za posiedzeniem.
0: O tak, to już wtedy tak nie smakuje. Dobrze, Szafa, jeszcze o innych smakach porozmawiamy, może o Stanach Zjednoczonych, bo jesteś fanem tego kraju, o tym za moment. Zostańcie z nami.

0: Już powiedziałeś, no pół świata to zjeździłeś.
1: Wiesz co, generalnie każdy wyjazd to było zupełnie coś innego. Są te wszystkie wyjazdy, wszystkie te playlisty są na kanale do oglądania, tak więc tam, no może to nie jest świeży materiał, ale on się nie dezaktualizuje. No są różne przygody, jak żeśmy pojechali wystrzelić rakietę na kosmodrom Bajkonur i żeśmy 900 km jechali taksówką. To było no takie przeżycie ciekawe, pod względem kulinarnym też, bo tam króluje konina. Biszparmak, zimne mięso z konia wyciągnięte kiełbasy, z lodówki tak. I do tego dostajesz mleko kurnia z wielbłąda. No nie do przejedzenia. Tak więc kulinarnie Kazachstan na przykład nie, ale kulinarnie Japonia naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. No i Stany, szczególnie ten ostatni wyjazd, gdzie żeśmy się tak skupili na tym Teksasie i żeśmy no mniej uczęszczane lokale, aczkolwiek to się okazało później, że to były sieciówki, ale to, co tam było serwowane, no zupełnie do sieciówki nie przystawało. No było pysznie.
0: No dobra, szefa, a czy na przestrzeni lat próbowałeś jeszcze jakichś innych diet? Czy były jakieś takie eksperymenty poza fast food?
1: Tak, nie, próbowałem Montignaca, była jakaś taka dieta.
0: No też chyba na głodówki jakieś przechodziłeś.
1: Głodówkę
0: takie.
1: To ja powiem ci, że nawet raz na jakiś czas lubię zrobić. Czuję, że wtedy jakoś tak się ten organizm lepiej oczyszcza. Chyba najdłuższą, jaką robiłem, to było 20 dni. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, nikomu nie polecam. Ja robiłem i było okej. I w tym roku też zamierzam, być może nawet jakąś głodówkę zrobię. Tylko nie chcę w sezonie letnim, bo chcę sobie podjeść. Zobaczymy. A znowu, jak się robi głodówkę, to człowiek jest bardzo zimno. Mnie przynajmniej. I zima też nie jest dobrym do tego miejscem. Chyba, że zima gdzieś w jakimś ciepłym kraju. A znowu, jak jedziesz do ciepłego kraju, to chcesz zjeść tego, co jest w ciepłym kraju. No trudno nie żyć. Trudno jeść.
0: Nie ma dobrego czasu na głodówki. Trzeba cały czas jeść. No dobrze, zastanawiam się też, jak wyjeżdżasz z różnymi swoimi kolegami, w różnych tam wariantach wyjeżdżasz osobowych na te wszystkie wojaże. Jak jest z nagrywaniem? Bo jednak jedziecie trochę prywatnie, jedziesz z kimś bliskim, a jesteś vlogerem. Czy jakoś się umawiacie? Dobra, teraz nie nagrywaj. Albo mówisz, dobra, teraz będę coś nagrywał.
1: Nie, inaczej to wygląda. Wszyscy wiedzą, że ja nagrywam. Ja montuję te odcinki odpowiednio wcześniej i wszyscy, którzy uczestniczą w takim wyjeździe, mają do tych odcinków wcześniej dostęp, że jakby ktoś poczuł, że coś jest nie tak, czy coś nie powinno się pojawić, albo jest złe ujęcie, to trzeba wyedytować i poprawić. Ale chyba nie miałem takiego
0: nie
1: przypadku.
0: Było tak, że weź.
1: Nie, ja to, wiesz co, ja już wiem, kiedy nacisnąć, kiedy wyłączyć, kiedy to, jak to połączyć, żeby zadziałało, no bo to jednak wchodzisz w taki nawyk, nie, jak to robić. I faktycznie dużo jest takich wypadów i offroadowych, kiedy jeszcze można było jeździć na Ukrainę, jeździliśmy po Rosji, jak jeszcze do Rosji można było jeździć. Byliśmy w Iranie, jak jeszcze ten Iran było warto odwiedzić. No teraz by wypadało też jeszcze jakiś kierunek zrobić. Mam nadzieję, że jak go zrobimy, to nie okaże się potem, że nie można do niego jeździć.
0: Właśnie, gdzie pojedziecie, to później zamykają granice.
1: Tak, jakiś taki niefart.
0: W Kielcach pojedziecie tylko siedzieć. No dobrze, ale teraz na przykład nie nagrywasz, czy jest,
1: nie.
0: Jest wyłączona.
1: Kamera
0: rzeczywiście
1: wyłączona.
0: Bardzo sprytna kamerka, taka malutka, o proszę bardzo, i przypięte. I zastanawiam się, czy kiedyś, nawet nie mówię na takich wyjazdach, bo też nagrywasz, poruszając się po mieście, jeżdżąc, załatwiając różne sprawy, ktoś kiedyś zwrócił ci uwagę? Halo, proszę nie nagrywać.
1: Wiesz co, czasami gdzieś tam się zdarzy, ale to szczególnie jak wpadłem na pomysł, że będę rasowym vlogerem i wezmę wielki aparat, mikrofony i to wszystko. Ale w moim przypadku się to nie sprawdza z racji tego, że to jest ciężkie, nieporęczne, nie chcę mi się tego targać, bo jestem z założenia leniwy i bardziej wolę te kamery sportowe. Zdaję sobie sprawę, że ta jakość mogłaby być lepsza, jakbym miał ze sobą operatora, dźwiękowcę, scenarzystę i całą ekipę, tak jak jeżdżą i ludzie realizują różne materiały, ale ja sobie sam jadę, sam sobie nagrywam, sam sobie montuję, sam sobie publikuję i wiem, że to jest takie moje, bo też było dużo propozycji, że ktoś zostanie moim montażystą, ktoś będzie mi robił miniaturki, ktoś będzie robił, ale ja wiem, jak chcę przedstawić dany temat, a ktoś, kto nie jest mną, no nie będzie wiedział, jak to pociąć, jak to poskładać, żeby kontekst był taki, jak ja bym sobie założył.
0: No dobrze, ale przez już kilkanaście lat publikujesz codziennie. Ile czasu ci to zajmuje?
1: Wiesz co, kamerę zawsze mam przy sobie. Teraz głównie tą małą kamerę sportową. Oprócz tego jeszcze telefonem się wspomagam, bo teraz przy tej dzisiejszej technologii to naprawdę w zasadzie wystarcza telefon. Jak ktoś mnie pyta, jaki sprzęt kupować do vlogowania, to mówię, weź zacznij od telefonu i zobacz, czy ci to w ogóle podejdzie. I potem montowanie samo, to nie jest jakaś długa, te odcinki są takie w granicach 10 minut. Taki odcinek przygotować to jest pół godziny. Często jest też tak, że ja wstaję rano, piję sobie kawkę, montuję sobie ten odcinek, wrzucam go, bo publikacja jest o 19:45, ale ci, co są wspomagaczami kanału Mocny Vlog, to mają dostęp go w momencie, kiedy go już wrzucę. Tak więc oni go już widzą, powiedzmy tam o godzinie 10, a wszyscy widzą go o 19:45.

0: 5. Tak więc to jest pół godziny na montaż plus to, co się w danym dniu wydarzy, a poza tym takie kręcenie tych vlogów motywuje mnie do tego, żeby robić różne rzeczy, bo no nie miałbym co pokazać, to muszę się ruszyć tu, ruszyć tam, przyjechać dzisiaj do radia, tak żeby się coś działo.
1: Będzie czwórka na vlogu. Dobrze, Szafa, to jeszcze może porozmawiamy sobie, bo powiedziałeś o wspierających, o kontakcie z widzami, bo to też nagrywanie vlogów otwiera pewne drzwi, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, więc zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 18 minut pozostało już tylko do godziny 16, ale Szafa jest cały czas razem z nami. Szafa, bardzo często twórcy internetowi organizują różnego rodzaju spotkania, jakieś zloty, meet and greet, coś takiego. U ciebie chyba nic takiego się nie wydarzyło, ale ty masz kontakt ze swoimi widzami, prawda?
2: Mam kontakt taki bieżący, bo tam często się zdarza, że gdzieś tam ktoś podbije, że ogląda, że to, że łapka w górę. Tak więc każdy kontakt, pomimo tego, że z komentarzami w internecie, jak wszyscy wiedzą, bywa różnie, są dobre i niedobre, a głównie pewnie są niedobre. Ale w takim realnym scenariuszu gdzieś tam spotkania kogoś na ulicy nigdy nie miałem żadnych problemów, nigdy nie było jakoś niemiło. Zawsze było super fajnie, super miło. Często to ułatwia jakąś sprawę do załatwienia. Często to jest tak, że nie wiem, jestem w Korei, spotykamy widza, który nas po Korei trochę poprowadza. Jesteśmy, nie wiem, w Japonii, odzywa się Zachary i Zachary nas po Japonii tam trochę poprowadza, podpowiada gdzie, co, jak. Tak więc ja tylko i wyłącznie odbiór bezpośredni pozytywny. Tak więc to jest też kolejny plus.
1: Okej, czyli były jakieś takie nieprzyjemne sytuacje? Coś kiedyś się zdarzyło, ktoś podchodzi, ale mi poleciłeś na filmie jakieś jedzenie ohydne, przesolone albo coś takiego.
2: Nie. Takich nieprzyjemnych rzeczy to nie było. Kiedyś tam się zdarzały takie sprawy, że ktoś postanowił odwiedzić mnie, nie wiem, w niedzielę o 7 rano, bo przy

0: Jechał sobie do mnie do domu zrobić zdjęcie, bo gdzieś tam adres sobie wyszukał. No to to jest nie tyle, że nie fajne, ale to takie burzące prywatność. Jednak człowiek w swoim domu chciałby być w swoim domu i nie mieć takich niespodzianek. Na ulicy ja zawsze z przyjemnością przestanę jeść kotleta, przybiję piątkę, zrobię zdjęcie, nie ma sprawy. Nawet czasami jest tak, że tak jak cię pytałem o życie radiowca, że masz czasami gorszy dzień, a jednak musisz tutaj z ludźmi być i tego gorszego dnia nie przedłużasz. To też się czasami tak zdarzało, że żeśmy, nie wiem, z kasadą gdzieś siedzieli, była jakaś sprzeczka, jak to bywa w życiu. Ktoś podchodzi, cześć Szafa, mogę sobie zrobić z tobą zdjęcie? No wiesz, no musisz przełączyć się w ten tryb inny. No ale tak to wygląda pozytywnie, same pozytywne rzeczy.
1: A miałeś kiedyś takie myśli, że może coś za dużo pokazałeś na vlogu? Bo jednak to, co prezentujesz, nie mówię o mocnym vlogu, nie o Test Hubie, to jest taki wycinek twojego życia, to jest dosyć osobiste. Tak jak powiedziałeś na samym początku, nikogo nie udajesz, też tak jak poprowadziłeś swoją ścieżkę działalności w internecie, no jesteś prawdziwy i za to ludzie cię do dzisiaj oglądają. Nie myślałeś sobie, a może nie powinienem tam tego pokazywać?
0: Wiesz co, tak, zdarzyły się takie akcje, gdzie żeśmy tam jakieś, wiesz, napoje rozweselające spożywali i wtedy to poszło, bo to był jakiś live czy coś. I to mnie się źle oglądało, bo wiesz, jak człowiek jest pod jakimś tam wpływem zewnętrznych czynników, to jemu się wydaje, że on jest taki po prostu super fajny i w ogóle wiracha. Ale potem jak masz możliwość zrobić stop, przewinąć i zobaczyć, to siara i to taka mocna siara. Tak więc pod tym względem wolałbym tego nie publikować, ale też mnie to nauczyło, żeby tego po prostu nie robić. Nie było tego dużo, bo tam jest, nie wiem, jeden czy dwa wypadki, ale no każdemu się jakieś takie zdarzają wpadki.
1: Ale też pamiętam, a propos tej prywatności, to chyba na 100 tysięcy subów było, bo wszyscy zawsze pytali, czym Szafa się zajmujesz, czy jak zarabiasz na życie, i tam dużo różnych takich teorii tam prezentowałeś spiskowych, że jesteś neurochirurgiem, ja to wszystko pamiętam, ale ludzie dociekali, ale w pewnym momencie wszystko powiedziałeś, no jakby jesteś bardzo szczery ze swoimi widzami, jeżeli ktoś chce coś wiedzieć na twój temat, no to właściwie wszystkiego może się dowiedzieć.
0: Wiesz,
1: na twoich
0: filmach. Są też co tydzień w zasadzie, teraz w okresie wakacyjnym to nie, co dwa tygodnie, przepraszam, live'y robię zawsze w poniedziałek, to jak ktoś tam ma jakieś pytania, no to siedzimy dwie godziny z tymi osobami, które akurat się interesują tymi kwestiami i czy to, nie wiem, moimi osobistymi, ale to już chyba osobiście wszystko wyprułem z siebie i nie ma tutaj żadnych ciekawostek, ale często się ludzie pytają, nie wiem, używasz tego, jak to znajdujesz, jak to działa, czy polecasz, czy nie polecasz, tak więc no jest też kontakt taki bezpośredni, bo te live'y zazwyczaj tak trwają 2-3 godziny i dużo takich pytań, które trafiają od widzów do mnie, no to są wtedy w tym live'ie, że tak powiem, no, na bieżąco odpowiadane.
1: Szafa, to jeszcze na koniec, no najważniejsze pytanie, które mnie nurtuje od samego początku, czy ty nie miałeś momentów zwątpienia, bo tyle lat to robisz i to jest jednak codzienna praca. Wiem, że to jest pasja, ale jednak...
0: Wiesz, co jest najgorsze? Zrobienie sobie przerwy. A robię sobie przerwę wakacyjną miesiąc czy dwa, bo raz chyba zrobiłem taką przerwę dłuższą i potem nie możesz wbić się w rytm. A jak to robisz codziennie i... Ja wiem, że nie każdy odcinek z mojego życia, bo ja nie jestem gwiazdą Hollywoodu czy nie wiadomo kim. Jestem zwykłym, szarym, przeciętnym człowiekiem, tak jak każdy, kto wokół was żyje. I próbuję coś z tego swojego życia pokazać. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach, gdzie jest tylu ludzi, którzy mają budżety i robią nie wiadomo jakie rzeczy, wyścigowe samochody, jeżdżą czołgami, skakają z helikoptera, no to ja jestem jakimś marnym pyłem na obuwiu. Ale no to mi sprawia, że tak powiem, fan, tego się trzymam i... No i myślę, że tak będzie dalej, nie?
1: Ale też to, o czym mówisz, że są ogromne budżety i właściwie wszystko tam ludzie pokazują w internecie, mam wrażenie, że teraz powoli już jest odwrót do bycia naturalnym w sieci, że już mamy dosyć tych zdjęć pięknych nad basenem, tego wszystkiego, tego poprawiania w Photoshopie, udawania, edytowania, tylko prawda i szczerość jest czymś pożądanym w sieci obecnie, a ty jesteś przez tyle lat szczery i jesteś sobą, więc no, historia zatoczy koło, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, bo często robię coś, zanim jest popularne. Żeśmy robili podcasty zresztą z Marianem, nie wiem, 10 lat temu, jak jeszcze zanim to było modne, nie? Teraz się zrobiły modne podcasty, to my już tego nie robimy. I tak mi się zdarza z różnymi rzeczami, że zaczynam to coś robić, co mi się wydaje, że jest fajne, ale to jeszcze to nie jest ten czas. No zobaczymy, może jeszcze czas Szafy wróci, a może nie wróci. Na razie jest okej, okay. Ja jestem zadowolony. Dalej mi to sprawia przez tyle lat przyjemność, żeby to robić. Nie robić przerw, nie odzwyczajać się, to o czym żeśmy rozmawiali, bo jak się odłoży tą kamerę, odłoży się to, to potem już nie wrócisz. Wielu twórców sobie robiło taką przerwę do internetu, sobie zrobili for good.
1: Szafa, nie przestawaj. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Absolutna legenda polskiego YouTube'a. Szafa, mocny vlog był razem z nami. Wielkie dzięki.
0: Wielka przyjemność, bardzo dziękuję.

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Jędrzej Rosiewicz w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jędrzej. Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: U mnie w programie dzisiaj o urlopie. Udane wakacje, udany urlop, czyli jaki, ale będziemy też lepić z gliny i to wszystko wypalać. Warsztaty ceramiczne.
0: A później jeszcze lakierować chyba to trzeba.
1: Lakierować i nie wrzucać pewnie do zmywarki. No, ale z drugiej strony ja tak się zastanawiam, drogie te talerze, niektóre może lepiej sobie sprzęcior kupić i to wszystko wypalać.
0: Samodzielnie, tak?
1: Samodzielnie.
0: Bardzo często jak ktoś kończy z imprezowaniem, to wtedy dobra, garncarstwo. To jest taka droga.
1: Dobry kierunek.
0: Ja jeszcze do tego momentu nie doszedłem. Garncarstwo mnie nie interesuje absolutnie. Nie to, że imprezuję. Jędrzej Rosiewicz z wami zostaje. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. No i oczywiście słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński, na razie. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock, tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papa.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Czwórka, to słychać.

0: 16 na zegarach, 4 Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce przebijemy barierę 20 stopni Celsjusza. Elbląg jeszcze tego nie zrobił. Tam jest najchłodniej, obecnie 18 stopni Celsjusza. Natomiast na drugim końcu Polski, Racibórz, 28 stopni. Tam odnotowano najwyższą temperaturę na godzinę 15. Pewnie teraz już spływają dane z IMGW, jak to wygląda na godzinę 16, ale o tym będę Was informował za godzinę. Warszawa ciepło, 26 stopni, Kraków nieco chłodniej, 23, Kotlina Kłodzka tam jeszcze chłodniej, bowiem 18 stopni i dzisiaj naprawdę będzie pogodowy roller coaster. Przygrzmi szczególnie w południowej części kraju, a jak przygrzmi, to i również trochę poleje, zarówno deszcz, ale i także może być lokalnie grad, także uwaga na głowy, żeby tam nie dostać lodową kulką. No a jeśli chodzi o nadchodzące dni, co tam na siebie wrzucić? Jutro właściwie ubieramy to samo co dziś, temperatura się szczególnie nie zmieni, czwartek będzie już nieco cieplejszy, a w piątek wracają upały. Termometry mogą pokazać nawet 31 stopni, to w województwie wielkopolskim, podkarpackie, a także zachodniopomorskie. Więcej o pogodzie za godzinę.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bracia Kacperczyk i Moje Najlepsze Lata, 10 minut po godzinie 16.
1: Po robocie. J'ai le papa en face à moi, quand on aime, elle s'est levée. Je suis comme un tuto, le papa dit, elle s'est levée. J'ai même un peu, quand on m'entend l'offre, je suis comme un érigaste, une offre, sans une offre. Pra papa Jay, contre canante, on peut tenter. A facile, on va redrega, non, canagadei, procchocatai, assis que tamadei.
2: Radio Polonaise, vous écoutez Radio 4. Przed chwilą usłyszeliście najlepszego francuskiego rapera, czyli Lecha Rocha Pawlaka, a przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. No, świętujemy. Bagietkowa piosenka, muzyczka w tle. Dziś Narodowy Dzień Francji. 14 lipca 1789 roku. Szturm na Bastylię i zaczynamy wielką rewolucję francuską. Swoją drogą łatwo zapamiętać, no bo 1, a potem 7, 8, 9 po kolei. No, mnie tak uczono, tak zostało, ale matko bosko, ile oni tam osób wycięli w trakcie tej rewolucji francuskiej. A na koniec rewolucja i tak zaczęła pożerać własne dzieci. Pytanie, czy w pierwszym meczu półfinałowym Mundialu Hiszpania pożre dziś Francję?
3: Hiszpania czy Francja?
4: Hiszpania.
3: Dlaczego?
4: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już Mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
5: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
6: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
7: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
0: Z kibicami piłki nożnej rozmawiał w Poznaniu reporter Polskiego Radia Maciej Szefer. Początek spotkania o 21:00, to jest pierwszy półfinał Mundialu. Dajcie znać, czy będziecie oglądać po robocie. A gdzie nas słuchacie? Czekamy na wasze telefony 226452100. Już za chwilę wkładamy do walizki ostatni przedmiot. Francja świętuje, to my też. Daft Punk na sam początek.

0: 18 minut po godzinie 16. Dajcie znać, co robicie po robocie. 226452100. A teraz coś dla tych, którzy być może mają zaplanowany urlop, ale nie mają się w co spakować.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Nasz konkurs, w którym rozdajemy walizki od poniedziałku do czwartku. Sprawa prosta i przyjemna. Słuchamy cały dzień czwórki i kompletujemy przedmioty. Są cztery przedmioty, także sprawa nie jest taka trudna. No i nadszedł czas, by do naszej walizki włożyć już ostatni przedmiot. Dziś kompletujemy walizkę basenową.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: To.
0: Okulary przeciw

0: Słoneczne. Ja wam się przyznam, że rzadko chodzę, jakoś wolę oglądać świat w rzeczywistych barwach, choć niekiedy okazuje się, że przez okulary przeciwsłoneczne wydaje się on jeszcze ładniejszy, ale ja się przyzwyczaiłem tak chodzić bez. Okulary przeciwsłoneczne to jest ostatni przedmiot, który wkładamy do naszej walizki. No to ci, którzy słuchali uważnie cały dzień czwórki, mają pewnie cztery przedmioty zapisane. Finał naszego konkursu o 18:30.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Gdzie nas słuchacie? A może planujecie właśnie urlop? Dajcie nam koniecznie znać. 226452100. A teraz na naszej antenie Fred Again.

A teraz ma szansę udowodnić, że jest największym Polakiem także za oceanem. Nasz Robert, nasz Lewandowski zostanie dziś zaprezentowany w barwach Chicago Fire. O 17:15 czasu polskiego Lewy pojawi się na treningu, ale takim gwoździem programu będzie jego konferencja prasowa, która rozpocznie się o 20:30 naszego czasu. Ja ją będę na 100% śledził, będę śledził to, co się w ogóle dzieje w Wietrznym Mieście, no bo to jest, wiecie, to jest historyczne wydarzenie. Robert Lewandowski, czy trafi nam się kolejny taki piłkarz? Nie wydaje mnie się. A wy co robicie po robocie? Ja śledzę wyniki piłkarskie, gdzie wy nas słuchacie, co tam robicie, może coś pichcicie, gdzie nas słuchacie, dajcie znać 226452100. 27 minut po godzinie 16. Po robocie, nie gadamy po robocie, same przyjemności. Będzie też na przykład o ceramice, ale to dopiero w trzeciej godzinie. Zostańcie z czwórką.

Soku, chcemy być wyżej za 27 minut, godzina 17. Jak spędzacie czas po robocie? Jakie macie plany na wieczór? 226452100. Natomiast słuchajcie, rewolucja nadchodzi. Rewolucja związana z tablicami rejestracyjnymi, bowiem okazuje się, że już skończyła nam się, powoli zaczynają się kończyć te kombinacje liter i cyfr na blachach. No i to sprawiło, że na drogach pojawią się samochody z zupełnie nowymi oznaczeniami. Ja jeszcze wykuwałem na pamięć, że mazowieckie to W, pomorskie to G, małopolska to K. No i teraz trzeba wszystko od początku, bo w Warszawie zamiast literki W będą obowiązywać tablice zaczynające się od literki A. Z jakiej paki, ja się pytam? Poznań z kolei pożegna się z literką P, a w jego miejsce pojawi się M. To jednak nie koniec, bowiem w Ministerstwie Infrastruktury chyba pracuje jakiś memiarz i jego ofiarą padli gdańszczanie. Będą musieli się przyzwyczaić do ulic wypełnionych autami, po których jeżdżą auta z tablicami zaczynającymi się od litery X, G. No proszę bardzo, można i tak. Pink Panthers teraz na naszej antenie i utwór Girl Like Me. 226452100. Co robicie po robocie? Dajcie znać.

0: Pull Up, a my po robocie nie gadamy o robocie. Teraz będzie o dość ciekawym pomyśle na znak ostrzegawczy.
1: Po robocie.
0: Instytut Spraw Obywatelskich proponuje wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego, który miałby przedstawiać pieszych wpatrzonych w telefony. Ja też się przyznam, ja mam niestety tę tendencję, że przechodząc przez pasy gdzieś tam wlepiam wzrok w smartfona, ale kątem oka też kontroluję to, co się dzieje. No i taki nowy znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Rafał Górski, prezes organizacji, przekonuje, że problem smartfonowych zombie w ruchu drogowym jest teraz nieuregulowany.
2: Mamy coraz więcej wyzwań i problemów z tym, że używamy smartfonu w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku. I ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
0: No dlatego też w niektórych miejscach, z tego co ja pamiętam, wprowadzono takie światła wmontowane w ziemię, żeby można było być świadomym tego, że oho, właśnie włączyło się zielone, no bo już jesteśmy tacy zgarbieni, po prostu ta głowa w dół. Ostatnio widziałem w metrze człowieka, to po prostu to był istny kabłąk. Tak się człowiek tutaj wykrzywił, żeby wpatrzeć się w ten ekran. No ale dobrze, Rafał Górski przyznaje też, że znak miałby wyglądać podobnie do używanych już w naszym kraju znaków ostrzegawczych.
2: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
0: A co wy o tym sądzicie? Gdzie słuchacie czwórki i co robicie po robocie? 226452100. Florence and the Machine teraz na naszej antenie. No ale tutaj jeszcze swój udział miał Jamie XX. You've got the love.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Słuchajcie, wczoraj były rumuńskie rytmy. Pojawiły się pod koniec pierwszej godziny audycji po robocie, a dziś będzie coś zupełnie innego.
1: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: Tak, tak, to jest ten moment, kiedy możecie dzwonić pod numer 226452100 i zaproponować jakiś utwór, który niekoniecznie pojawiłby się w stałej rotacji na naszej czwórkowej playliście, ale możecie coś zaproponować i my to puścimy. Słuchajcie, tutaj ogranicza was tylko i wyłącznie wyobraźnia. Ja wczoraj zapodałem rumuński kawałek śpiewany przez 15-latka chodzące 150 cm charyzmy, a dziś mamy coś z nieco innej bajki. Violeta jest razem z nami. Witaj, Violeto.
2: Witam, cześć.
0: No i gdzie my się przenosimy w takim razie? Co to będzie? Półwysep Iberyjski?
2: No tak, Hiszpania.
0: Hiszpania. No właśnie, Julio Iglesias, Enrique, jego syn robi karierę, jego staruszek, jego ojciec też robił cały czas, przecież robi karierę. Dlaczego on? Bo tutaj już zdradźmy, to będzie Julio Iglesias i no, klasyka gatunku, utwór Amor. Czemu on?
2: No po prostu piękna muzyka. Albo Spanish Girl proponuje też posłuchać.
0: No tak, no ale to tak odpalasz codziennie sobie jest w stałej twojej rotacji muzycznej, Julio?
2: Tak, tak, szczególnie latem.
0: Szczególnie latem. Rzeczywiście, to jest taka właśnie trochę letnia, zwiewna, taka wietrzna w sumie, to ta jego muzyka, to co on proponuje. Ja też lubię sobie co jakiś czas go posłuchać. Violeto, dziękujemy ci serdecznie za twoją propozycję. Zachęcamy wszystkich innych do tego, żeby zgłaszać się ze swoimi polecajkami. Muzyczne Guilty Pleasure 226452100. Słuchajcie, ja w ogóle byłem pod wrażeniem i nieco zaskoczony, kiedy przeczytałem, że Julio Iglesias, on grał w młodzieżówce Realu Madryt jako bramkarz. Potem był wypadek samochodowy, no i musiał zrezygnować z kariery sportowej, ale chyba na dobre mu to wyszło. No to gramy w takim razie. Julio Iglesias i Amor na Antenie Czwórki.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka, Polskie Radio, godzina 17.
1: Pogoda.
0: No słuchajcie, z pogodą to jest jak ze związkami i z miłością. Bywa zmiennie, bywa burzliwie, bywa słonecznie, bywa deszczowo, czasem wietrznie. No i tak patrząc na to, co się dzieje w naszej pięknej Polsce, szczególnie kolorowo dzieje się na południowym zachodzie. Tam w ogóle IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia. Chodzi o burze, okolice Jeleniej Góry, Legnicy, Bogatyni czy Wałbrzycha. Oj, tam solidnie zagrzmi, ulewne deszcze, a do tego grad, także uważajcie na siebie, drodzy mieszkańcy. Znacznie spokojniej na wybrzeżu. Tam słoneczko, trochę chmur, te promienie będą jednak się gdzieś przedzierać, ale też najchłodniej, bowiem maksymalnie w województwie pomorskim dziś 21 stopni. Najcieplej będzie z kolei w centralnej części kraju, Łódź, Warszawa, tam dobijemy do 28 kresek. Natomiast jeśli chodzi o to, co czeka nas w nadchodzących dniach, jutro temperatura znacząco się nie zmieni, czwartek będzie cieplejszy, piątek będzie gorący, a od weekendu czeka nas niewielkie ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: 11 minut po godzinie 17, a my po robocie nie gadamy o robocie.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i zaczynamy od takiej ciekawostki historycznej, historyczno-piłkarskiej nawet, bowiem dawno, dawno temu Wisła Kraków grała w Pucharze UEFA z austriackim SV Mattersburg i kibice Wisły postanowili wywiesić napis na trybunach: gdyby nas tutaj nie było w 1863, dziś gralibyśmy z Galatasarayem Stambuł. No i rzeczywiście, dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Bowiem wojska tureckie rozpoczęły oblężenie Wiednia właśnie 14 lipca. Wszyscy pamiętamy ze szkoły 1683. Dobra, przyznaję się, że tutaj sprawdziłem sobie, ale ja to wiem. Ja to wiem, musicie mi uwierzyć na słowo. Natomiast w tej drugiej godzinie naszego spotkania nie będziemy rozmawiać już o historii, będziemy rozmawiać o udanych wakacjach. Udane wakacje, czyli jakie? Serwis Prezent Marzeń przygotował taki raport Urlopowe zwyczaje Polaków 2026 i co się okazało? No, że z tymi urlopami to nie jest tak kolorowo. Stresujemy się przed wyjazdem, żeby wszystko dopiąć, stresujemy się po przyjeździe. O tym wszystkim opowie już w tej godzinie Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich. A czym są dla Was udane wakacje? Dzwońcie do nas 226452100. PZ Iron teraz na naszej antenie.

0: coś to pipe.
1: To jest audycja Po Robocie, 19 minut po godzinie 17. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. I jeśli ktoś teraz do nas dołączył, no to w drugiej godzinie naszej audycji rozmawiamy o wakacjach, o udanych wakacjach. Udane, czyli jakie? U mnie to musi być spanko, gdzieś tak do około 10, spoko. Kawka z rana też by się przydała. Dużo zieleni, żeby ten wzrok odpoczął. Nie logowanie się do żadnych skrzynek, tutaj maile zostawić to. No i jak jest zbiornik wodny, to już jest ideolo. Jakieś jeziorko, jakiś stawik, a najlepiej to nasze piękne polskie morze. No dobra. Plaże są ładniejsze, ale ja i tak zawsze wchodzę do Morza Bałtyckiego, po prostu jeśli jestem gdzieś w okolicy, nie mogę inaczej. Udane wakacje, czyli jakie? Możecie do nas dzwonić 226452100. O to pytał także Kuba Jamrozek.
2: Ze znajomymi.

0: i po prostu potem ma się super emocje i potem wspomnienia. No można zostać w mieście i po prostu coś wymyślać, jakieś tutaj są na pewno atrakcje, festiwale, można sobie na stronach różnie zobaczyć.
1: A ty będziesz miała udane wakacje?
0: Dużo się dzieje ostatnio. Matury też ostatnio były, ja akurat maturystką jestem, zdałam. Podstawa mi poszła bardzo dobrze, ale rozszerzenie tak średnio, ale mam nadzieję, że się dostanę.
1: Udane wakacje, czyli jakie?
2: Czyli bez pracy, po prostu.
3: I też u boku fajnych ludzi, myślę.
1: A wasze wakacje jakie są?
3: A wyjeżdżamy na troszkę. No i praca.
2: No i praca.
4: Bez pracy nie ma kołaczy, ale byli też tacy, którzy mówili, że udane wakacje zależą od pogody.
5: Udane wakacje to takie, kiedy jest ciepło.
3: Z ładną pogodą. I to chyba wszystko. I z dobrym towarzystwem. Morze zawsze, morze, ale nie to bałtyckie. Jakieś za granicą zawsze w porządku. I potrafi zrelaksować człowieka.
6: Urlop, dobra pogoda i bliscy dookoła i to wystarczy. A miejsce nie ma znaczenia.
4: Mało wymagający ci odpowiadający tutaj na pytanie Kuby Jamrozka o udane wakacje, no ale w sumie czego chcieć więcej? Taki spokój, to jest najważniejsze. 226452100. Jaki macie przepis na udane wakacje? Dzwońcie do nas 226452100. No właśnie, o spokoju była mowa, to teraz na spokojnie Ania Szlagowska i utwór Spokój w ciele.

0: Ania Szlagowska i Cicho, Spokój w ciele. Spokój to chyba jeden z głównych elementów, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, na udane wakacje.
1: Po robocie.
0: Chociaż muszę przyznać, że jakiś czas temu byłem w Rzymie i po prostu postanowiłem wycisnąć ze stolicy Włoch wszystkie soki, jakie tylko się dało. Koloseum, Muzea Watykańskie,

0: Po prostu jazda bez trzymanki, no i pod sam koniec byłem naprawdę zmęczony. Nie miało to nic wspólnego z wypoczynkiem, ale nie było to też oczywiście zaliczanie, bo to akurat uważam za najgorszą formę zwiedzania. To żadnych udanych wakacji z tego nie będzie. No ale taka chęć parcia do przodu, żeby jednak zobaczyć to wszystko, co najważniejsze, ale też zboczyć trochę z trasy. Udane wakacje to temat drugiej godziny audycji po robocie. No właśnie, udane wakacje, czyli jakie?
1: No, udane wakacje to żeby być szczęśliwym. Z pogody, z dzieci, z wnuków, z jedzenia.
2: Na zwiedzaniu polegają zdecydowanie i odpoczynku. Trzeba odpocząć od tego całego roku szkolnego. Nie. Najlepiej wyjechać, oczywiście.
3: Właśnie Klaudia dzisiaj obroniła pracę licencjat.
4: Tak. Wow, gratuluję. No,
2: dziękuję bardzo.
4: A to teraz musisz mieć jakieś wakacje za to.
2: Zdecydowanie tak, już mam zaplanowany wyjazd do Włoch. I można odpocząć nad morzem, się zrelaksować trochę, zapomnieć o problemach.
0: No niektórzy mówili, że bez dobrej ekipy to udanych wakacji na pewno nie będzie.
3: Przede wszystkim na pewno z dobrym gronem spędzone. To się też liczy, bo towarzystwo mimo wszystko też jest bardzo ważne w tym wszystkim.
2: Towarzystwo dobre, to najważniejsze. To jednak pogoda nie jest taka ważna.
4: Czyli nadrabia towarzystwo.
2: Zdecydowanie tak.
0: Słuchajcie, no tak, no właśnie dobre towarzystwo. Ja jakiś czas temu też siedzę sobie na Saskiej Kępie, jem kebaba przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. Nic ciekawego właściwie tam w okolicy, ale ten kebab, ten rytm miasta, ta energia, no to było coś pięknego. Potem nagle jeszcze gdzieś zza ucha tutaj mi mówi, do ucha mój kolega się zjawił, przyjechał sobie na rowerze, siedzieliśmy sobie, jedliśmy sobie tego kebaba. Oczywiście to nie były wakacje, ale te takie chwile życia prozaiczne z dobrą ekipą, w dobrym gronie, w dobrym towarzystwie, to jest coś pięknego. Już za chwilę Wiktoria Pieńkosz. Wiktoria jest badaczką zachowań konsumenckich i porozmawiamy trochę o tym, właściwie już rozmawiałem z Wiktorią, także zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy o tym, dlaczego my się tak stresujemy przed wyjazdem na urlop i później po samym powrocie też, no tam szef, wiadomo, teraz to masz dużo energii, człowieku, to bierz się do roboty. The Allergies na naszej antenie. Teraz utwór This Feeling, 27 minut po godzinie 17.
5: For all the people that come down tonight, we're gonna do this for you.

0: Dziś w Porobocie rozmawiamy o urlopie, o wakacjach, co zrobić, żeby były udane. No i mamy teraz twarde dane, liczby, cyfry, bowiem jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków 2026 przygotowanego przez serwis Prezent Marzeń, aż dla ponad połowy z nas okres przedwyjazdowy wiąże się ze skrajnym, uwaga, wycieńczeniem, stresem. A to wszystko dla czystego sumienia. No i co gorsza, później wracamy z tego urlopu i zamiast tej nowej energii, biurowy koszmar i jeszcze ten szef, który mówi, no to teraz masz na pewno bardzo dużo energii do roboty. Razem z nami jest Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, współpracująca przy analizie tych wyników. Witaj, Wiktorio.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ten przedurlopowy stres to jest nowe zjawisko, czy właściwie teraz to zauważono?
1: Z naszych badań wynika, że tak naprawdę ten stres zawsze gdzieś tam z nami był, ale niestety coraz dalej idąc i z każdym rokiem zauważamy, że on gdzieś tam jest większy, że to przebodźcowanie, które mamy spowodowane tym szybkim życiem, które teraz tak naprawdę nas otacza, no to faktycznie ten stres jest troszeczkę bardziej zwiększony i faktycznie jeśli chodzi o wypoczywanie, potrzebujemy większej ilości czasu, dłuższego urlopu, żeby wypocząć tak naprawdę.
0: To dlaczego ten nasz urlop, jeszcze zanim właściwie się na niego udamy, zaczyna się od wyczerpania? Dlaczego nie może to być tak normalnie, piękny świat? Mamy już klepnięty ten urlop, po prostu robimy swoje obowiązki, robimy swoje, nadchodzi ten dzień, wylatujemy, wyjeżdżamy, a tu nie, tutaj po prostu cały czas się gryziemy.
1: Okej, to tak jak na początku wspomniałeś, spora część naszych respondentów, 42% aż, przyznaje, że czasami bierze nadgodziny przed urlopem i to jest właśnie taki powód, dla którego niestety jesteśmy zestresowani na naszym urlopie i potrzebujemy więcej tego czasu, żeby sobie odpocząć. No i troszeczkę sami nakładamy na siebie taką presję tego, żeby dowieść, żeby wykonać wszystkie obowiązki, żeby na nikogo naszych obowiązków nie przerzucać i żeby ze spokojną głową i z czystym sumieniem, tak jak wspomniałeś, przebywać na tym urlopie i odpoczywać.
0: A to jest akurat cnotliwe podejście. To też akurat szanuję, prawda? Żeby nie zrzucać na naszych kolegów czy koleżanki innych obowiązków.
1: Tak. I troszeczkę no, mamy tutaj taką kulturę ciężkiej pracy u nas w Polsce, gdzie trzeba dowozić najpierw praca, potem przyjemność, więc myślę, że to jest bardzo zakorzenione i nasze badania to pokazują, że pomimo tego, że my chcemy głosić ten work-life balance zachodni i to, żeby faktycznie oddzielać pracę od przyjemności, no to jednak mentalnie nie jesteśmy na to jeszcze przygotowani. I cały czas mamy gdzieś tam w głowie tę kulturę ciężkiej pracy i tego właśnie, że musimy dowozić i pomimo tego, że nasz szef nie jest jakiś, nie wiem, restrykcyjny, wymagający, to my na siebie nakładamy tę presję i to, że musimy po prostu dowieść.
0: To o tym, czy ta kultura pracy w najbliższym czasie być może ulegnie choćby niewielkiej zmianie, porozmawiamy już za chwilę. Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, jest razem z nami. Zostańcie z Czwórką.

Wąski tło szarości, niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, słuchacie audycji Po Robocie, a jak po robocie, to rozmawiamy o, oczywiście, o urlopie, o odpoczynku, czas wolny, no wakacje w pełni jednak, choć pogoda różnie wskazuje czasem, jakby wydawać by się mogło, byłaby jesień. Natomiast razem z nami jest Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia. Rozmawialiśmy kilka chwil temu właśnie o tych danych zawartych w badaniach, w badaniu Zwyczaje urlopowe Polaków 2026, który przygotował serwis Prezent Marzeń. No i właśnie mnie zawsze ciekawi takie porównanie Polski z innymi państwami. Ty, Wiktorio, powiedziałaś, że u nas jest jednak ta kultura pracy takiej jednak nadal ciężkiej, że robimy te nadgodziny. Przed tym urlopem musimy po prostu, wszystko musi być przygotowane na tip-top. Nie zrzucamy też obowiązków na swoich kolegów czy koleżanki. A jak to wygląda w innych państwach Europy? Czy to tylko tak u nas?
1: Jeśli chodzi o nasze badanie, ono zostało przeprowadzone tak naprawdę w Polsce, więc ja się tutaj nie wypowiem na ten temat niestety. No ale w Polsce, jak widzimy, nasze badanie pokazuje, że faktycznie tak jest, że Polska lubi pracować.
0: Polska
1: czasami
0: lubi pracować
1: aż za bardzo.
0: No właśnie, bo na przykład ja też się spotykałem z takimi opiniami, albo jak też słuchałem różnych podcastów, że jeśli ktoś wyjeżdżał na tak zwane takie workation też, czy w ogóle pracował za granicą, szczególnie w tych krajach położonych nad Morzem Śródziemnym, Włochy, Hiszpania, no to tam wręcz pracodawcy w niektórych miejscach spóźniali się do tej pracy. Tak, dobra, spokojnie, wyluzuj się. Na większym luzie było to podejście, natomiast u nas jest jednak cały czas trochę to takie spięcie. Co nam właściwie, kiedy już wyjedziemy na urlop, przeszkadza w skutecznym odpoczynku?
1: Myślę, że na sam początek w ogóle przystosowanie organizmu do tego, że my już możemy sobie odpocząć. Czyli takie spuszczenie tego napięcia, tego ciśnienia. Więc tutaj też musimy sobie troszeczkę popracować, bo nasze badanie pokazało też, że ponad 30% naszych respondentów potrzebuje 2-3 dni do tego, żeby przystosować swój organizm do tego, że hola, hola, mamy teraz odpoczynek, możesz faktycznie sobie zluzować.
0: No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo to obala właściwie te wszystkie teorie związane, że dawaj, poleć sobie na city breaka, a ktoś poleci i w ogóle jeszcze nie zdąży wrzucić na luz, a już musi wracać z tego urlopu.
1: Dokładnie. I problemem też właśnie w city breakach jest to, że my tak naprawdę, powiedzmy, wyjeżdżamy sobie w piątek, wracamy w niedzielę i my nie mamy tego czasu na to, żeby się przystosować do tego, że musimy wrócić do pracy. Czyli wracamy w niedzielę i musimy od razu pracować ciężko i znowu jakby być w tym napięciu, więc nie mamy tych dni buforowych między wyjazdami. I to jest właśnie też taka ciekawostka i rada w sumie dla osób, które wyjeżdżają na city breaki, żeby faktycznie te dni buforowe sobie zapewnić.
0: No właśnie, to jest bardzo dobra rada. Ja też to ostatnio

uwzględniłem w przypadku swojego urlopu. Wiktoria Pieńkosz jest razem z nami. Wiktoria jest badaczką zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, a wy słuchacie audycji Po robocie.

0: I wracamy do rozmowy z Wiktorią Pieńkosz, badaczką zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia. I tutaj w badaniu zwyczaje urlopowe Polaków 2026 przygotowanego przez serwis Prezent Marzeń są bardzo ciekawe wyniki, o których Wiktoria zdążyła już wspomnieć. Czyli ten proces wchodzenia w stan urlopowy, w stan odpoczynku, odprężenia, właściwie on wymaga czasu, tak jak mówiłaś tutaj, że te 2-3 dni to często właściwie musi być też taka trochę aklimatyzacja, oderwanie się od tych wszystkich, prawda, bodźców. I tutaj powołując się na liczby z waszego badania, największa grupa licząca aż 46% osób potrzebuje około 2-3 dni, żeby skutecznie wyhamować i odciąć się od codzienności, ale co piąty z nas potrzebuje jednak jeszcze więcej czasu i pełen relaks odczuwa dopiero w drugim tygodniu urlopu. No to co to nam mówi?
1: Nam to mówi, że niestety mamy tutaj właśnie taki troszeczkę rozjazd między tym, co byśmy chcieli, a co faktycznie robimy i pokazujemy, bo chcielibyśmy właśnie tego odpoczynku, relaksu, tego work-life balance.

0: zachodniego, ale jednak do końca jeszcze tego nie przekazujemy w swoich czynnościach, w tym, co robimy faktycznie. Więc do nas jeszcze mentalnie dotarło to, że potrzebujemy właśnie tych 2 tygodni. I rozmawiając z psychologiem, który też czuwa nad naszymi badaniami, dowiedziałam się, że faktycznie na polskie realia psychicznie, mentalnie, fizycznie potrzebujemy minimum tych 2 tygodni, żeby faktycznie odpocząć, dlatego że tak jak właśnie wspomniałeś przed chwilą, co piąta osoba potrzebuje właśnie tych 2 tygodni. W 2 tygodniu dopiero faktycznie odpoczywamy, czyli potrzebujemy tego 1 tygodnia na przystosowanie się do tego, że nasze napięcie spada, że to ciśnienie z pracy i te wszystkie obowiązki, które tam buzowały nam w głowie wcześniej, żeby o tym zapomnieć, i dopiero tak jakby w 2 tygodniu sobie odpoczywamy, więc taki realny odpoczynek to nie są 2 tygodnie urlopu, tylko tak naprawdę tydzień.
1: No więc właśnie, i przypominam jeszcze dobrą radę od Wiktorii, czyli żeby zrobić sobie ten dzień buforu, ja sobie to wziąłem do serca, pójdę sobie na urlop niebawem i właśnie wziąłem to pod uwagę już wcześniej, żeby po powrocie jednak ten jeden dzień takiego dojścia do siebie, a nie, że już po prostu kolejnego dnia lecimy z wywieszonym językiem, tylko właśnie ten jeden dzień dojścia do siebie był. No to wybiegnijmy jeszcze na sam koniec trochę w przyszłość. Jak będzie wyglądał polski urlop za 5-10 lat.
0: I z naszych badań, które nie tych urlopowych, ale odnośnie zdrowia i tego, jak gdzieś tam wyglądają nasze nawyki zdrowotne, możemy wywnioskować, że jesteśmy na takim pograniczu zmiany właśnie, że już mentalnie widzimy, że no potrzebujemy tego relaksu, urlopu, tym bardziej, że właśnie nasz świat jest teraz mocno szybki, pracujemy szybko, robimy bardzo dużo rzeczy, chcemy dużo osiągać i faktycznie mentalnie gdzieś tam mamy to w głowie przeświadczenie, że okej, musimy się skupić na swoim zdrowiu, i tutaj właśnie też to jest odniesienie do tego stresu, więc widzimy, jest ten promyczek w tunelu, gdzie nam pokazuje, że okej, za te 5 lat, miejmy nadzieję, że szybciej, ludzie faktycznie bardziej będą stawiać na to, żeby ten urlop był takim nie odpoczynkiem po prostu od pracy, tylko taką inwestycją w siebie. Inwestycją w to, co możemy od siebie dać, w swój organizm, i żeby to było faktycznie takie prawdziwe odpoczywanie na 100%, a nie na 50%.
1: Wiktorio, pytaliśmy w sondzie, udany urlop, czyli jaki? To jaki jest twój przepis na udany urlop?
0: Moim przepisem na udany urlop są góry. Jest dużo chodzenia. Ja pracuję w biurze, przy komputerze, więc dla mnie ruch jest bardzo ważny. I kiedyś usłyszałam coś takiego, że jeśli ktoś pracuje fizycznie, to powinien odpoczywać psychicznie, mentalnie, a jeśli jest odwrotnie, czyli pracuje się głową, powinno się odpoczywać.
1: Chodzić, pływać, surfing.
0: Dokładnie, więc tutaj gdzieś tam na tę aktywność bardzo stawiam i to faktycznie mi pomaga, tym bardziej właśnie w tym świecie przebodźcowanym, no bo nie ukrywam, że też bardzo często korzystam z telefonów, z laptopów i w ogóle z wszelkiej maści z social mediów, więc to faktycznie mi pomaga. Chodzenie, góry i faktycznie to odcięcie się od internetu, i może nie tak, że całkowite, bo niestety całkowicie nie da się odciąć od tych wszystkich powiadomień, ale faktycznie staram się ograniczyć dostęp do internetu, do social mediów, i faktycznie to bardzo dobrze działa na moją głowę.
1: Było niedawno o FOMO, Fear of Missing Out, że coś nam ucieknie, stresujemy się tym. Teraz jest ROMO, Relief of Missing Out, czyli właściwie taka ulga, że można się od tego wszystkiego na chwilę odciąć. To polecamy właśnie na urlop tegoroczny 2026. Wiktoria Pieńkosz, badaczka zachowań konsumenckich i trendów związanych ze stylem życia, była gościem czwórki. Wiktorio, wszystkiego dobrego, dziękuję ci serdecznie i udanego urlopu w górach.
0: Tak, dziękuję serdecznie.
2: Hej!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu

0: Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: jeśli chodzi o pogodę, najwięcej się dzieje na południu Polski. Leje jak z cebra na Śląsku. Katowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Tychy, a oprócz deszczu także grzmi. Jeśli przesuniemy się trochę na wschód, no to Dębica, Ropczyce, Brzeźnica czy Niedźwiada. Tam również deszcz zrasza trawę i wszystko, co ma dookoła. No i do tego dodajmy jeszcze Kotlinę Kłodzką. Tam również burze z deszczem i województwo dolnośląskie, okolice Bolesławca, również leje jak z cebra. Natomiast na północy Polski względny spokój, ale tam też najchłodniej, maksymalnie 22 stopnie dzisiaj. Najcieplej w centrum, Warszawa, Łódź, dobijemy do 28 kresek. Uważajcie na siebie, szczególnie na południu. Tam zostały wydane ostrzeżenia przez IMGW trzeciego stopnia, chodzi o burzę, a jak burzę, to też mocniej zawieje. Porywy wiatru do około 70 km na godzinę, także jeśli coś macie na balkonach, gdzieś przed domem, chowamy to i ukrywamy, żeby wam gdzieś nie zwiało. No i słuchamy Czwórki w zadaszeniu, w jakimś spokojnym, cichym miejscu.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
13: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: 11 minut po godzinie 18, no i czas na kolejne super ciekawe rzeczy. Słów kilka o polskich kulinariach teraz.
1: Po robocie.
0: Nasza dyplomacja kulinarna ma się coraz lepiej. Słuchajcie, odpalam sobie Facebooka, a tutaj post The New York Times, artykuł o naszym chłodniku. Tam w nazwie pada nawet nie chłodnik litewski, tylko polski chłodnik. Czytam sobie, a tam, że to jest idealny wybór w upalne lato. I w sumie zastanówcie się tak, różowa zupa, no przecież to jest coś niespotykanego. Ja nawet sam przypomniałem sobie teraz, że kiedyś zamawiając nie tak dawno w barze mlecznym chłodnik, no i taka normalka, nie? No chłodnik jak chłodnik. A przede mną zaskoczona Hiszpanka, która już zamówiła wszystko, co chciała, ale patrzy, co to takiego jest? Różowa zupa? Pierwszy raz na oczy chyba to widziała, tak po niej było właściwie, jak się jej przyglądałem, no to jakby pierwszy raz rzeczywiście różową zupę na oczy widziała i wtedy sobie zdałem sprawę, hej, no rzeczywiście, no to jest coś nietypowego. Poprosiła o to samo, nie wiem, czy jej smakowało, no ale na stówę, no chłodnik to jednak wjeżdża w takie lato jak nic innego, ale w tej godzinie nie będziemy o chłodniku gadać, tylko o ceramice. Czas na nasz taki segment warsztatowy i to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, którą można zająć się w wakacje. Co można ulepić z gliny, jakie w ogóle gliny, rodzaje gliny mamy, jak to potem się maluje, czy taki kubeczek można zmywać, jak się takim kubeczkiem opiekować później. Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska o tym wszystkim nam już za chwilę opowie, a my teraz gramy Ed Sheeran, Stormzy i utwór Take Me Back to London.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Fish, Emadę, tworzywo, za mało czasu, ale my czas mamy, po robocie już nie gadamy o robocie, o ceramice sobie porozmawiamy w studiu czwórki. Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Amfora. Dzień dobry, Kasiu.
2: Cześć.
1: No i posłuchajcie, moi milusińscy, jeśli ktoś ma możliwość, odpalamy na czwórka.online, klikamy oglądaj, bowiem w studiu czwórki pojawiły się precjoza ceramiczne, czyli co my tu mamy, Kasiu? Są dwa kubki, ale to wszystko wygląda fenomenalnie. Jest umywalka, która wygląda świetnie i już wiem, że będzie u Kasi zamontowana w czymś takim przepięknym, umyć ręce, no to jest świetna sprawa. I jeszcze jest smog, tak misternie zaprojektowany, że ja nie wiem. A Kasia tutaj zdradzała poza anteną, że zrobiła to w ciągu jednego dnia. Jak to możliwe, Kasiu? Tutaj jest tyle szczegółów, że można się złapać za głowę.
2: Generalnie przy ceramice czas nie istnieje. Jak zatapia się ręce w glinie, to po prostu człowiek odpływa i nie liczy czasu, tak? I w tym momencie się okazuje, że już jest tak późno, że trzeba iść spać, ale produkt jest gotowy, daje szczęście i tylko czekamy na wypał i żeby nic w piecu nie wybuchło, nie popłynęło. No i czekamy na efekt końcowy, który daje nam później olbrzymią radość.
1: No właśnie, jeśli chodzi o ceramikę, no to ja miałem raz tylko i wyłącznie styczność jako dziecko, no i to robiłem sobie taki tam kubeczek, prawda? W miarę szybko to poszło, potem wypalamy to wszystko, wyciągamy, jest, później malujemy, ale ten smog, który znajduje się tutaj w studiu czwórki na stole, tam można policzyć każdą łuskę, ma skrzydła, zęby,

0: by. Tam jest dbałość o każdy szczegół. Kiedy w ogóle u ciebie się zaczęła ta zajawka ceramiczna?
1: To się zaczęło w szkole moich dzieciaków, kiedy była akcja charytatywna pod tytułem Zróbmy, ulepmy coś i to sprzedajmy, pieniądze przeznaczone na akcję charytatywną. No i nagle się okazało, o Janne, to jest to. Później zaczęłam z dzieciakami chodzić na lekcje ceramiki, żeby tam dzieciaczkom troszkę te rączki wyrobić. I się okazało, że ja w to się całkowicie wchłonęłam. Dwójka moich dzieci również. Oni trochę może mniej niż ja. Ale tak się zaczęło. Zapisałam się na kurs do Domu Kultury, najbliższego mojego domu, gdzie były prowadzone takie zajęcia. Tam mnie nauczyli właściwie wszystkiego, co powinnam wiedzieć o ceramice, żeby bezpiecznie ją wykonywać. Ale jak się później okazało, ceramika to jest never ending story. Zawsze coś możemy się nowego nauczyć, zawsze coś możemy nowego się dowiedzieć i nawet coś, co już wiedzieliśmy, może zrobić nam niespodziankę, bo się zmieni temperatura w piecu, bo się pojawi jakieś szkliwo obok, które wejdzie w reakcję z naszym szkliwem i pojawi się coś zupełnie nowego.
0: No dobrze, a trzeba mieć talent manualny, trzeba mieć ten talent w rękach, czy niekoniecznie, żeby
1: tworzyć
0: takie dzieła?
1: Mamy takiego Krzysia w Amforze, który kiedyś mi powiedział, że to jest nieprawda, że człowiek z talentem się rodzi. Talent trzeba wypracować. I powiem szczerze, że po tych 3 latach takiej intensywnej pracy z gliną, potwierdzam to, dlatego że jak patrzę na moje pierwsze prace, to one są zupełnie inne niż te, co są teraz. Te są już teraz takie dokładniejsze, ładniejsze, bardziej takie wypracowane, te szczegóły są bardziej widoczne, tak? Więc tak, stwierdzam, że
0: trening czyni mistrza.
1: Trening czyni mistrza. Oczywiście, trzeba mieć coś w sobie takiego, co pozwoli ten talent też wydobywać z siebie, ale faktycznie to jest trening. Dlatego te zajęcia są dla wszystkich. Ceramika nie jest tylko dla tych z talentem, tylko dla tych bez talencia również. Może się okazać, że wyjdzie coś fantastycznego, a może się okazać, że ten talent jest, tylko my o nim nie wiemy.
0: No więc właśnie, trzeba go gdzieś tam wyciągnąć z głębi nas, czyli manualne kwestie, ale też kreatywność, to się przydaje. Kasi tej kreatywności nie brakuje, tutaj patrzę na tego jej smoka, świetne, to jest naprawdę dzieło sztuki, ceramiczne dzieło sztuki. Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Amfora jest razem z nami. Za chwilę wracamy do tematu, a teraz na naszej antenie Drama Bee i Shaolin Style. 24 godziny po godziny, no co ja, 24 minuty po godzinie 18:00.

0: Takim rytmem wchodzimy w drugą część ostatniej godziny po robocie i uwaga, uwaga, bo Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska ze Stowarzyszenia Amfora jest gościem czwórki. Czy wiedzieliście, że od ceramiki można dostać zakwasów? Ale nikogo tu nie zniechęcamy, za chwilę wszystko Kasia wyjaśni. Ceramika wspaniała sprawa, ceramika użytkowa również. Tutaj w studiu czwórki cały czas przede mną piękna umywalka, biała, w sumie niebieska, trochę bieli, trochę brązu. Ona zostanie zamontowana w domu Kasi. Zazdroszczę ci, Kasiu, że będziesz mogła sobie umyć ręce w czymś właśnie takim przepięknym. No dobrze, jak to jest z tymi zakwasami i z ceramiką?
1: No ja miałam w swoim życiu taką historię, że któregoś dnia postanowiłam po obejrzeniu oczywiście setek filmów w internecie, jak to tam pięknie ludzie na tym kole lepią sobie kubki, garnki, wszystko, co tam chcą.
0: To jest ten taki stoliczek, który się
1: taki,
0: obraca.
1: Tak, obracany i generalnie na tym stoliczku robimy rzeczy okrągłe, tak? Czyli takiego smoka tam nie ulepimy. Tylko raczej kubek, raczej jakiś talerzyk, miskę. No i tak, że tak powiem, w związku z tym, że jestem samoukiem, bardzo lubię sama wiedzę sobie czerpać z różnych źródeł, postanowiłam sobie wypróbować te filmiki internetowe i zaczęłam na kole kręcić. Okazało się, że na drugi dzień nie mogłam obydwoma rękami ruszyć. Okazało się, że źle ręce trzymałam, miałam źle ręce ułożone, a do tego wszystkiego jeszcze zrobiłam wielki bałagan w pracowni, bo glina oczywiście się mnie nie słuchała, tak jak na tych filmikach.
0: To no, wszystko łatwo wygląda na ekranie, ale później tak, jak już się człowiek do tego zabiera, to różnie z tym bywa.
1: Dokładnie.
0: No właśnie, a od czego zacząć w takim razie taką przygodę z ceramiką? Czy to właśnie jest już ten taki kubek, który tutaj, o którym wspominaliśmy, od którego ja też na przykład zaczynałem?
1: Ja myślę, że kubek, jeżeli mamy z niego korzystać prawidłowo, czyli z niego pić, myć go w zmywarce.
0: A można myć w zmywarce,
1: można,
0: tak?
1: Oczywiście, jak najbardziej można myć w zmywarce. To jest troszeczkę wyższy poziom już wiedzy. Trzeba użyć odpowiedniej gliny, odpowiedniego szkliwa, w odpowiedniej temperaturze to wypiec i wtedy jak najbardziej możemy taki kubek używać. Kubki są w miarę łatwe do zrobienia.
0: To jaką glinę na początek warto kupić? Nie stać nas jeszcze na ten stolik, to koło. Chcemy po prostu coś tam sobie polepić w domu.
1: Znaczy ja generalnie polecam, mimo wszystko, że jestem samoukiem, polecam zapisać się na warsztaty i te kilka lekcji spędzić z osobą, która się zna na tym, dlatego że przy glinie można zrobić wiele błędów. Można na przykład źle wysuszyć glinę. Później jak ją wypiekamy, to ona może nam wybuchnąć po prostu w piecu, tak? Są też techniki różne ugniatania gliny, tak? Więc jak gdyby tego sami nie wymyślimy sobie, tak? Po moim przykładzie z zakwasami polecam, żeby parę zajęć odbyć z osobą, która po prostu się na tym zna, która pomoże przede wszystkim.
0: Takie podstawy po prostu.
1: Takie
0: tutaj.
1: Podstawy, mhm. Tak. Z tą pomocą to też jest bardzo ważne, bo się wtedy mniej zniechęcamy. Zawsze ta osoba może nas troszeczkę podratować, gdzieś nam tam poklepać w odpowiednim miejscu, żeby ten kubek wyszedł bardziej kształtny. Wtedy my jesteśmy bardziej zadowoleni. Jakby polecam jednak warsztaty, na tych warsztatach dowiemy się, jakie gliny, bo glin jest naprawdę bardzo dużo.
0: No to właściwie to się tutaj też pokrywa z innymi światami, bo we wszystkim te podstawy są bardzo, bardzo istotne. Czy gramy w tenisa, czy uczymy się gry na instrumencie. Kilka lekcji sprawia właściwie, że wiemy już znacznie, znacznie więcej i łatwiej nam to wszystko zaczyna przychodzić. Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Amfora. Rozmawiamy o ceramice, o glinie, o tym, jak się do tego wszystkiego zabrać. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz na naszej antenie The Chemical Brothers. No ile mamy teraz na zegarze? Już nie 30 godzin, tylko 30 minut po godzinie 18:00.

0: My tu o ceramice, a panowie z The Chemical Brothers o galwanizacji. No ale dobrze, my jednak przy ceramice pozostaniemy. Razem z nami jest Kasia Kuśmierczyk-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Amfora. Mnie zawsze ten właśnie to koło, ten ruchomy stolik i tworzenie tego kubka z gliny kojarzyło się z czymś relaksującym. Czy rzeczywiście ten świat wiąże się tylko z takim relaksem, z taką funkcją trochę terapeutyczną, czy można się zdenerwować?
1: Generalnie raczej terapeutycznie. Jak już tu kiedyś wspomniałam, jest taka koszulka z napisem ceramika tańsza niż psychiatra i naprawdę ja się pod to podpisuję, chcę taką koszulkę. To jest mega relaksujące, ale też potrafi być, tak jak rozmawiamy, stresujące.
0: Szczególnie pewnie jak się przygotowuje tak szczegółowego smoka, jak tutaj w studiu czwórki
1: tak,
0: na stole.
1: Naszym. Ja miałam kiedyś taką historię, że wylepiłam taką piękną panią, spędziłam nad nią cały dzień i po włożeniu do pieca uzmysłowiłam sobie, że ona może mi wybuchnąć, ponieważ nie zrobiłam odpowiedniej techniki otworowania, żeby wypuścić nadmiar powietrza. Więc miałam cały weekend z głowy, bo wypalanie w piecu ceramicznym trwa około 2 doby, bo to musi się nagrzać piec do prawie 1000 stopni. Musi później się też odpowiednio schłodzić, żeby można było pracę wyjąć. Czyli to są 2 dni niepewności. Co się zadziało, czy coś nie wybuchło, czy coś nie popłynęło. I niestety czasami takie sytuacje mają miejsce. Czasami cudza praca może zniszczyć naszą pracę, a czasami nasza praca może zniszczyć cudzą. I to są takie momenty dla mnie bardzo przykre. I to wtedy taki przychodzi smutek, ale za chwilę pojawia się radość, bo się zrobi nową pracę. I ta euforia, kiedy ten piec się otwiera i tam się stoi nad naszą Gosią, która te rzeczy wyjmuje.
0: No właśnie, a jak wyjmujesz z pieca to, co stworzyłaś, ty zawsze wiesz, co z tego pieca wyciągniesz?
1: Nie.
0: Właśnie nie. To jest taka trochę niespodzianka ceramiczna.
1: Nawet jeżeli robię taką samą, powiedzmy, rzecz, używam tych samych szkliw, tych samych farb,

0: ja nie, nigdy nie wiem, czy to samo dostanę. Czy dostanę ten produkt, który ja sobie faktycznie wymarzyłam. Przykład umywalki. No wiedziałam, jak ona będzie wyglądać z kształtu, ale nie spodziewałam się, że mi dno się wygnie i zamiast koła dostałam jajo i absolutnie się nie nadawało to na umywalkę. I to był taki moment, że kurczę, tyle czekałam na tą umywalkę, a ona mi nie wyszła tak, jak ja chciałam. Ale umywalka zamieniła się w lampę, więc historia dobrze się skończyła.
1: Ceramika, czyli spodziewaj się niespodziewanego, no to zapraszamy tak. W takim razie na warsztaty ceramiczne, no bo warto znać podstawy po prostu.
0: Tak, ja zapraszam do Stowarzyszenia Amfora w sobotę od godziny 12 do 19. Zajęcia prowadzi Gosia Majer. To są zajęcia otwarte, więc można przyjść z babcią, z mamą, z dzieckiem. Naprawdę polecam.
1: Ceramika jest dla wszystkich, po prostu.
0: Tak jest. Można przyjść, porzucać trochę gliną, wyrzucić złe emocje, a wynieść coś naprawdę wspaniałego.
1: Katarzyna Kuśmierczyk-Kwiatkowska, Stowarzyszenie Amfora. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. A my teraz gramy numer Raz Molesta i utwór Ślady, a już za chwilę finał wielkiego naszego konkursu. Macie już te cztery przedmioty? Na pewno macie. Także szykujcie smartfony, moi drodzy.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Tak śmigał na tym saksofonie, że aż mi się zagubiona autostrada Davida Lyncha przypomniała. Safari na antenie czwórki. Nadszedł czas na finał konkursu.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wy wiecie, o co chodzi. Tutaj już po prostu telefony się urywały. Walizka do zgarnięcia, którą można zabrać na wakacje, spakować rzeczy, ubrania, szamkę, wspomnienia, co kto woli.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: No i mamy prawdopodobnego zwycięzcę, ale to się zaraz okaże. Jacek jest na antenie. Cześć Jacek.
3: Hej.
0: No słuchaj, ja wrzucałem okulary przeciwsłoneczne, ale moi koledzy i koleżanki tam wrzucali jeszcze inne przedmioty. Łącznie 4 są w walizce. To lecimy. Pierwszy przedmiot.
3: Ręcznik.
0: Bardzo dobrze. Drugi.
3: Książka.
0: Zgadza się. Trzeci przedmiot.
3: Drink z palemką.
0: No właśnie, tu było trochę dłużej, ale teraz najdłużej. No to jaki jest? Tu już tak wiesz, to pro forma, dawaj.
3: Okulary przeciwsłoneczne.
0: No i gratulacje, brawa dla Jacka, walizka jest twoja, nieśmigana. Teraz chłopie, tutaj chwal się, czy ty na jakiś urlop się wybierasz?
3: No, dostanę walizkę, to się wybiorę.
0: Ale jakaś taka agroturystyka, patriotyczna turystyka, czy wyjeżdżasz za Polskę?
3: No, może Bieszczady.
0: Bieszczady rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Klasyk znany i lubiany. Jacku, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Niech ci służy. Trzymaj się.
3: Bardzo
0: pozdrowienia.
3: Dziękuję.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Jutro kolejna szansa na nieśmiganą walizeczkę. 4 przedmioty, słuchamy czwórki od początku do samego końca, ale później też, bo chłopcy...

0: Delem, Adam Smolarek mają wam równie ciekawe rzeczy do zaproponowania, czyli odpalamy poranek z czwórki, później słuchamy Czwórka to słychać, popołudniowa, no i po robocie cztery przedmioty i walizka jest wasza. Jeszcze trzeba się refleksem oczywiście popisać.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Fritz Kalkbrenner teraz na naszej antenie, utwór Remember Who You Are. Ja pamiętam o sobie, pamiętam o swojej dzielni, pamiętam o swoich ziomkach i pamiętam, że po godzinie 19 antenę przejmuje Adam Smolarek i Del M, ale o tym za chwilę.

0: No i po robocie. Audycja po robocie już powoli się kończy, a to oznacza, że dwóch muzycznych braci przejmuje antenę. No właśnie, Marcin Jankowski, znany szerzej jako Del M. Właśnie jak cię szerzej znają? Jako Del M czy jako Marcin Jankowski?
1: Nie mam pojęcia. Nie prowadzę takich statystyk. Natomiast powiedziałeś o dwóch braciach, natomiast...
0: Puste krzesło.
1: To kiedyś usłyszałem taki cytat, że braci się nie traci. I tu jest
0: kłamstwo,
1: ponieważ Adam Smolarek mnie porzucił po raz kolejny. Na początku opener. Mówił o tym openerze jakieś, nie wiem, 17 tysięcy razy, że był. Później, najpierw, że będzie, później, że jest, później, że był, ale nie było go na audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. A teraz pozostawił mnie samego sobie, bo sam hula na Bad Bunnym.
0: To jest cwaniaczek. Coś mi się wydaje, że Adam po prostu patrzy, co się dzieje i wybiera
1: robi wszystko, żeby nie
0: żeby
1: być...
0: po prostu nie być.
1: Tak, dokładnie, tak. Żeby nie być na tych audycji.
0: Ja obstawiam, że jak się 19 sierpnia zacznie ten festiwal ceramiki w Bolesławcu, to on też pojedzie.
1: No,
0: nie będzie.
1: Już zaczyna mówić mi o tym Bolesławcu.
0: No
1: cały
0: właśnie
1: czas,
0: przyniósł ostatnio
1: nic
0: jakiś
1: tylko
0: taki,
1: Bolesławiec i Bolesławiec.
0: Czajnik mi z Bolesławca pokazywał ostatnio. Ja myślę, co on z tym czajnikiem to robi?

0: A, to
1: a teraz przygotowywał grunt, żeby później się, jakby, żeby później wytłumaczyć, dlaczego go nie ma na chłopakach sąsiedztwa. Na szczęście nie będę samotny, bo dzisiaj mamy multum gości. Przyjdą ludzie mój drogi, z urodzin Starówki Warszawskiej.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, będzie kuratorka tego wydarzenia i będzie duet rapowy Enigma. Oprócz tego porozmawiamy o beatboxie i bitwie beatboxowej, więc przyjdą tutaj beatboxerzy. A jeszcze na deser Alicja Michalska przyjdzie i opowie o czymś.
0: O czym?
1: O czymś, ale o tym to już...
0: O tym się przekonamy, nie regulujcie odbiorników.
1: O tym już powie Alicja.
0: Ale czekaj, ja mam nadzieję, że będzie beatbox na antenie tutaj.
1: Też mam nadzieję.
0: Zagrzejesz do walki.
1: Też mam nadzieję. Zapisałem sobie w notatkach, że powinien być.
0: No dobra, no to zaintrygowałeś. W takim razie Del M przejmuje antenę, ale głos Adama Smolarka też usłyszycie po 19.
1: Mam nadzieję, jeśli odbierze telefon.
0: Ciekawe, czy wyciszył. Alicja Mucha, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz. No do usłyszenia w takim razie jutro. Punkt 16. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera.

0: Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: A$AP Rocky chciałby zostać tutaj na zawsze, a my teraz jesteśmy w czwórce, jesteśmy tutaj do 21, a minęła właśnie 19.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, to ja jestem naprawdę zadowolony i słońce było, ale nie było też przesadnie upalnie, więc w sumie

wszelkie aktywności outdoorowe były całkiem przyjemne. Nawet wiatr był taki no nienachalny, nie przeszkadzający, żadnych opadów, co mnie bardzo cieszyło. Nawet takie, znaczy wiadomo, takie drobne czasami są miłe, ale dzisiaj wyjątkowo cieszyłem się z powodu tego, że tych opadów nie było. W Warszawie było wyjątkowo.

0: bo nie wiadomo gdzie ci wszyscy fani Bad Bunny'ego będą dziś buszować. No, więc tak podsumowując, ja rejtuję dzisiejszą pogodę na mocne 10 na 10 i mam nadzieję, że taka pogoda właśnie się utrzyma.
1: Autopromocja. Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już 17 i 18 lipca od godziny 20 do 23. Słyszymy się. Autopromocja. Reklama.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowie.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca czwórka, Polskie Radio.
1: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Zarabianie pieniędzy to jest to, co robi A$AP Rocky, a to był utwór Wavy Bone. Słuchacie audycji.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: No, brak kompletu, jeśli chodzi o chłopaków z sąsiedztwa. Przy mikrofonie jestem ja, DLM, a mój towarzysz, który zazwyczaj mi towarzyszy, Adam Smolarek, znowu jest w terenie, znowu mnie porzucił. A to dlatego, że dzisiaj w Warszawie, w stolicy Polski, by the way, bardzo ważne wydarzenie, na które przylecieli ludzie nie tylko z całego kraju, ale również z całej Europy. Bad Bunny na Stadionie Narodowym. Moi drodzy, to co się działo dzisiaj na Pradze Północ ze względu na ten koncert jest niesamowite. Mnóstwo turystów błąkających się po ulicach, tłumy, dzikie tłumy wokół Stadionu Narodowego, no i mnóstwo oczywiście głośnych rozmów po hiszpańsku. Było to bardzo ciekawe. Myślę, że dało to mocnego kopniaka życiu w Warszawie. No ale posłuchajmy, co Adam tam u niego słychać, bo on jest na miejscu. Adam, halo!
2: Halo, halo, mój najdroższy Delemie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo ludzi jest mnóstwo. Zresztą sam zwróciłeś uwagę, że dzisiaj na Pradze było naprawdę gęsto, że trzeba było turystom tłumaczyć, co dobrego można zobaczyć w Warszawie. Tu jest nie inaczej. Bardzo sporo jest oczywiście turystów z Polski, widzów z Polski, ale też jednak odezwała się oczywiście cała diaspora latynoamerykańska. Bardzo dużo osób mówiących po hiszpańsku w okolicy. Myślę, że będzie ich tylko więcej, gdy już wejdę na teren stadionu, na teren koncertu. W tym momencie gra Support. No ja nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądał koncert Bad Bunny'ego. Sprawdzałem setlistę, widziałem, że jest przekrojowa, że oczywiście dominuje na niej album The Beat Rarma Photo, ale jednak pojawia się dużo więcej utworów, no też nie tylko jego, bo Daddy Yankee również, tego co widziałem, się pojawia, jeśli chodzi o oczywiście cover. Także kieruję się w tym momencie do bramy numer 11 na Stadionie Narodowym. Zobaczymy, ile czasu zajmie mi wejście do środka. Liczę na to, że jednak nie zajmie to zbyt wiele czasu. Nie wziąłem ze sobą bagażu, ponieważ organizator zabrania noszenia torebek w jakichkolwiek rozmiarze. I odezwę się za moment już ze środka. Także poczekaj cierpliwie, poczekajcie też słuchacze i zaraz się usłyszymy z powrotem.

0: sin alma borracho, que bueno me ayuda.
1: Słuchajcie, próbowałem się dodzwonić do Adama Smolarka przed chwilą, który jest właśnie na Stadionie Narodowym na koncercie Bad Bunny'ego. No i mniej więcej to, co usłyszałem, to outro poprzedniego utworu. Słyszałem trochę bongosów, bardzo głośny hałas tłumu ludzi. Słyszałem mniej więcej coś, co z brzmienia przypominało Adama Smolarka, jednak ciężko go zdecydowanie zidentyfikować po tym, co usłyszałem. No słuchajcie, niech się dobrze bawi. Mam nadzieję, że koncert będzie udany. Bad Bunny no, w tym roku zdecydowanie pokazał klasę, chociażby na Super Bowlu. Więc myślę, że na Stadionie Narodowym nie będzie inaczej. A my posłuchajmy dalej utworu od niego. Prawdopodobnie utwory z jego ostatniej płyty wybrzmią dzisiaj najgłośniej. No ale co do

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yo, Hoshi Sessions, Kosma Król, Podziemie Centrum. Nie wiem. Yo,

0: Kosma Król, nasz człowiek, który tutaj jeszcze do niedawna prowadził audycję Truskuloza. Pojawił się również w audycji Cypher, a niedługo pojawi się na scenie Urodzin Starówki w sobotę. A tak się składa, że mam tutaj całą ekipę ludzi chętnych do rozmowy o urodzinach Starówki. Julia Kern, kuratorka tego wydarzenia, no i duet Enigma, czyli Franek Englert i Bartosz Imielski. Siemka.
1: Cześć.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No słuchajcie, to są 73. urodziny Starówki. Więc dosyć młoda jest ta nasza starówka. Myślę, że większość kamienic u mnie na dzielnicy jest starsza niż cała warszawska starówka. No i powiedzcie, w takim razie, jaki jest klimat tych urodzin? To stawiacie na historię, czy stawiacie na teraźniejszość? Jak to wygląda?
1: My przede wszystkim stawiamy na odbudowę. To, że w ogóle się udało, że to jest w ogóle

0: fenomen Warszawy, że ja mam w ogóle teorię, że ona do dzisiaj się odbudowuje. No ta starówka, my ją świętujemy, bo to był pierwszy etap, pierwszy kawałek, który został oddany w 53 roku i stąd te urodziny. My te urodziny, właśnie tą cezurą jest ten 53 rok. To było bardzo symboliczne otwarcie po prostu dla warszawiaków, oddanie tej Warszawy na nowo. No i ona potem krok po kroczku sobie dalej szła. I te urodziny to jest takie święto totalnej radości, fanu, tego, że po prostu żyjemy w tym mieście, które jest pełen kontrastów, bo ta odbudowa, wiadomo, że ona jest złożona i w odbiorze czasem sprzeczna. Jedni mówią, że Warszawa jest piękna, inni, że nie. A my chcemy po prostu się skupić na tym, że to się udało, że to było taką determinacją społeczną i że to odrodzenie też w kulturze, które się pojawia i dlatego chłopaków zapraszam, różne zespoły, żebyśmy po prostu cieszyli się tą kulturą, która do dzisiaj żyje.
1: To jak dokładnie będziemy świętować urodziny starówki?
0: Tych wydarzeń jest bardzo dużo, bo jest aż 157. Tam są i oprowadzania, i spacery, i warsztaty, i wystawy. Natomiast highlightem będą koncerty. Mamy koncerty w piątek, bardziej takie jazzowe, klasyczne. Aleksander Dębicz i taki młody kolektyw Huragan razem z aktorką Helką Rząsą. A sobota jest dla rapu. Ten rap wybieram dlatego, że uważam, że on najlepiej opowiada o mieście, o Warszawie. I bardzo mnie to bawi, żeby zapraszać absolutnych debiutantów i takich wyjadaczy jak Fish i Emadę.
1: No a wy chłopaki, jak się czujecie w ogóle z graniem u siebie w mieście i z reprezentowaniem tego miasta właśnie na urodzinach starówki?
2: No, myślę, że to jest taka powinność trochę nasza, ponieważ jednak zawsze w tekstach trochę opowiadamy właśnie głównie o tym, co nas otacza, jako że jesteśmy obydwaj z Warszawy, no to ta Warszawa trochę właśnie wybrzmiewa z tych naszych piosenek, więc jest to na pewno przyjemne uczucie, że możemy wyjść i zagrać dla miasta, nie?
3: Szczególnie na takiej starówce po prostu legendarnej.
2: No, no.
3: Jest to wielkie wydarzenie dla nas, na pewno dużo nawiązujemy do naszych tekstów, do właśnie do Warszawy, więc na pewno damy dobre show.
1: Słuchajcie, co za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak będzie brzmiał dokładnie wasz koncert, a na razie posłuchajmy waszej muzy, czyli utwór Livin' od Enigmy już teraz w czwórce. Yeah.

0: Enigma Youth for a Living, który usłyszymy na żywo w sobotę, 18 lipca na Starówce w ramach urodzin Starówki. Starówka, która teraz niektórym się może kojarzyć z turystycznym miejscem, innym sentymentalnie, na pewno od 17 do 18 lipca wybrzmi, no cóż, w dużej mierze hip-hopem, prawda? Jest z nami, są z nami Enigma, czyli zespół, który tam wystąpi, i tak Julia Kern, czyli kuratorka tego wydarzenia. Oprócz was na scenie na przykład Fisze Made, Tworzywo, czyli też bardzo warszawski skład. Tak. Jakie to w ogóle jest uczucie stanąć na tej scenie, no już takiej naprawdę solidnej, przed takimi nazwiskami? Czy to jest będzie wasz największy koncert do tej pory?
1: Chyba nie.
2: Nadarzyło nam się zagrać wcześniej na trochę większej scenie na festiwalu Hałas.
1: Na Hali Expo.
2: Ale
0: w Warszawie.
2: Również w Warszawie, ale jest to na pewno nasz największy koncert plenerowy, co uważam, że też jest całkiem fajne. No, mamy mocny skład na pewno na ten dzień, więc wydaje mi się, że zdecydowanie trzeba przyjść. No, jednak poczucie tego, że jednak Fisze Made, Tworzywo, który jakoś tam chłopaki są...
3: Od lat 90. Na scenie, no, tak.
2: Wydaje mi się, że jest to całkiem legendarne w sumie, nie?
1: Tak, no na pewno...
3: A chłopaki pierwszy raz tego doświadczą. Jeszcze nie grali przed takimi legendami, ale myślę, że i publiczność, i zespół, który to wymyśla, i wszyscy artyści, ich to bardzo, bardzo jara, że to jest właśnie takie międzypokoleniowe.
0: A co chłopaki zagracie? W sensie, czy macie już gotowy rzeczywiście cały setup i czy to są utwory, które można już usłyszeć, czy raczej większość nowych rzeczy?
1: Wiesz co, my teraz jesteśmy właśnie na drodze tworzenia albumu, więc oczywiście zagramy nasze klasyki, zagramy dużo numerów też niewydanych, ale cały czas tworzymy muzykę z różnymi i producentami i staramy się po prostu zrobić jak najlepszy miszmasz, żeby i ludzie znali nasze piosenki, żeby też pokazać coś nowego, też w jakim kierunku idzie Enigma, bo jednak trochę będziemy zmieniać nasze brzmienie, więc...
2: Ale to jeszcze w swoim czasie się okaże.
1: W swoim czasie, więc tak, ale nie, no będziemy na pewno, zagramy dużo naszych też nowych numerów, więc zapraszamy serdecznie.
2: Taki miks. Zapraszamy.
0: Czyli na razie na horyzoncie jest płyta, którą chcecie teraz nagrać.
1: Tak.
0: A jak właśnie teraz myślę, że wydanie albumu łączy się z jakiegoś rodzaju ryzykiem, no bo raczej dużo początkujących artystów się na to nie decyduje, bo jest to trochę mniej opłacalne. Jak wy do tego podchodzicie? Czy dla was to jest jakiś już taki wyznacznik wejścia w scenę? Czy to myślicie też bardziej koncepcyjnie, albumowo? Czy to jest po prostu punkt, który chcecie odhaczyć?
2: Wydaje mi się, że właśnie to jest trochę taki już statement, że bierzemy to na serio. No bo jednak single mają to do siebie, że są jednak bardzo takie frywolne, nie? Że... Każdy w sumie singiel może wydać, a album jest już jednak jakimś takim projektem, nad którym my myślimy też bardzo koncepcyjnie. Nie chcemy, że to byłby po prostu jakiś zwykły mixtape, który, wiesz, będzie miał wpakowane tam 30 przypadkowych piosenek, tylko myślimy o tym rzeczywiście jako jakimś takim poważniejszym krążku po prostu, nie? Żeby to był jakiś taki właśnie experience tego, tak, że ktoś przesłucha to.
1: My też wchodzimy dopiero na ten rynek, więc po prostu chcemy też wejść z czymś świeżym, też pokazać coś nowego i staramy się połączyć jakąś lirykę i również po prostu świeże brzmienie, które myślę, że nie ma takiego połączenia na tej scenie i dlatego też nazywam się Enigma. więc wszystko przed nami.
0: A kiedy możemy się spodziewać od was następnego numeru? Czy to już będzie następny, to będzie album?
1: Nie,
2: akurat tak się składa, że w ten piątek wydajemy nasz numer razem z klipem z...
1: Tak, z chłopakami z Hałasu, więc...
0: Czyli w sobotę będzie premierowo zagrane, czy już go graliście wcześniej?
2: Graliśmy go wcześniej właśnie na tym evencie w Expo, ale zastanawiamy się, no bo może właśnie będzie to dobre zwieńczenie zagrać go właśnie na tym koncercie.
0: Moi drodzy, nie może was tam zabraknąć. Enigma gra 18, czyli w sobotę na Starówce, 17 już pierwsze koncerty. Kosma Król

0: zagra również w sobotę i afisze modę kiedy? Też w sobotę.
1: Też w sobotę.
0: No to sobota będzie mocno hip-hopowa. Wpadajcie na urodziny Starówki i dziękuję bardzo wam za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Dzięki. Yeah. Młody Anglach. Enigma 26, yeah. Huh. Yeah.

To była Enigma, Szklane domy, utwór, który już hula na streamingach. Jest to ich prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych kawałków aktualnie. No i będziecie mogli go usłyszeć oczywiście na urodzinach Starówki. Duży koncert, o dużych koncertach dzisiaj rozmawiamy. Wcześniej z Adamem Smolarkiem o Bad Bunnym, teraz o urodzinach Starówki. No i moi drodzy, musimy jeszcze wspomnieć o dużym koncercie, który się wydarzył na Yankee Stadium w Nowym Jorku, ponieważ dla mnie jako fana hip-hopu jest to niesamowite, legendarne wydarzenie. Jay-Z zagrał 3 albumy, gdzie zaprezentował przekrojowo swoją dyskografię. Pierwszego dnia zagrał cały Reasonable Doubt, drugiego dnia zagrał cały Blueprint, no a trzeciego dnia już całą resztę jego katalogu, czyli od legendarnych albumów takich jak The Black Album, aż po 444, czyli jego ostatnie dzieło z 2017 roku. Było oczywiście mnóstwo gości, a jeden z tych gości, czyli Pharrell Williams, trochę wysprzęglił Jay-Z i zapowiedział jego nadchodzący album. Tak przynajmniej fani spekulują. Mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy, ponieważ leń nie wydał niczego, no właśnie, od prawie 10 lat. Oprócz paru zwrotek, które tu i ówdzie zarapował, no to żadnego konkretnego projektu nie dostarczył. Wśród gości, oprócz Pharrella Williamsa, na klawiszach i przy wokalu wystąpiła również jego córka, Blue Ivy. No a oprócz niej oczywiście jego żona Beyoncé, zespół Clips, no i Eminem, który po

0: latach wykonał razem z JMZ utwór Renegade. Za chwilę Feelin' It z debiutanckiego krążka JMZ, a później wspomniane Renegade.
1: Six in forever. Rock a block, Rockefeller.
2: I'm feeling it. Feel the bass,
1: you can really move.
2: Feeling it. Feel the legs pushing up on the stage.
1: I'm feeling it.

Renegade, Jay-Z i Eminem. To jest jeden z tych numerów, który mocno zagotował rap grą. I to nie ze względu na to, że jest to jakiś świetny hymnowy numer, który... Jest to na pewno świetna techniczna popisówka zarówno Jay-Z, jak i Eminema. I myślę, że to jest dobry moment, żeby ten numer przypomnieć, kiedy Jay-Z zrobił 3 wielkie koncerty na Yankee Stadium. Eminem się tam pojawił, pokazali obydwaj, że mają również skilla na scenie, wiedzą co robić na tej scenie, wiedzą jak się poruszać, mają świetną kontrolę wokali, kontrolę oddechu, więc myślę, że jeśli od kogoś się uczyć jak rapować dobrze na scenie technicznie, no to Eminem

Eminem i Jay-Z są zdecydowanie odpowiedzią. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem, jak słyszałem tych gości, no już wiekowych, na scenie, jak robią te stare numery. Nadal jakby po prostu dopiero co je nagrali. Moi drodzy, na tyle. Na razie Jay-Z, odkładamy go na bok i zagramy Brenta Fiaza i utwór Gravity z Tylerem, The Creatorem. Za produkcję odpowiada DJ Dahi, o którym no już od paru dni non-stop gadam, ponieważ zapowiedział swój pierwszy solowy krążek. Posłuchajcie, jak brzmi w roli producenta, bo utwór Gravity, no to na pewno jeden z najlepszych bitów, który wyszedł spod jego ręki.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Czas płynie, płynie, płynie i już po 20 jest.
1: Pogoda.
0: Teraz pogodowe afirmacje. Moi drodzy, mam szczerą, całym sercem mam nadzieję, że pogoda taka jak była dzisiaj utrzyma się również w następnych dniach. Mam nadzieję może, że jeśli będzie padało, to będą takie przyjemne kropelki deszczu, które dadzą takie wytchnienie w upalne dni, ale że mimo wszystko niebo przez większość czasu pozostanie bezchmurne. Oprócz tego mam oczywiście nadzieję, że nie będzie też przesadnych upałów. Na przykład 40 stopni, no tutaj już bym, wiecie, no jak dadzą to wezmę, ale już naprawdę wolałbym, żeby się utrzymało to 26 do 30. To jest naprawdę idealna temperatura dla ludzi pochodzenia polskiego. Myślę, że nie przywykliśmy do tych 40 stopni, nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, dlatego no dawkujmy to. Było trochę 40, teraz dajcie nam trochę odpocząć. To są moje aktualne afirmacje.

0: informacje pogodowe. Mam nadzieję, że po prostu będzie miło w najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał.

0: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: Hold up.
1: Hold up od Kendricka Lamara z płyty Section 80, a to jest audycja
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Na jak, skoro jest poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek i jest to godzina 19, 20 lub 21, okej, przepraszam, 19 lub 20, no to jest to audycja Chłopaki z sąsiedztwa przy mikrofonie Del M, wyjątkowo bez kolegi młodszego redaktora Adama Smolarka. On akurat jest nieobecny, bo on się teraz giba do latynoskich brzmień na koncercie Bad Bunny'ego. Oczywiście pozdrawiam z tutaj z zawistnej atmosfery w studiu czwórki. Oczywiście cieszę się jego szczęściem, ale bez przesady. Dlaczego graliśmy właśnie Hold Up Kendricka Lamara? Otóż dlatego, że Section 80, przełomowy krążek w jego dyskografii, niedawno skończył 15 lat. Wszyscy mówią o tym, że to Good Kid, Mad City było jego debiutem. I rzeczywiście było to pierwsze jego w pełni oficjalne wydawnictwo, jednak wcześniej ukazał się projekt Section 80, jeszcze bez współpracy z Dr. Dre, ale

I to ten krążek pomógł Kendrickowi tak naprawdę dobić się do większego rozgłosu, dzięki któremu mógł później wydać, no już klasyk nad klasyki, Good Kid, Mad City. Nad z tej płyty pochodzi na przykład świetny utwór ADHD, który za chwilę zagramy, no a oprócz tego utwór High Power. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo słyszymy, dużo się mówiło o beefie Kendricka z Drake'em i z J. Cole'em. Otóż tak się składa, że w tamtym czasie, czyli 2010-2011, to J. Cole był jedną z osób, które przedstawiły Kendricka doktorowi Dre i J. Cole w tamtym czasie wyprodukował również jeden numer na płycie Section 80. Był to utwór High Power, który również będziecie mogli usłyszeć w czwórce, zaraz po ADHD. Fuck that. 8 doobies to the face. Fuck that. 12 bottles in the case, nigga. Fuck that. 2 pills and a half weight, nigga. Fuck that. Got a high tolerance when your age don't exist. Man, I swear my nigga tripping off that shit again. Pick him up, then I set him in cold water. Then I order someone to bring him Vicodin. Hope they take the pain away from the feeling that he felt today. You know when you're part of Section 8 and you feel like no one can relate. Cause you are a loner, loner. Marijuana end office make you stronger, stronger. I'm in the house party, tripping up my generation, sipping cough syrup, black as water. Never no pancakes in the kitchen, man. Not one of our lives is caught up in the daily superstition that the world is about to end. Gives a fuck, we never.

0: Thug Life. Kendrick Lamar na bicie J. Cole'a High Power, a w studiu już, moi drodzy, w studiu już ekipa, która będzie rozmawiała o 22. edycji Polish Beatbox Battle, czyli Maciej Kraszu Plewczyński i Piotr Bobi Jarosz. Siemanko.
1: Siemanko. Cześć, witamy serdecznie.
0: 22. edycja, 22 lat pojedynków beatboxowych, bitw beatboxowych, trochę zleciało.
1: Ale szybko zleciało.
0: Szybko zleciało. Powiedzcie, no przed chwilą mi powiedzieliście, że jesteście sami mistrzami. Opowiedzcie, ile macie tych wygranych na koncie?
1: Znaczy, jestem podwójnym mistrzem Polski, czyli solo i w duecie, czyli 2016 duet i 2017 solo. A tutaj...
2: No, a ja w 2010 oraz 2012, już od 2012 w górę raczej pełniłem funkcję jurora.
0: I ile w ogóle lat ćwiczycie swój craft?
2: To ja zacząłem gdzieś w 2007 roku. Zobaczyłem filmik Joela Turnera z Australian Idol. Pomyślałem, też chcę tak umieć, zacząłem ćwiczyć. No, od 6 lat.

0: Maciu, że tak powiem, jestem bardziej emerytowanym beatboxerem, tak? Wciąż coś
1: ale bardzo
0: zrobić.
1: Doświadczonym i doceniamy twoją opinię na ten temat. Bo dużo jednak byłeś na wszystkich prawie bitwach od 2007 roku, to byłeś wszędzie.
0: Wszędzie, gdzie się dało, tak.
1: A ja za to w 2009 roku zacząłem, czyli jakieś 17 lat w tym roku pyknie. Tak.
2: Teraz reprezentujecie fundację tego właśnie Polish
1: Instytut Beatboxu, tak.
2: No i powiedzcie, co będzie się działo w 22 edycji tego wydarzenia?
1: To będzie kolejna edycja mistrzostw i będą oczywiście zawody, będą różne warsztaty, będzie jam session na przykład. Ze mną w czwartek 16 będzie od 16 do 18, wcześniej od 12 do 18 w czwartek będzie graffiti, taki jam, że każdy będzie mógł sobie wziąć puszkę i sobie coś tam poćwiczyć, pomalować i tak dalej. A następnego dnia już się zaczynają takie nasze zawody, czyli eliminacje solo. Później będą też walki do 1/8 finału i 1/4 finału. I będą warsztaty w międzyczasie z mistrzami świata w beatboxie, więc to naprawdę warto przyjść, ponieważ jest wstęp wolny, więc warto.
2: Moi drodzy, to warto, przypomnijmy, że całe wydarzenie trwa od 17 do 19 lipca, czy jeszcze wcześniej się zaczyna?
1: No taki biforek jakby właśnie z tym jam session graffiti beatboxowym jest 16 w Terminalu Kultury Gocław, więc wpadajcie licznie, będzie fajnie.
2: Słuchajcie, no dużo się dzieje na Pradze, teraz w Bad Bunny, za chwilę mistrzostwa beatboxu. A powiedzcie, jak bardziej podchodzicie do beatboxu? Czy to jest dla was bardziej forma sztuki, czy już w tym momencie, ze względu na to, że to jest takie bardzo kompetytywne, no to jest bardziej sport?
1: Dla mnie, znaczy ja podchodzę do tego jako sztuka, bo żyję z tego, od ponad 10 lat tylko z tego żyję. Czasami tam dodatkowo jakieś prace robiłem, jak był gorszy okres koncertowy, ale tak to cały czas jednak jestem na scenie, więc ja podchodzę do tego bardziej jako sztuka i docenienie kreatywności, trzymania rytmu i takiego właśnie. No ja jestem fanem niepopisywania się na siłę jakimiś dźwiękami jak najszybciej, bo to nie ma sensu według mnie, ale jest też podejście troszeczkę bardziej sportowe. Niektórzy tak do tego podchodzą i im więcej, tym lepiej, więc to każdy ma swoje jakby drogę do tego, żeby pokazać się na scenie, tak?
2: A jak u ciebie, Macieju?
0: Ja uważam, że jest to też i muzyka, też sztuka, ale jeśli chodzi o bitwy beatboxowe, to bardziej widzę w tym ten rapowy, freestyle'owy element po prostu pokazania, że jest się lepszym przeciwnikowi na scenie.
1: No tak, zawody są po to, żeby właśnie wygrać, tak?
0: Tak. I też odnośnie tych za dużo dźwięków, to niezdrowo. Jak to jest zrobione ze smakiem, to mi się wydaje, że jednak może być zdrowo, tak?
1: Znaczy tak, właśnie tak, trzeba to wyczuć
0: tak,
1: jakby.
0: Tak, jest cienka granica, powiedzmy, między techniką a muzyką, tak? I dobrze się strzelić w ten sam środek.
2: Dobrze, za chwilę wrócimy do rozmowy, a na razie posłuchajmy utworu, gdzie beatbox gra dużą rolę, czyli Zorak, jeden z, no chyba też mistrz beatboxu.
1: Mistrz 2008.
2: Tak, mistrz 2008, tak, polski 16, beatboxu.
0: 2009.
2: I teraz jego utwór Życia Soundtrack.

0: Zorak, czyli mistrz beatboxu 2008, tak? Prawda?
1: Dokładnie tak.
0: A rozmawiamy o Polish Beatbox Battle 22. edycji Mistrzostw Polski w Human Beatboxie, które już od 16, tak naprawdę 17, 18, 19 lipca w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław się odbędą. Ze mną są Maciej Kraszu, Plewczyński i Piotr Bobi Jarosz. Rozmawialiśmy już trochę, co będzie w programie. No a teraz bym chciał dopytać was ogólnie o beatbox. Rozmawialiśmy też już trochę o tym, że jest to dla was bardziej bardziej
1: forma
0: sztuka,
1: wyrazu,
0: niż, tak. sztuka niż sport. I teraz jak podchodzicie też do tego, czy to jest bardziej instrument, czy to jest bardziej rodzaj może już tworzenia całego bitu? Czy to jest jeden element, czy myślicie o tym właśnie
1: moim
0: tak
1: zdaniem
0: bardziej holistycznie?
1: To jest, warto wspomnieć, że jednak beatboxem wszystko da się zrobić, jak się to dobrze strategicznie wymyśli, tak? Więc dla mnie to jest instrument i mogę wszystko tym beatboxem stworzyć. Mogę looping, właśnie jest kategoria na zawodach loopingu i będzie właśnie pokazywanie, jak można totalnie warstwami budować klimat, beat, harmonie różne.
0: To może też wytłumaczmy, że looping, czyli nagrywanie kolejnych
1: tak,
0: i kolejnych.
1: Czyli mamy po prostu maszynę, która nagrywa nasz głos, nakładamy na to kolejny głos i to się zapętla i używamy jeszcze efektów, które są w tej maszynie i już normalnie można grać jak DJ naszym głosem, więc to jest właśnie najfajniejsze teraz chyba w beatboxie na ten moment.
0: Też tak uważasz, Macieju?
2: Uważam, że loopstacja na pewno daje opcję rozwinięcia swojej twórczości, tak, chociaż sam nigdy z niej nie korzystałem. No jakoś...
1: To jest przykład bycia takiego turbo solo super beatboxera, tak?
2: Z racji chyba bycia jedynakiem, to wolę jednak tej solowe beatboxy. Tak, nie dzielę się. Chociaż raz się chciałem z kolegą podzielić nagrodą. Odmówił i przegrał.
0: A mój drogi, to w takim razie jaka jest twoja ulubiona kategoria?
2: Solo.
0: Zawsze
2: tak,
0: solo.
2: Ogólnie... czy sceniczność, tak, jakby punche, też strasznie, w momencie, kiedy oceniam, albo też kiedy występowałem na scenie jeszcze, kiedy się battlowałem, to zwracałem uwagę na to, jak dobierać bity do konkretnego przeciwnika, że jak ktoś uważa, że robi ode mnie, nie wiem, lepszą perkusję, chociaż nie było takich, hehe. No, czy lepszy bas, to akurat byli tacy, tak, to okay. Starałem się nie robić wtedy basu, tylko załóżmy zaatakować z jakiejś innej strony, czy też jakieś puncze, takie jak są na bitwach freestyle'owych, tak? Bo jakoś nie lubiłem nigdy stylu, gdzie ktoś faktycznie ma umiejętności, skillsy, ale wyjdzie na tą scenę i na bitwie po prostu patrzy się, czy ma buty zawiązane, tak?
1: Albo że zaczyna śpiewać o miłości.
2: O, tak.
1: Bo jednak bitwa to musi być walka.
0: Być bitwa, a na czym polega jam session w beatboxie?
1: A jam session to jest po prostu, tak jak w każdym jam session, szukamy przestrzeni w muzyce dookoła, co jeszcze można dodać, żeby też nie było chaosu w czasie wspólnego robienia muzy, więc na przykład jedna osoba robi perkusję buzią, a inna osoba daje bas, trzecia osoba jakieś

0: harmoniczne, jakieś wyższe tony, no i hi-hat i tak dalej, budujemy tak, jakbyśmy byli loopingiem, tylko...
1: To może co, spróbujemy teraz?
0: Możemy, no, to będzie.
1: Wyciszymy podkład, dzięki.

0: Właśnie tego możecie się spodziewać po 22. edycji Polish Beatbox Battle.
1: Dziękuję Wpadajcie wam, chłopaki. Licznie.
0: Wpadajcie licznie wszyscy,
1: będą
0: pamiętajcie.
1: Najlepsi na świecie, warto
0: 16-19 lipca, Warszawa. Jeszcze raz, Terminal Kultury Gocław. Moimi gośćmi byli Maciej Kraszu, Plewczyński i Piotr Bobi Jarosz. Dzięki wam wielkie.
1: Dzięki wielkie, do zobaczenia.
0: I lecimy dalej z beatboxem. The Roots.

0: Erykah Badu z rewelacyjnej płyty Mama's Gun, a to był utwór Clewa. W audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Tak się składa, że już przy drugim mikrofonie dzisiaj zamiast Adama Smolarka, który woli się bawić niż pracować, jest Alicja
1: Siostra
0: Michalska.
1: Z sąsiedztwa.
0: Tak, dziewczyna z sąsiedztwa. Przyszła do nas porozmawiać. Podzielić się czymś, co dzisiaj przygotowała. Opowiedz trochę o tym.
1: No ja wiem, że dzisiaj myślami każdy jest przy hiszpańskich klimatach i oczywiście koncercie Bad Bunny'ego, no ale ja mam też trochę taki muzyczny temat. No dobra, muzyczno-historyczny, bo zbliża się 82. rocznica Powstania Warszawskiego i z tej okazji Muzeum Powstania, które naprawdę za każdym razem staje na wysokości zadania, przygotowało dla nas nie tylko ten jeden najważniejszy dzień 1 sierpnia, ale w ogóle cały tydzień obchodów Powstania Warszawskiego. Koncerty, wystawy, spektakl teatralny, gry miejskie, spotkania z powstańcami, no i oczywiście wspólne śpiewanie. Nie wiem, co ty robiłeś dzisiaj o godzinie 11, no bo ja na przykład piłam sobie kawę w pięknych okolicznościach Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam naprawdę jest pięknie. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś. Warto chociażby do pokoju na lato zaprzyjaźnionego z czwórką. Ale będziesz miał być okazję niedługo, bo to świętowanie Powstania Warszawskiego to jest taki też czas, kiedy się zatrzymujemy, nie gonimy za tym, co nowe, a patrzymy wstecz i doceniamy to, co jest teraz. Tak jak mi zresztą też powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski. Ten dzień ma być dniem łączącym Polaków.
2: Powstanie Warszawskie jest jednym z ostatnich wydarzeń w Polsce, współczesnej Polsce, które bezdyskusyjnie łączy 99% ludzi. I uważam, że mając taki temat, to, że powstańcy warszawscy naprawdę są autorytetami dla wszystkich Polaków, wydaje mi się, że powinniśmy podkreślać

0: też to ich, to co nam chcą zostawić, to ich spuściznę intelektualną, której mówią najważniejsze, żeby Polacy byli razem. I chcemy pokazać, że można być razem, robiąc coś wspólnie, stąd te pikniki rodzinne, stąd przejazdy rowerami, stąd spotkania, czy tak naprawdę na końcu to największe święto Warszawy, czyli wspólne śpiewanie 1 sierpnia wieczorem pieśni wiosenek powstańczych, patriotycznych, kiedy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, oni stoją koło siebie, nie znając się, ale robią coś razem. I to jest najważniejsze.
1: No i trudno świętować rocznicę Powstania Warszawskiego bez powstańców.
0: Od pewnego czasu zaczynamy proponować spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby tu przyjść i od godziny już 15 czekać na ten moment, którym zawyją syreny, ale spędzić ten czas z powstańcami warszawskimi. Oni tutaj będą dostępni, z jednej strony będą coś nam opowiadać przez mikrofon, ale z drugiej strony będzie też można, oni będą z nami, będą siedzieć, więc to może być taka godzina w formule spotkania rodzinnego. Będzie można do nich podejść, porozmawiać z nimi. Dopóki są z nami, dopóki im zdrowie pozwala, to są naprawdę wyjątkowi ludzie, którzy mimo tego, że są w połowie 90 roku życia opowiadają o radości, o wspólnocie, o tym, że warto się starać, że warto dostrzec w drugim człowieku potencjalnego przyjaciela, współpracownika. Oni są w tym sensie wyjątkowi, że zawsze patrzą na świat od pozytywnej strony, mimo że mieliby na pewno wiele pretekstów, by narzekać.
1: No, ja podpisuję się pod tym wszystkim, co dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego powiedział, ale mówienie o Powstaniu Warszawskim może odbywać się nie tylko poprzez te wielkie słowa, ale poprzez małe gesty, a te zobaczymy podczas wystawy. Splot. Czy sukienka może być mundurem o tym, jak wojna zmieniła stroje warszawskie?
0: Opowiadamy o tym, jak przy pomocy mody, stroju, wyglądu walczono z przepisami III Rzeszy. Warszawiacy walczyli na ulicy tym, jak będą wyglądać. Walczyli i o swoją godność, ale i o godność Warszawy jako wspólnoty. Więc opowiadamy o tym fascynującym fenomenie walki z strojem, z totalitarną III Rzeszą, ale opowiadamy też o tym, jak kształtowała się moda czy strój w Powstaniu Warszawskim. Dlaczego wielu powstańców na hełmie nosiło okulary do jazdy motocykl. Dlaczego tak wielu z nich nosiło te sławne granatowe apaszki w białe grochy, które na wielu zdjęciach można zobaczyć, mieli zawiązane pod szyją. To nie była część munduru. To była część pokazywania, że oni są młodzi, że są mimo tej okrutnej wojny piękni i że czują radość tego walki razem, wspólnoty.
1: Słuchajcie, na wystawie zobaczymy nawet buty powstanki, która poszła w nich walczyć w Powstaniu Warszawskim. To była tak ważna rzecz. Między innymi to zobaczymy na wystawie, ale też wiele innych rzeczy warto. Od 25 lipca trwają obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Będzie też muzyka, ale o tym za moment.
2: To za chwilkę. Na razie moja muzyka, czyli Eryka Badu i Kiss Me On My Neck.

0: Erykah Badu na głośnikach, utwór Kiss Me On My Neck, również z płyty Mama's Gun. Przy mikrofonie dalej Alicja Michalska, która opowiada nam o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego.
1: Dokładnie tak, zbliża się już niedługo, za 2 tygodnie i dzisiaj podczas konferencji naprawdę wymieniłam masę takich wzruszających rozmów, no bo to jest wzruszający moment, umówmy się, za każdym razem, kiedy jest ta rocznica Powstania Warszawskiego, kiedy spotykamy się i śpiewamy te pieśni, piosenki powstańcze, no po prostu mi zawsze łezka się kręci wokół i tak też miałam rok temu i coś czuję, że w tym roku będzie podobnie, szczególnie, że Muzeum Powstania Warszawskiego dokłada naprawdę wielu starań, żeby to był bardzo wzruszający nie tylko dzień, ale cały tydzień. I też oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy muzyka z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania zaprosiło do współpracy Błażeja Króla, muzyka, kompozytora, wokalistę i autora tekstów, który naprawdę zrobił wspaniały projekt, bardzo wzruszający, nawiązujący do historii, ale w bardzo takim współczesnym, nowoczesnym charakterze.
2: Wymyśliłem album konceptualny. Może on nie jest tak czytelny na pierwszy rzut ucha, bo jeszcze nie potrafię tak bardzo w albumy konceptualne, ale chodziło mi o zbudowanie kilku postaci, kilku bohaterów. No są to głównie bohaterzy dziecięcy. Zaczyna się od pierwszego utworu, gdzie no ta niemożność zaśnięcia spowodowana jakimś niepokojem, tym co się stanie jutro. Są też bohaterzy typu, jak w utworze Miałem zabrać cię nad rzekę, gdzie chłopak, młody mężczyzna, no nie może spotkać się ze swoją wybranką, gdyż no, spotyka go śmierć.
1: Ale na albumie usłyszymy nie tylko Błażeja Króla, ale także wyjątkowych gości.
2: Andrzej Piasek Piaseczny i Daria ze Śląska. Dlaczego? No bo Darii świetny wokal, idealnie wpasowywał się do utworu Srebrny Medalik i ten niepokój związany z jej barwą. A Andrzej, no to głos lat 90. i bardzo, bardzo pasował mi do utworu Byle Dalej, Gdzie Indziej, Nie Tu. Ale no dalej muszę powiedzieć, że nie tylko głos lat 90., bo lat teraźniejszych też, ale kojarzył mi się.
1: Płyta pod tytułem Łączy Nas. To jest spotkanie historii ze współczesnością. Na album składa się 12 utworów, które naprawdę w przejmujący sposób nawiązują do tego powstańczego lata. Odwołuje się cała

0: płytę do wydarzeń z przeszłości, ale tutaj jest naprawdę masa emocji, które towarzyszą nam dzisiaj, w dobie też konfliktów zbrojnych i takiego ogarniającego nas niepokoju. No Błażej Król po prostu wziął na warsztat ten niepokój, który cały czas towarzyszy nam dzisiaj, nawet w tej codzienności. O tej całej płycie, o projekcie, o tym, na czym im zależało, opowiedział mi także dyrektor Jan Ołdakowski.
1: Płyta Błażeja Króla jest taką muzyczną opowieścią o lękach młodych ludzi, o tym, że wojna za naszą wschodnią granicą powoduje, że młodzi ludzie ciągle myślą o tej wojnie, ciągle się jej boją. Ta płyta jest jakby próbą artystycznego zinterpretowania tej sytuacji, jest próbą dialogu z tymi, którzy czasami w nocy mają taką myśl, co bym zrobił, jakby była wojna. Co zrobić z tymi lękami, które są przecież irracjonalne? No można posłuchać o tym, jak to interpretuje Błażej Król, koncert 25
0: lipca odbędzie się premierowy koncert promujący cały album Błażeja Króla. Łączy nas oczywiście na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. W ogóle 25 lipca zaczną się całe obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Od 25 lipca mam tutaj taką wielką, piękną kartkę aż do 2 sierpnia.
2: Widać, mogę potwierdzić, że rzeczywiście jest wielka i ładna.
0: Bo naprawdę, słuchajcie, jest na co czekać. Wystawy, koncerty, spektakle teatralne, gry miejskie i też nawet wykłady, spotkania z powstańcami. Warto się zainteresować i warto uczestniczyć w tym dniu.
2: Moi drodzy, ja też również ze swojej strony zapraszam. Bardzo mi miło, Alicja, że nas odwiedziłaś i o tym opowiedziałaś. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: Chłopaki z sąsiedztwa jako audycja powolutku dobiegają końca. Żegnam się wyjątkowo ja sam, DLM, ponieważ Adam Smolarek żegna się z wami w duchu gdzieś z obrzeży Stadionu Narodowego, bo prawdopodobnie Bad Bunny już przestał koncertować, przestał grać na dzisiaj, oczywiście miejmy nadzieję, że nie przestał koncertować na zawsze. A na sam koniec jeszcze zagramy utwór Błażeja Króla, o którym wspominała Alicja. Miałem zabrać cię nad rzekę za chwilę. Dziękuję za dzisiaj i dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zero.

0: Jest godzina 21.
1: Pogoda.
0: I pewnie przez cały wtorek mówiły wam to moje koleżanki i mówili wam to moi radiowi koledzy, no ale nie sposób nie zauważyć, że wreszcie wróciło do nas lato. O godzinie 20 najcieplej było w Opolu, 25,5 stopnia. Najchłodniej, bardzo wam współczujemy, było w Elblągu i współczujemy mieszkańcom Elbląga. Natomiast no, wygląda na to, że na kilka dni przynajmniej w Polsce zagościło znowu lato. Noc będzie bardzo przyjemna, taka, że można spać przy otwartym oknie i gdzieś tam w tych porannych godzinach chłód nie będzie chodził nam po plecach, ewentualnie po stopach, tylko można nawet się delikatnie odkryć. Trochę chłodniej będzie nad morzem, tam 10-12 stopni, natomiast w pozostałej części kraju powyżej 15 stopni i tam, gdzie będzie najcieplej, czyli 16-17 stopni, myślę tutaj o południowym zachodzie, tam w nocy mogą pojawić się opady deszczu i lokalnie burze, ale generalnie czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane nad większością częścią kraju. Jeśli gdzieś popada, to raczej będzie to po prostu deszcz przelotny. Jak pogoda będzie wyglądała jutro, opowiem wam o tym za godzinę, bo na razie zaczynamy audycję muzyczną.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać.

poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.

0: jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
1: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
3: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: audycję Degustibus. Degustibus. Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek Czarkowski.
1: I to ja witam w Degustibus, drugie wydanie tej letniej audycji na antenie Polskiego Radia Czwórka. Od 21 do 23 słyszymy się w każdy wtorek do końca września. Zapraszam na spotkania muzyczne, które będą oscylować naprawdę w różnych wątkach. Chyba nie będzie takiej powtórki, która mogłaby być przez was źle odebrana. Mam nadzieję, że co tydzień we wtorek na te dwie godziny przygotuję coś zaskakującego i na tyle zaskakującego, że będziecie chcieli, nieważne co się dzieje dookoła, spędzić ze mną i z innymi słuchaczami czwórki te dwie godziny. A dzisiaj mamy poważną konkurencję, bo oczywiście od 8 minut trwa nie tylko Degustibus, ale także pierwszy z półfinałowych pojedynków na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. To jest mecz pomiędzy Hiszpanią a Francją. No może zerkajcie sobie jednym okiem na wyciszonym dźwięku w telewizorze, a głos poświęćcie tej audycji, czyli oddajcie głośniki Bartkowi Czarkowskiemu i audycji Degustibus. No i tak, jak ma się taką konkurencję, to zastanawiałem się, cóż ja mogę właściwie dzisiaj wykombinować. Czy z okazji 26 urodzin Maty zrobić audycję poświęconą Macie. Czy może powinienem zrobić audycję poświęconą Bad Bunny'emu, który chyba kilkanaście minut temu zakończył swój pierwszy koncert w Polsce. Zagrał oczywiście na warszawskim Stadionie Narodowym. Czy może powinienem grać muzykę z Hiszpanii, ponieważ to pierwsi półfinaliści. Czy może powinienem grać muzykę z Francji, bo to drudzy półfinaliści, a w ogóle dzisiaj jest 14 lipca, więc Święto Bastylii. A może w ogóle powinienem pomyśleć jutrzejszą datą, 15 października i kolejną rocznicą bitwy pod Grunwaldem i powinienem grać wyłącznie muzykę, no nie zarejestrowaną w średniowieczu, bo to by było niemożliwe, ale inspirowaną średniowieczem. No nie, nie wymyśliłem nic z tych sześciu tematów. Poszedłem tropem moich podróży i tego, że w najbliższą sobotę miałem zobaczyć na żywo koncert Robin, artystki, która przed momentem rozpoczęła nasze muzyczne spotkanie. Robin jest jedną z moich ulubionych wokalistek od wielu lat i śledzę jej twórczość, no nie mogę powiedzieć, że od samego początku, ale od tej drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku, ale ciężka zbitka. No ale Robin postanowiła odwołać trzy zaplanowane na ten tydzień koncerty w Sztokholmie. Miała występować w czwartek, w piątek i w sobotę w jednym z dużych obiektów koncertowych w Sztokholmie. Przeniosła te trzy koncerty na jeden stadionowy koncert w październiku. Niestety, no to nie łączy się z moimi planami, ale lecę do Szwecji, mimo odwołania tego koncertu przez nią. Będę pierwszy raz w Sztokholmie i pomyślałem, że ta prywata powinna właśnie inspirować dzisiejsze spotkanie. W związku z tym do 23 wyłącznie szwedzka muzyka, ale raczej unikniemy klasyków pod postacią Abby, Ace of Base i Roxette. Może kilka klasyków takiego nowego pokolenia się znajdzie, ale generalnie będziemy też grzebać w tym, co w szwedzkiej muzyce ciekawe, choć alternatywne. No ale na razie jeszcze jedna Robin ze swojej tegorocznej płyty, single zatytułowany Dopamin.

Dopamin to jest single Robin z jej tegorocznego albumu zatytułowanego Sex Essential. Albumu, po którym sobie naprawdę dużo obiecywałem i mam wrażenie, że obiecywali sobie także fani, którzy czekali na tę płytę dobrych kilka lat. No i chyba niestety nie dowiozła Robin. 8 lat oczekiwania pomiędzy Sex Essential i Honey, płytą, która ukazała się w roku 2018. Oczywiście tam doszło do różnych ważnych życiowych zmian w życiu Robin. Urodziła dziecko, myślę, że na pewien czas w ogóle odłożyła karierę muzyczną gdzieś na bok, nawet pewnie nie pisała do szuflady. Także było trochę czasu, żeby przygotować ten materiał i oprócz tego świetnego singla Dopamin, który bardzo mi się podobał, kiedy zaczął zwiastować to nowe wydawnictwo, no to na samym albumie już podobnych dobrych utworów jak na lekarstwo, co nie oznacza, że przestałem lubić czy cenić tę artystkę, zwłaszcza, że przecież płyty Body Talk część pierwsza i Body Talk część druga to są już klasyki nie tylko szwedzkiej muzyki, ale to są klasyki elektronicznego popu, ale pewnie niektórzy by powiedzieli, że wprost mainstreamowego popu XXI wieku. Robin jest taką artystką, która ma duży wpływ na szereg młodych artystek, które pojawiają się teraz na scenie. No nie wiem, kilkanaście dni temu oglądaliśmy w Polsce Zarę Larsson. Ja osobiście nie oglądałem, ale tłumy były na jej koncercie na Openerze. Tłumy, jak się potem okazało, oglądały koncert Zary Larsson. Swoją drogą, akurat Zarę dzisiaj, mimo że szwedzka reprezentantka, to nie posłuchamy sobie do 23. Tłumy oglądały Zarę w telewizji, ale no myślę, że nie byłoby takiego brzmienia Zary Larsson i takiego wizerunku, gdyby nie kilkanaście lat wcześniej chociażby płyta Body Talk Robin. Możliwe, że ta artystka jeszcze dzisiaj do 23 wróci. Zostawiam sobie jeden utwór na takie a nuż się może coś wydarzy, ale teraz przejdziemy do innej artystki, która na razie pojawi się jako jedna druga duetu. Duetu stworzonego przez rodzeństwo, a potem oddamy jej już w ogóle solowo antenę na kilka minut po godzinie 21. Ta artystka nazywa się Fever Ray i oczywiście debiutowała pod szyldem The Knife.

Dzisiaj w audycji De Gustibus podróżujemy po Szwecji za sprawą muzyki, ale nie tej takiej najbardziej mainstreamowej, najbardziej znanej, kiedy macie pierwsze skojarzenia, jeśli chodzi o Szwecję, tylko może grzebiemy trochę głębiej, chociaż wydaje mi się, że akurat przy The Knife to nieco bardziej kumaty słuchacz muzyki alternatywnej od razu rozpoznaje te dźwięki. Tym bardziej, że pochodzą z albumu, który ukazał się niemalże 20 lat temu i jest to płyta uznawana dzisiaj za jeden z najważniejszych albumów, myślę, że nie tylko szwedzkiej muzyki, ale po prostu elektroniki, techno i muzyki alternatywnej, płyta Silent Shout, 2006 rok. Niesamowite, że to już 20 lat od tego wydawnictwa, trzeciego w dyskografii göteborskiego duetu

nazwanego The Knife, to jest rodzeństwo. Karin Dreyer i jej brat Olaf wydali przed Silent Shout dwie płyty, debiutancka zatytułowana po prostu The Knife, potem Deep Cuts, na której znajduje się utwór potem rozpropagowany w reklamie pewnych telewizorów, taka reklama z piłeczkami, kolorowymi piłeczkami, które rozsypują się po ulicy, i tam utwór zespołu The Knife był zagrany przez Jose Gonzalesa, zresztą też Szweda, nazwisko może na to nie wskazuje, ale jednak Szweda. No i ludzie zaczęli najpierw interesować się tym Jose Gonzalesem, potem dotarli do utworu, a potem okazało się, że to nie jest oryginał, tylko oryginał należy właśnie do zespołu The Knife, chociaż ten akurat robił już swoje na tej alternatywnej scenie. W roku 2006 wielu krytyków uznało Silent Shout za najlepszą płytę wydaną ówcześnie, między innymi Pitchfork umieścił ją na pierwszym miejscu najlepszych albumów 2006. Generalnie do dzisiaj uznawana jest ona za żywy klasyk. Potem jeszcze ukazały się dwa albumy i Karin Dreyer rozpoczęła karierę solową jako Fever Ray. Za chwilę do niej wrócimy, ale wydaje mi się, że to odkrycie, że mamy 20 lat od płyty Silent Shout, jest na tyle istotne, że chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego utworu z tej płyty. We Share Our Mother's Health, The Knife.

Dwa utwory z albumu Silent Shout, duetu The Knife, rok 2006, 20 lat skończyła ta płyta. Kilka miesięcy temu. Niesamowite, jak ten czas biegnie. No i to jest już naprawdę żywy klasyk. Fever Ray przyjęła taki pseudonim Karen Dreyer Anderson jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, czyli właśnie po wydaniu albumu Silent Shout. W 2009 roku zadebiutowała albumem po prostu nazywającym się Fever Ray. Zrobiła furorę, świetne kompozycje, niczego nie straciła z tej naturalności, którą przyniosła jej muzyka wykonywana w duecie The Knife, ale okazało się, że bez brata radzi sobie fantastycznie. To nie musi być zaskoczenie, żeby to źle nie zabrzmiało, ale po prostu czasami przejście na solo z duetu nie oznacza wielkiej zmiany albo nie widać jakiejś wielkiej różnicy w brzmieniu. Fever Ray udało się zachować jednocześnie tę autentyczność, która była w The Knife, ale dać coś zupełnie nowego. I płyta Fever Ray spotkała się podobnie jak płyty duetu The Knife z bardzo gorącym przyjęciem prasy muzycznej. Fever Ray koncertowała z tą płytą dość długo, odwiedziła także Polskę, zagrała wtedy wyśmienity koncert na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, a potem na kilka lat zniknęła i jako artystka solowa, i jako część duetu The Knife. Najpierw wróciła z The Knife, a w roku 2017 wydała, no chyba nie będę tutaj przesadzał, jeśli powiem, że wybitny album zatytułowany Plang. I na tej płycie będziemy przez kilka minut właśnie teraz w audycji De Gustibus na antenie radiowej Czwórki.

To the Moon and Back, Fever Ray, z albumu zatytułowanego Blank. Tutaj akurat nie mamy takiej równej rocznicy. 2017 rok to data wydania tej znakomitej płyty, drugiego studyjnego albumu Karin Dreyer, wydanego pod pseudonimem oczywiście Fever Ray. Zwariowałem wtedy w 2017 roku na punkcie tej płyty. To był mój album numer jeden w podsumowaniu. I w ogóle lubię, mimo że dopiero zapoznaję się z audycją The Gustibus i wy również zapoznajecie się z audycją De Gustibus na Antenie Czwórki dopiero drugi raz, to już podoba mi się przygotowywanie do tych spotkań muzycznych, dlatego że każe mi pootwierać kilka takich zamkniętych szufladek, poprzypominać sobie nie tylko muzykę, ale potem sobie pouświadamiać, ej, ja nie lubiłem poszczególnych singli z tej płyty, ja lubiłem całą płytę i potem się okazuje, że ta cała płyta była jedną z moich ulubionych w danym okresie. Dzisiaj może jeszcze na takie albumy trafimy do godziny 23. Plank, Fever Ray 2017 roku, to był pierwszy singiel promujące to wydawnictwo, To the Moon and Back, ale właściwie cała płyta, mimo że nie jest wypchana przebojami, to ma się wrażenie, że słucha się albumu skrojonego z singli i bardzo chciałbym wam zagrać wiele fragmentów, no ale też nie po to została stworzona ta audycja, żebyśmy grali pełną dyskografię danej artystki, więc przeniesiemy się teraz do roku 2023. Radical Romantics to jest kolejny album, z którym Fever Ray pojawiła się na rynku i z tej płyty wybieram dla was utwór Carbon Dioxide. Fever Ray po raz drugi, a właściwie jeśli liczymy The Knife, to już po raz czwarty w dzisiejszym spotkaniu.

No myślę, że to jest najtrudniejszy do przyjęcia solowy album Fever Ray, ale być może dla części także najciekawszy. Radical Romantics, płyta z 2023 roku. Ten tytułowy radykalny romantyzm to jest takie bezkompromisowe i odarte ze złudzeń spojrzenie na to, jak ludzie się wzajemnie kochają i co z tego wynika. Radical Romantics, płyta jak na razie ostatnia w dyskografii Fever Ray. Miałem okazję oglądać także ostatni koncert tej artystki jak na razie w ogóle i ostatni promujący tę płytę w sierpniu 2024 roku na festiwalu Way Out West w Göteborgu. Bardzo długo do Szwecji chciałem trafić, bardzo długo chciałem lecieć właśnie, czy też pojechać na ten festiwal w Göteborgu, który zawsze zachwyca line-upem i myślę, że w tym roku Way Out West także ma jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy europejski festiwalowy line-up. To jest świetne trzydniowe wydarzenie, które dzieje się w jednym z göteborskich parków. Zaczyna się bardzo wcześnie ten festiwal. Polacy nie są przyzwyczajeni do takich godzin chodzenia na koncerty, bo niektóre występy to już o 12:30 można śledzić pod dużą sceną i są tam tłumy. Trochę inaczej mieszkańcy Göteborga, czy w ogóle uczestnicy tego festiwalu, no bo to nie są tylko mieszkańcy tego miasta, także bardzo dużo turystów ze świata. Stawiają się karnie i oglądają te koncerty od wczesnych godzin, czasami przedpołudniowych do późnego wieczora, a potem festiwal zamienia się w festiwal klubowy i w kilku fajnych miejscach w Göteborgu można po prostu od klubu do klubu iść na nieco mniejszych czy mniej znanych jeszcze artystów, a przede wszystkim na artystów.

turystów ze Szwecji i pomyślałem sobie, że my chyba jeszcze w The Gustibus to w te wakacje wrócimy do Szwecji i zrobię audycję nie o tych zespołach, wykonawcach, wokalistkach, wykonawczyniach, wykonawcach, których znamy z list przebojów i tych, którzy już mają swoje miejsce w audycjach radiowych, tylko sięgniemy po naprawdę alternatywną, współczesną szwedzką muzykę. Myślę, że za miesiąc, może pod koniec sierpnia, taka podróż do Szwecji 2.0 też nam się przyda i wszyscy będziemy z tego powodu zadowoleni. A póki co zostajemy wśród tych zespołów, które już karierę na świecie, czasem większą, czasem mniejszą, ale zrobiły. Fever Ray za nami dwa razy jako solistka, dwa razy także jako współautorka duetu The Knife. I myślę, że już chyba na Fever Ray nam dzisiaj starczy miejsca. Oddaję teraz głos zespołowi gitarowemu, bardzo w owym okresie ciekawemu. Ten owy okres to jest początek lat 2000. Płyta zespołu The Radio Department. Zaraz o niej trochę więcej, a na razie posłuchajmy świetnego singla, który może kojarzyć się z tym, co w ówczesnych, na ówczesnych płytach, na ówczesnych wydawnictwach prezentowali na przykład The Strokes, Black Rebel, Motorcycle Club czy The White Stripes.

Kiedy ponad 20 lat temu prowadziłem swoje pierwsze audycje w radiowej czwórce, która wtedy nazywała się Radiem Bis, to ten zespół często gościł w tych programach. Liczba płyt, które miały łatkę tak zwanej nowej rockowej rewolucji w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, była ówcześnie skończona. Nie można było zamówić sobie wszystkiego, nie można było kupić wszystkiego przez internet, który wtedy tak nie funkcjonował i właściwie nie było możliwości zamówienia płyty, która następnego dnia pojawia się w paczkomacie. Tak te czasy nie wyglądały i nie chcę brzmieć jak stary dziad, który wiele przeżył, tylko po prostu inaczej zdobywało się muzykę do audycji autorskich niż dzieje się to dzisiaj. Ale była wtedy taka firma w Polsce, nazywała się Sonic Records, myślę, że mogę mówić spokojnie ich nazwę, bo sądzę, że już niestety nie istnieją. I ta firma dystrybuowała na polskim rynku wielu niezależnych wydawców z całej Europy i w jakiejś takiej paczce chyba promocyjnej przysłano mi wtedy płytę zatytułowaną Lesser Matters właśnie ze

Old Radio Department. To jest płyta, która ukazała się w 2003 roku i kiedy brakowało w audycji gitarowego grania, już ci Strokesi, ci Stripesi, to Black Rebel Motorcycle Club, ta cała scena londyńska, Libertines, etc., etc., trochę się przejadała, to warto było właśnie sięgnąć gdzieś po te szwedzkie zasoby, a wśród nich po ten indie popowy zespół, który ukrywał się pod pseudonimem The Radio Department. Pochodzą ze szwedzkiego Lund, no to nie jest miasto, które kojarzy się silnie ze sceną muzyczną, bo rzeczywiście te dwa główne ośrodki to jest Sztokholm i Göteborg, ale panowie z The Radio Department z tego Lund wybili się na świat, także dzięki muzyce, którą udostępniali do filmów, między innymi Sofia Coppola w dla niektórych kultowej pozycji Maria Antonina wykorzystała aż 3 utwory z ich albumu. Była fanką, ewidentnie musiała być fanką zespołu The Radio Department. I tak powoli budowali swoją pozycję, stając się bardzo popularnym zespołem w Wielkiej Brytanii i bardzo popularnym zespołem. Oczywiście no, to nie były wyprzedane stadiony, umówmy się. Natomiast jak na szwedzkie warunki sceny indie rockowej, to naprawdę ten zespół radził sobie na świecie bardzo dobrze. Ten album Lesser Matters jest dzisiaj chyba najważniejszą płytą z ich dyskografii, ale co ciekawe, ja do tego zespołu po 2003 roku wróciłem po raz kolejny dopiero 13 lat później, w 2016 roku, kiedy wydali swoją 4. płytę. Okazało się, że to jest jedna z moich ulubionych płyt sprzed 10 lat. I to znowu jest takie odkrycie, które przypomniałem sobie przy okazji przygotowania do dzisiejszego spotkania. Płyta zatytułowana jest Running Out of Love i bardzo różni się od tego, co The Radio Department robili 10 lat wcześniej, czy nawet trochę więcej niż dekadę wcześniej. Posłuchajcie utworu zatytułowanego Teach Me to Forget.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Za kilka minut więcej o Avicii, a już za moment minie 22.
1: Pogoda.
0: Cały czas słuchacie czwórki. W dzień na północy i na północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, ale okresami może okazać się duże. Widzę w prognozie na środę, na 15 lipca, kilka burz, które mogą pojawić się przede wszystkim na południu i na południowym wschodzie, a także po prostu na wschodzie. Tutaj zagrożone są Lublin i Białystok. Te burze pojawią się dlatego, że jutro przewidywane są pierwsze od dobrych kilku dni naprawdę wysokie temperatury. Najchłodniej 22 stopnie na Pomorzu, w okolicach Gdańska i Półwyspu Helskiego. Najcieplej 28 stopni w Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku. Na pewno nie padać będzie właśnie na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim. Szczecin, Kołobrzeg jutro powinny od nawet przelotnych opadów deszczu odpocząć.
1: Autopromocja.
2: Halo. Czwórka melduje się na festiwalu Wrosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosąd. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

Wielkich artystów muzyki EDM było wielu i jest wielu, ale król był i niestety muszę powiedzieć, że był tylko jeden. To oczywiście Avicii. Dwa razy przed godziną 22 w czwórce i teraz na rozpoczęcie drugiej części naszego spotkania w audycji De Gustibus, bo dzisiaj w De Gustibus podróżujemy muzycznie po Szwecji. Miałem lecieć w ten weekend na koncert Robin. Te koncerty zostały niestety odwołane, ale temat wyjazdu pozostał aktualny, więc pomyślałem, że w odróżnieniu od tego, co dzieje się na Stadionie Narodowym, czyli Bedbaniego, w odróżnieniu od tego, co dzieje się na boiskach mundialowych, czyli Anglia, Argentyna, Hiszpania, Francja, nie będziemy grali muzyki z tych krajów, tylko pojedziemy właśnie na północ i będziemy do 23.00 sprawdzać katalog różnych artystów, jak już jesteście od 21.00, to zdążyliście to złapać, różnych artystów, którzy wykonują i muzykę bardzo alternatywną i bardzo mainstreamową, jak przed momentem Avicii, czyli artysta, o którym 15 lat temu, latem 2011 roku, wiedziała tylko garstka, ale potem przyszła jesień 2011 roku, ukazał się single Levels, no i potem wybuchło to, co wybuchło, czyli gigantyczna kariera, przerwana przedwcześnie jego samobójczą śmiercią w 2018 roku, a wcześniej w ogóle zawieszeniem kariery w roku 2016. Te demony były z nim właściwie przez całe muzyczne życie. Fantastycznie o tym opowiada film na jednej z platform streamingowych. Bardzo go polecam. Nie chcę tutaj wskazywać, o jaką platformę chodzi, ale myślę, że szybkie googlowanie pozwoli wam trafić na ten obraz. Naprawdę solidnie, rzetelnie przygotowany dokument o twórczości Avicii'ego i tym, co pchnęło go do tego najgorszego z kroków. Avicii, król muzyki EDM i pewnie jedna z najmocniejszych postaci szwedzkiej muzyki ostatnich lat, jeśli w ogóle nie najważniejsza, nikomu niczego nie ujmując, ale wydaje się, że to on miał największy wpływ na w ogóle współcześnie dzisiaj występujących artystów popowych i elektronicznych. Hołd oddano mu m.in. w Sztokholmie,

zmieniając nazwę popularnej sali koncertowej na halę imienia właśnie Avicii'ego. I to tam miały odbyć się te trzy koncerty Robin, do których niestety w ten weekend w Sztokholmie nie dochodzi. Skoro rozpostarłem już ten czerwony dywan przed muzyką EDM na antenie radiowej czwórki, a to nie jest codzienność w naszym radiu, no to może jeszcze jeden szwedzki, a właściwie trzech szwedzkich wykonawców, którzy ukrywają się pod pseudonimem Swedish House Mafia. Don't You Worry Child, kiedy miałem kilka lat temu wielką zajawkę na EDM, no to właśnie wybierałem pomiędzy twórczością Avicii'ego a pomiędzy tym, co tworzy Swedish House Mafia, i to był w pewnym momencie mój naprawdę guilty pleasure utwór Don't You Worry Child.

Swedish House Mafia, oni też w pewnym momencie powiedzieli sobie dość i przeszli na działalność solową, ale byli tak popularnymi także solowo DJ-ami, że mogli właściwie już nigdy nie odwieszać szyldu Swedish House Mafia, no ale jednak zrobili to kilka lat temu i wrócili do wspólnego grania. Są dzisiaj no takimi najmocniejszymi headlinerami na imprezach EDM-owych, które nadal mocno się trzymają w całej Europie, czy chociażby w Polsce. Przynajmniej dwa duże EDM-owe festiwale odbywają się każdego lata w naszym kraju, a oprócz tego przecież Tomorrowland. Daleko nie trzeba szukać, wystarczy wymienić ten gigantyczny festiwal w Belgii. Swedish House Mafia jako kolejni z naszych szwedzkich kolegów i koleżanek, których gramy dzisiaj między 21 a 23 w audycji The Gustibus. To jest audycja, która ucieka od gustów muzycznych, ucieka od jednorodnych tematów. Będziemy grzebać w bardzo wielu gatunkach i będziemy wymyślać sobie co wtorek zupełnie nowy temat. Czasami przyjdą do nas goście i być może tak będzie już w przyszły wtorek. Czekam na potwierdzenie i mam nadzieję, że razem ze mną przez 2 godziny będzie tutaj bardzo ciekawa postać z młodej sceny alternatywnej, z którą porozmawiam o twórczości, ale także o wielu inspiracjach. Na razie bez potwierdzenia jeszcze nie chcę rzucać słów na wiatr. Mamy 17 minut po godzinie 22. Zerknąłem przed momentem na wynik pierwszego meczu półfinałowego. Może nie wszyscy interesują się piłką nożną, no ale z takiego dziennikarskiego obowiązku 1-0 prowadzi od chyba 15 minuty pierwszej połowy zespół Hiszpanii. 40 minut mają Francuzi na to, żeby wyrównać, żeby nie przegrać tego meczu w tym podstawowym czasie gry, bo jeśli wyrównają, no to przynajmniej mogą liczyć na dodatkowe 30 minut w dogrywce, ale 40 minut w piłce nożnej w meczu na takim poziomie to jest tak dużo czasu, że tam się może naprawdę jeszcze poprzewalać. Także do 23 będziemy wiedzieli, czy mamy pierwszego półfinalistę, czy będziemy walczyć w dogrywce, a potem ewentualnie w karnych. Jak coś się zmieni na boisku, to oczywiście dam wam znać. A wracamy do Szwecji i tutaj wygrzebałem, a propos Francuzów, to wygrzebałem zespół, który nazywa się Air France i po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu będziemy prezentować zespół, który wywodzi się z Göteborga. To jest duet, który miał przed sobą wielką karierę, ale czasami tak bywa, że bardzo silna presja powoduje, że coś się nie udaje.

I z tym zespołem właściwie udała się tylko jedna, krótka, ale za to genialna epka. Air France w czwórce. No, better. Sort of like a dream. No, better. Sort of like a dream.

0: isn't it?
1: No.
0: Better.
1: Sort of like a dream, isn't it?
0: No. Better.
1: Sort of like a dream, isn't it?
0: No. Better.
1: Sort of like a dream, isn't it?
0: No. Better.
1: Sort of like a dream, isn't it?
0: No. Better.
1: Sort of like a dream.
2: Myślę, że nieco bardziej wprawni fani muzyki mogliby sobie pomyśleć, że zagraliśmy coś z repertuaru australijskiego duetu The Avalanches, ale gramy duet szwedzki, który nazywa się Air France. A propos Francji, to Air France zdaje się będzie musiał jutro wysłać czarter po drużynę Kylianem Mbappé, ponieważ póki co 2-0 i w ciągu 30 minut już taki wynik trochę trudniej odrobić. No nie ma co skreślać Francji, w piłce nożnej wszystko jest możliwe, ale 2-0 z Hiszpanią, 30 minut przed końcem.

końcem meczu. Trudny przeciwnik i trudno będzie najpierw wyrównać, a co dopiero potem wygrać. To nie oznacza, że jestem za Francją, żeby nie było. No tylko staram się podtrzymać tutaj emocje dotyczące tego pierwszego półfinałowego spotkania. Słuchajcie, ten zespół nazywa się Air France. Zadebiutował w roku 2006 epką On Trey Wins, ale to materiał z 2008 roku uczynił z nich gwiazdy internetu. To była era MySpace'a, to była era blogów internetowych, to była era rodzących się młodych redakcji dziennikarskich, które zakochały się w muzyce tego duetu z Göteborga. No i chyba wszyscy zakochali się za bardzo, bo zaledwie kilkanaście minut No Way Down, to chyba było w sumie 5 utworów, spowodowało, że tych dwóch chłopaków się zablokowało. Oni coś tam zagrali, myślę tutaj o koncertach, bardzo dobrą prasę zbierali przez cały 2008 rok, podpisali kontrakt ze znamienitą wytwórnią XL Recordings, nawet nie chce mi się wymieniać, kto należy do rostera tej wytwórni, ale i w roku 2008 była tam sama śmietanka. I to jest chyba kolejny powód, dla którego oni się zablokowali i nie byli zadowoleni z tworzonej przez siebie muzyki. Finalnie nagrali nawet debiutancki album, zaprezentowali go szefom wytwórni, ale potem uznali, że jest on na tyle słaby, że wyrzucili go do kosza. Próbowali dalej, aż w końcu w roku 2012 powiedzieli finito, a propos Benito, który przed kilkunastoma minutami zakończył koncert na Stadionie Narodowym. Powiedzieli finito, nie będziemy się dalej męczyć, mamy złamane serca, ale nie podoba nam się muzyka, którą robimy. No i tak zostaliśmy z tym jednym materiałem z roku 2008. Do dzisiaj brzmi znakomicie. To jest brzmienie, które określało się w tamtym czasie, ale chyba dzisiaj ta łatka też pasuje. Balearic, taki bardzo miękki, bardzo melodyjny pop, bardzo fajny house, bardzo fajna po prostu elektronika z ciekawymi wokalami. W Polsce między innymi zespół Camp inspirował się tym, co zespół Air France robili w końcówce pierwszej dekady XXI wieku. Zostajemy w Göteborgu, ale zmienimy kompletnie brzmienie. Przechodzimy do zespołu, który założyło kilka rodzin i to jest właściwie taki skład, który mocno rotuje. Nie wiadomo, kto do końca ukrywa się pod tymi maskami. To może być już podpowiedź dla części z was. I jest to jeden z najlepszych koncertowych zespołów, jaki widziałem kiedykolwiek w życiu, a miałem to szczęście, że widziałem ich chyba dwukrotnie albo trzykrotnie, a ostatni raz w sierpniu zeszłego roku i rozwalili mi głowę. Nazywają się Goat.

Tak sobie myślę, że ja kilka razy w życiu miałem wśród najlepszych albumów płyty wyprodukowane i wydane w Szwecji. Mówiłem już o Plank z roku 2017, czyli płycie zespołu, wykonawczyni Fever Ray, nie zespołu The Knife, tylko Fever Ray. A teraz myślę o roku 2012 i o płycie World Music, wydanej w sierpniu 2012 przez zespół Goat. I to jest płyta, która wtedy zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Do dzisiaj brzmi świetnie i to był właśnie jeden z reprezentantów tego albumu. Mu utwór zatytułowany Run to Your Mama. No nie jest to brzmienie, które moglibyśmy identyfikować jako brzmienie ze Szwecji, ale czy to ma jakieś znaczenie? Zespół po prostu czerpie z tych najfajniejszych rzeczy, które wydarzyły się w roku eksperymentalnym, w psychodelii, ale także biorą się z afrobeatu i generalnie z brzmień afrykańskich. Można by nawet pomyśleć, widząc ich na żywo, czy widząc ich w klipach albo na zdjęciach, że są po prostu zespołem rootsowym prosto z Afryki, ale tak nie jest. Przesadziłem z tym Göteborgiem, bo nominalnie z Göteborga nie pochodzą. Od kilkunastu lat tam mieszkają, natomiast uformowali się w małym miasteczku na dalekiej północy Szwecji. Przeprowadzili się do Göteborga i tam widziałem ich w ubiegłym roku na festiwalu Way Out West. Grali znakomity występ, mimo że właściwie nie mieli nowego materiału, z którym mogliby zrobić taką dużą trasę po Europie, ale jednak wybrali sobie kilka miejsc i co więcej, zagrają w tym roku w Polsce i zastanawiam się, czy nie wybrać się na ich występ w ramach festiwalu Inside Seaside. To jest chyba połowa listopada, a na pewno jest to Gdańsk. Z datą mogę tutaj się mylić, natomiast na pewno nie mylę się z miejscem, gdzie zespół Goat wystąpi. I choćby dla tego jednego koncertu warto zobaczyć, czy warto wybrać się na ten festiwal Goat drugi raz w utworze, który powiedzie was przez 7 minut przez naprawdę psychodeliczne rejony. Myślę, że można się wkręcić. Także słuchamy Goatów po raz drugi z ich ostatniej płyty.

Zespół GOAT. 22 minuty do godziny 23. Audycja De Gustibus na antenie radiowej czwórki. Ciekawą historię mam z tym zespołem, bo zacząłem ich słuchać przy okazji debiutu, czyli płyty World Music z roku 2012. Ten sukces, który rozlał się ze Szwecji na cały świat, spowodował, że podpisali kontrakt z niezwykle szanowaną amerykańską wytwórnią Sub Pop. I kiedy wydawali płyty w Sub Popie, a były to w sumie aż 4 wydawnictwa, Commune, Requiem, O Dev i Medicine, to ten zespół zniknął z moich radarów i powrócił wraz z albumem, który wydali ponownie wyłącznie w szwedzkiej oficynie i ze szwedzką dystrybucją. I to jest płyta zatytułowana po prostu tak, jak nazywa się zespół, czyli GOAT. Więc jeśli miałbym polecać wam dwie płyty, to World Music, ich debiut, i ta ostatnia z 2024 roku zatytułowana po prostu GOAT. Mamy ponad 20 minut audycji, ale tylko 2 utwory do zagrania, więc będą to... Szwedzi chyba lubią sobie czasami wejść do studia i pograć naprawdę długie utwory. W związku z tym 2 takie długie utwory, ja jeszcze się nie żegnam, ale prawie że na zakończenie naszego spotkania w De Gustibus o szwedzkiej muzyce. I to jest, proszę państwa, audycja, w której spotykamy się drugi raz i drugi raz spotykamy się z artystką, która nazywa się Anna von Hauswolf. Struggle with the Beast z jej ubiegłorocznego, świetnego albumu Anna von Hauswolf.

Iconoclast, ubiegłoroczna propozycja od Anny Hauswolf, to jeden z najlepszych albumów 2025 roku i to nie jest tylko moje zdanie, rzecz, która jest ciekawa, myślę, dla fanów takiego eksperymentalnego brzmienia, dronowego, czasami nawet wpadającego w muzykę, która mogłaby podobać się fanom metalu. No i taka jest generalnie twórczość Anny von Hauswolf, tej multi-instrumentalistki i wokalistki z Göteborga. Myślę sobie, że chyba najwięcej dzisiaj wykonawców dało nam to miasto z północnego zachodu Szwecji i bardzo dobrze, bo to piękna metropolia. Jak wygląda Sztokholm? Pierwszy raz będę miał okazję sprawdzić, mam nadzieję, że bez żadnych problemów w ten weekend. Anna von Hauswolf to przedostatnia wykonawczyni, którą prezentuję z tego szwedzkiego rozdania w dzisiejszym spotkaniu w ramach audycji De Gustibus. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i wrócę do Was oczywiście za tydzień między 21 a 23 z zupełnie nowym muzycznym tematem i mam nadzieję, że z pierwszym w tej audycji gościem. A nasze dzisiejsze spotkanie zamykamy kolejną płytą, która świętuje 20. rocznicę ukazania się. To zespół, którego w 2006 roku nie znałem, poznawałem go dopiero później. Żałuję, że tak późno, ale studio to dzisiaj kultowa rzecz

dla fanów muzyki alternatywnej ze Szwecji. I właśnie ich debiutem i utworem Life is a Beach, ale chodzi tutaj o plażę, a nie o coś zdrożnego, pożegnam się z wami w dzisiejszej audycji. Bartek Czarkowski, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniu również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
5: Gramy.

0: koszulkę. To słychać. To słychać.
1: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczęcuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie, poszczę. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygrać.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: W mieście mróz, tłum niespecjalnie idzie w ruch. Się owijają jak bluszcz i dygają jak

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Mic check. Beska, beska. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz.

wyjdziemy sobie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

W twoim iPhone nie podpowie ci, gdzie masz biec. Każdy tylko potrafi oceniać, jak jakiś super obserwator. Mówi to głośno i bez domniemań, że nawet nie słychać, jak psy szczekają. Chyba ze 100 razy dziennie myślę, czy w ogóle warto. Czasem mi się już po prostu nie chce. Trzeci rok.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.